0: Jest 23. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy odpowiedziało na płynącą z Polski krytykę w sprawie nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Szczegóły podamy Państwu za chwilę. Jutro będą podpisane kolejne umowy finansowane z unijnego programu SAFE, tym razem w siemianowickim Rosomaku. Sosnowiec planuje wyburzenie starego stadionu zimowego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie, w którym odnosi się do, jak czytamy, gwałtownej reakcji w Polsce na decyzję o nadaniu jednemu z ukraińskich oddziałów nazwy ku czci bohaterów UPA. Wołodymyr Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek imię bohaterów UPA. W reakcji polski prezydent Karol Nawrocki zainicjował odebranie ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego.
2: Jak czytamy w oświadczeniu ukraińskiego resortu dyplomacji, to ukraińscy wojskowi zainicjowali nadanie ich jednostce imienia ukraińskiej powstańczej armii i nie mieli na celu obrażenia przyjaznego narodu polskiego, bo dla nich walka UPA symbolizuje wyłącznie opór wobec imperialnej polityki Moskwy. Jednocześnie ukraińskie MSZ stwierdza, że nie należy pozwolić, by spory o przeszłość podważyły walkę ze wspólnym wrogiem, teraz gdy Ukraina przy wsparciu Polski powstrzymuje rosyjską agresję. Uznajemy, że historia naszych dwóch narodów ma różne karty, zarówno chwalebne, jak i tragiczne, napisano w oświadczeniu. W środę dekretem Wołodymyra Zełenskiego nazwa bohaterów UPA została nadana samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Zbrojnych Ukrainy. Ukraińska Powstańcza Armia jest współodpowiedzialna za rzeź wołyńską, w której zamordowano około 100 tysięcy Polaków.
0: Informował o tym Paweł Buszko. Jutro w zakładach Rosomak w Siemianowicach Śląskich zostanie podpisana kolejna umowa finansowana z unijnego programu SAFE. W wydarzeniu mają wziąć udział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, a także pełnomocniczka rządu do spraw instrumentu na rzecz zwiększania bezpieczeństwa Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Umowa będzie dotyczyła dostawy wozów ewakuacji medycznej oraz wozów dowodzenia na podwoziu transporterów Rosomak. Do jutra w całym kraju ma być podpisanych łącznie 59 umów na 103 miliardy złotych. Premier Donald Tusk przekazał dziś, że Polska otrzymała już pierwszą zaliczkę z programu SAFE, wyniosła 6 miliardów euro.
3: Także rzeczywiście no, ten program rusza w imponującym tempie i jestem z tego powodu, jak się domyślacie, bardzo szczęśliwy.
0: Ogółem z unijnej pożyczki SAFE Polsce przysługują prawie 44 miliardy euro. Polska jest największym beneficjentem programu. Nasz kraj chce zrealizować z niego 139 projektów.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Sosnowiec planuje wyburzenie starego stadionu zimowego. Obiekt pochodzący z lat 60. znajduje się przy ulicy Zamkowej. Krzysztof Polaczkiewicz z Urzędu Miasta mówi, że na te inwestycje trwają starania o zewnętrzne dofinansowanie.
4: Jesteśmy, można powiedzieć, na ostatniej prostej, aby te środki pozyskać i dokonać wyburzenia stadionu zimowego. Jednocześnie chcielibyśmy tutaj mieszkańców Sosnowca uspokoić, że w tym terenie nie będą planowane żadna budowa osiedla, oddanie terenów deweloperom, bo takie informacje tutaj u nas w mieście się pojawiały. To oczywiście plotki. Plan jest prosty. Wyburzenie stadionu zimowego oznacza przedłużenie Parku Sieleckiego. Tak naprawdę chcemy, aby ten teren się zazielenił, chcemy, aby Park Sielecki zwiększył swoją objętość.
0: Koszt wyburzenia starego stadionu zimowego w Sosnowcu oszacowano na około 9 milionów złotych. Niewykluczone, że prace rozbiórkowe rozpoczną się jeszcze w tym roku. Dwa wydziały Częstochowskiego Urzędu Miasta mają nowych naczelników. Od dziś szefem Częstochowskiej Kultury i Sportu jest Michał Mroczek. Zastąpił na stanowisku Roberta Jasiaka, który pełni teraz obowiązki dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki. Z kolei od 1 czerwca Agnieszka Banasiek będzie naczelnikiem Wydziału Edukacji. Przez ostatnich 6 lat funkcję tę pełnił Rafał Piotrowski, z którym za porozumieniem stron rozwiązano umowę na początku maja. Na koniec garść informacji pogodowych. Zachmurzenie jest małe i umiarkowane. Spada temperatura, teraz około 14 stopni Celsjusza, a w najbliższych godzinach spadnie do 11-12 stopni. Jutro spodziewane są przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. W sobotę termometry wskażą do 21 kresek powyżej zera.
5: Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Pożar lasu pod Wołominem jest na tę chwilę opanowany, ale nadal istnieje duże zagrożenie ze względu na suszę i silny wiatr, poinformował wieczorem na X-ie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Pożar lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim na Mazowszu wybuchł w czwartek po południu. Ogień objął około 300 hektarów lasu. Z zagrożonego terenu ewakuowano około 100 osób. W działaniach biorą udział 4 kompanie gaśnicze oraz 5 GFFF, czyli Ground Forest Firefighting, czyli wyspecjalizowanych grup strażaków. Minister Kierwiński poinformował także, że obecnie na miejscu działa 295 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 1127 ratowników. W związku z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach IMGW wydał w piątek alerty niemal dla całego kraju. Ostrzeżenia obejmują obszar z wyłączeniem regionów północnych. IMGW apeluje, by nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie i nie wyrzucać niedopałków. Ponad 30 zarzutów usłyszeli podejrzani o fałszywe alarmy bombowe, do których miało dochodzić od lutego 2023 roku do września ubiegłego roku. O działaniach śledczych w tej sprawie informuje Prokuratura Krajowa.
6: Wiktor Z. i Bartosz E., wykorzystując internet, fałszywe alarmy bombowe kierowali do prokuratur, szkół, przedszkoli oraz osób prywatnych. Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej poinformowała, że mężczyznom przedstawiono łącznie 33 zarzuty.
7: Są to zarzuty, które dotyczą wobec obu podejrzanych udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw związanych z kierowaniem fałszywych zawiadomień do różnego rodzaju instytucji, a także osób prywatnych.
6: Wobec Wiktora Z., który usłyszał tylko jeden zarzut, prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. Prokuratura wystąpiła do sądu z ponownym wnioskiem o areszt wobec Bartosza E. Ponownym, ponieważ mężczyzna był już tymczasowo aresztowany w tym śledztwie, ale wówczas usłyszał jedynie 18 zarzutów i nie były one związane z działalnością w zorganizowanej grupie przestępczej. Teraz, kiedy śledczy przejrzeli jego telefon, wyszło na jaw, że po opuszczeniu aresztu kontynuował swoją działalność w Darknecie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
5: Iran i Stany Zjednoczone osiągnęły polityczne porozumienie w sprawie wojny, ale nie jest ono jeszcze sfinalizowane. Tak twierdzi Reuters, powołując się na wysoką rangą źródła irańskie. To źródło informuje, że twierdzenie amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, iż Amerykanie wydobędą wzbogacony uran zasypany pod ziemią po amerykańskich atakach na Iran 11 miesięcy temu, jest nieprawdziwe. Irańsko-amerykańskie porozumienie nie obejmuje żadnych kwestii nuklearnych. Tak twierdzi irańskie źródło wypowiadające się dla agencji Reutera. Prezydent Trump natomiast oświadczył wczoraj, że Iran musi zrezygnować z posiadania broni nuklearnej, a cieśnina Ormuz musi zostać natychmiast otwarta. Amerykański przywódca napisał na swojej platformie Truth Social, że rozważa teraz ze swymi współpracownikami ostateczne decyzje. Tymczasem blisko 3 miliony Kubańczyków każdego dnia doświadcza niedoborów wody z powodu dodatkowego i dotkliwego braku paliwa, sytuacji, za którą przedstawiciele rządu obwiniają amerykańską blokadę energetyczną. Oświadczenie to władze Hawany wydały w trakcie dyskusji poświęconej skutkom trwającej amerykańskiej blokady.
8: System zaopatrzenia w wodę na wyspie funkcjonuje wykorzystując 37% wymaganego paliwa w obliczu najpoważniejszego kryzysu energetycznego, z jakim mierzy się obecnie Kuba. System wodociągowy jest jednym z sektorów najbardziej dotkniętych tą sytuacją, ponieważ jest jednym z największych odbiorców energii w kraju. Problem ten dotyczy nawet 10 milionów mieszkańców, a w szczególności 1/3 z nich. Nie tylko samo pompowanie wody pochłania energię elektryczną. Wielu dostawców wstrzymuje realizację kontraktów, oceniając, kiedy dostarczenie towarów na Kubę mogłoby okazać się korzystne lub jakie przeszkody mogą pojawić się przy realizacji płatności bankowych, nie wspominając już o ograniczeniach w usługach transportowych. Problem ten dodatkowo komplikuje starzejąca się infrastruktura oraz przeciążone stacje pomp, zwłaszcza w dużych miastach. Wiele wieżowców i budynków mieszkalnych wymaga również zasilania elektrycznego do napędzania pomp tłoczących wodę do zbiorników umieszczonych na wyższych kondygnacjach. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
9: To są aktualności jedynki.
5: Polska sensacja French Open Maja Chwalińska zagra o awans do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Dziś rywalką Polki będzie 49. w rankingu WTA Greczynka Maria Sakkari. Trener Chwalińskiej Jarosław Machowski podkreśla dobre przygotowanie Mai do turnieju.
10: Ona gra bardzo inteligentny tenis. No, musi tak grać, bo jej fizyczne parametry nie są jak tych dużych kobiet, ale ona da radę tym, co ma, a jest bardzo specyficzna, a ciężko do grania, gdyż jest dobrze przygotowana. To rozwijamy. Maria bardzo doświadczona zawodniczka, a zobaczymy, jak sobie poradzi z grą Majki.
5: Mecz Chwalińska-Sakkari rozpocznie się około 11:00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
5: Noc we wschodniej połowie kraju z chmurami, na pozostałym obszarze jeszcze więcej chmur, miejscami może padać deszcz, a na zachodzie możliwe również burze. Temperatura minimalna od 5 stopni na północnym wschodzie i około 10 w centrum do plus 16 na zachodzie. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do 13. Sytuacja baryczna z godziny 21. Klin wyżowy z nad Polski i Bałtyku odsuwa się na wschód. Zatoka Niżowa z nad Norwegii, Szwecji i Niemiec przemieszcza się na wschód. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków zachodnich 4 do 6 w skali Beauforta. Stan morza 3. Temperatura powietrza około 13 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej. Przelotne opady deszczu i burze. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr z kierunków południowych skręcający na kierunki zachodnie 3 do 5, na zachodzie wzrastające na 4 do 6 w skali Beauforta. Stan morza 3, temperatura powietrza około 12 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu i burze. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków zachodnich 4 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu i burze. Wybrzeże Środkowe. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5, okresami porywy 6 w skali Beauforta. Stan morza 3, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu i burze. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2, na północy 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu, możliwe burze. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 5, miejscami porywy 6 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr z kierunków zachodnich 4 do 6 w nocy na wschodzie w cyrkulacji cyklonicznej. 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
9: Jedynka. Polskie Radio.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję

Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

0: Jest 23. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy odpowiedziało na płynącą z Polski krytykę w sprawie nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Szczegóły podamy Państwu za chwilę. Jutro będą podpisane kolejne umowy finansowane z unijnego programu SAFE, tym razem w siemianowickim Rosomaku. Sosnowiec planuje wyburzenie starego stadionu zimowego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie, w którym odnosi się do, jak czytamy, gwałtownej reakcji w Polsce na decyzję o nadaniu jednemu z ukraińskich oddziałów nazwy ku czci bohaterów UPA. Wołodymyr Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek imię bohaterów UPA. W reakcji polski prezydent Karol Nawrocki zainicjował odebranie ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego.
2: Jak czytamy w oświadczeniu ukraińskiego resortu dyplomacji, to ukraińscy wojskowi zainicjowali nadanie ich jednostce imienia ukraińskiej powstańczej armii i nie mieli na celu obrażenia przyjaznego narodu polskiego, bo dla nich walka UPA symbolizuje wyłącznie opór wobec imperialnej polityki Moskwy. Jednocześnie ukraińskie MSZ stwierdza, że nie należy pozwolić, by spory o przeszłość podważyły walkę ze wspólnym wrogiem, teraz gdy Ukraina przy wsparciu Polski powstrzymuje rosyjską agresję. Uznajemy, że historia naszych dwóch narodów ma różne karty, zarówno chwalebne, jak i tragiczne, napisano w oświadczeniu. W środę dekretem Wołodymyra Zełenskiego nazwa bohaterów UPA została nadana samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Zbrojnych Ukrainy. Ukraińska Powstańcza Armia jest współodpowiedzialna za rzeź wołyńską, w której zamordowano około 100 tysięcy Polaków.
0: Informował o tym Paweł Buszko. Jutro w zakładach Rosomak w Siemianowicach Śląskich zostanie podpisana kolejna umowa finansowana z unijnego programu SAFE. W wydarzeniu mają wziąć udział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, a także pełnomocniczka rządu do spraw instrumentu na rzecz zwiększania bezpieczeństwa Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Umowa będzie dotyczyła dostawy wozów ewakuacji medycznej oraz wozów dowodzenia na podwoziu transporterów Rosomak. Do jutra w całym kraju ma być podpisanych łącznie 59 umów na 103 miliardy złotych. Premier Donald Tusk przekazał dziś, że Polska otrzymała już pierwszą zaliczkę z programu SAFE, wyniosła 6 miliardów euro.
3: Także rzeczywiście ten program rusza w imponującym tempie i jestem z tego powodu, jak się domyślacie, bardzo szczęśliwy.
0: Ogółem z unijnej pożyczki SAFE Polsce przysługują prawie 44 miliardy euro. Polska jest największym beneficjentem programu. Nasz kraj chce zrealizować z niego 139 projektów.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Sosnowiec planuje wyburzenie starego stadionu zimowego. Obiekt pochodzący z lat 60. znajduje się przy ulicy Zamkowej. Krzysztof Polaczkiewicz z Urzędu Miasta mówi, że na te inwestycje trwają starania o zewnętrzne dofinansowanie.
4: Jesteśmy, można powiedzieć, na ostatniej prostej, aby te środki pozyskać i dokonać tutaj wyburzenia stadionu zimowego. Jednocześnie chcielibyśmy tutaj mieszkańców Sosnowca uspokoić, że w tym terenie nie będą planowane żadna budowa osiedla. Oddaję terenów deweloperom, bo takie informacje tutaj u nas w mieście się pojawiały. To oczywiście plotki. Plan jest prosty. Wyburzenie stadionu zimowego oznacza przedłużenie Parku Sieleckiego. Tak naprawdę chcemy, aby ten teren się zazielenił. Chcemy, aby Park Sielecki zwiększył swoją objętość.
0: Koszt wyburzenia starego stadionu zimowego w Sosnowcu oszacowano na około 9 milionów złotych. Niewykluczone, że prace rozbiórkowe rozpoczną się jeszcze w tym roku. Dwa wydziały Częstochowskiego Urzędu Miasta mają nowych naczelników. Od dziś szefem Częstochowskiej Kultury i Sportu jest Michał Mroczek. Zastąpił na stanowisku Roberta Jasiaka, który pełni teraz obowiązki dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki. Z kolei od 1 czerwca Agnieszka Banasik będzie naczelnikiem Wydziału Edukacji. Przez ostatnich 6 lat funkcję tę pełnił Rafał Piotrowski, z którym za porozumieniem stron rozwiązano umowę na początku maja. Na koniec garść informacji pogodowych. Zachmurzenie jest małe i umiarkowane. Spada temperatura teraz około 14 stopni Celsjusza, a w najbliższych godzinach spadnie do 11-12 stopni. Jutro spodziewane są przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. W sobotę termometry wskażą do 21 kresek powyżej zera.
5: Radia. Aktualności jedynki. Ewa Mierzejewska. Prezydent Nawrocki domaga się odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego przyznanego przez prezydenta Dudę. Ma to związek z decyzją prezydenta Ukrainy o nadaniu imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Posiedzenie kapitału orderu w tej sprawie 8 czerwca. Prezydent Nawrocki nie zgadza się na gloryfikowanie ukraińskich zbrodniarzy.
6: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
5: Do sprawy odniósł się także premier Donald Tusk.
3: Każdy naród ma prawo do swoich interpretacji, ale nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka to ponure dziedzictwo UPA. Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszej relacji.
5: Prezydent Zełenski zdecydował o nadaniu imienia bohaterów UPA Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Zbrojnych Ukrainy. Nazwa, jak napisano, została nadana w celu odnowienia historycznych narodowych tradycji ukraińskiego wojska. Przyjęta przez Sejm ustawa o statusie osoby najbliższej jest już w drodze do Senatu. Pełnomocniczka rządu do spraw równości liczy, że otoczenie prezydenta przedstawi konkretne propozycje zmian do ustawy, tak by Karol Nawrocki mógł podpisać przepisy. Na razie jego otoczenie, otoczenie prezydenta deklaruje, że tego nie zrobi. Katarzyna Kotula podkreśla, że to ostatnia szansa na wprowadzenie zmian w ustawie.
7: Rozmawiamy cały czas z ministrami prezydenckimi. Oczywiście słyszę ten głos. Nie ma zgody na podpis pana prezydenta pod taką formą ustawy, ale nie słyszę argumentów. Nie wiem. Czy chodzi o kwestię tylko wspólności majątkowej, czy kwestię wspólnego rozliczania. Żebyśmy mogli rozmawiać, trzeba usłyszeć konkretny kontrargument. Dzisiaj ten argument nie pada.
5: Ustawa umożliwi dorosłym żyjącym w nieformalnych związkach zawarcie przed notariuszem umowy, którą będzie można zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzięki temu partnerzy lub partnerki wspólnie rozliczą się z podatków, będą dziedziczyć po sobie i uzyskają dostęp do informacji medycznej. Rząd ponownie przedłużył CPN, czyli program osłonowy ceny paliwa niżej niż VAT i niższa akcyza na określone paliwa silnikowe będą obowiązywały do 15 czerwca. Pakiet wprowadzono w marcu w reakcji na zawirowania na rynkach paliw spowodowane konfliktem na Bliskim Wschodzie. Zgodnie z decyzją ministra finansów i gospodarki stawka podatku VAT na benzynę i olej napędowy została wówczas obniżona z 23 do 8%. Akcyza na paliwa została zmniejszona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską, czyli 29 groszy na litrze benzyny i 28 groszy na litrze oleju napędowego. Z opublikowanej w tym tygodniu analizy Fundacji Instrat wynika, że kryzys paliwowy związany z konfliktem na Bliskim Wschodzie kosztował polskich kierowców już 10 miliardów złotych. Wzrost cen uderzył głównie w firmy transportowe i przewozowe używające pojazdów z silnikiem diesla. Na razie nie wiadomo, czy CPN zostanie przedłużony także na wakacje, a alternatywą dla samochodów wtedy może być pociąg, zwłaszcza, że kolejarze ogłosili właśnie szczegóły letniego rozkładu jazdy, który zacznie obowiązywać już 14 czerwca. Będzie więcej miejsc, więcej pociągów, nowe kierunki i powrót kilku miast do sieci kolejowej.
8: Spółka PKP Intercity zapowiedziała wzmocnienie wszystkich nadmorskich kierunków do Trójmiasta, Kołobrzegu, na Hel i do Świnoujścia. Po raz pierwszy skład Pendolino będzie kursować z Bielska-Białej do Ustki. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że na wszystkich popularnych trasach wakacyjnych pojawi się więcej pociągów.
9: Do Zakopanego, do Trójmiasta, do Kołobrzegu, do Szczecina.
8: Po wejściu nowego letniego rozkładu jazdy na kolejową mapę wraca m.in. Łomża. Ostatnie pasażerskie pociągi kursowały do tego miasta ponad 30 lat temu. Na razie dwie pary pociągów połączą to miasto z Białymstokiem i Olsztynem. Letni rozkład jazdy będzie obowiązywał do końca sierpnia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
5: Będzie zakaz ruchu dla hulajnóg elektrycznych w parku nad Ochnią w Kutnie. W środę na terenie Zielonej Osi miasta zderzyły się dwie hulajnogi elektryczne. W wypadku zginął 52-letni mężczyzna. Po tym wydarzeniu prezydent Kutna Mariusz Sikora ogłosił, że w parku nad Ochnią nie będzie można korzystać z tego typu urządzeń. Zastępca komendanta powiatowego policji w mieście podinspektor Rafał Towalski dodaje, że w miejscach szczególnie niebezpiecznych uruchomiono dodatkowe patrole piesze.
10: piątki, soboty, niedziele lub też inne dni, które będą wynikały z analizy zagrożeń. W tych patrolach też dodatkowo uczestniczy Straż Miejska. Będziemy dalej prowadzić akcje profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży, aby edukować, aby to bezpieczeństwo poprawiać.
5: A od najbliższej środy w całej Polsce zacznie obowiązywać nakaz noszenia kasku na hulajnogach elektrycznych i na rowerach dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Policja podkreśla jednak, że o bezpieczeństwie trzeba pamiętać w każdym wieku i nie czekać na wprowadzenie takich regulacji. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: Sobota z przelotnymi opadami deszczu i burzami, głównie w centrum i na południu będą też przejaśnienia. Termometry pokażą od 18 stopni na północnym wschodzie i miejscami na południu i około 20 w centrum do 24 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, ale porwisty. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1003 hektopaskale i lekko spada.
1: Jedynka. Polskie Radio.

Dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen.

Wiem na pewno, tracę tętno, zaraz łeb mi zetną. Żaden ze mnie bad boy, tylko zły chłopiec, na którego czeka piekło. Dwuzłotówki on mi ten syn. Dwuzłotówki on mi ten syn. Dwuzłotówki on mi ten syn. Dwuzłotówki on mi ten syn.

0: Ludzkość zaciągała się od zawsze. Najprzód dymem z nawozu krowiego, potem różnych ziółek, wreszcie tytoniu z czasem monopolowego. Skręt z marihuany pachnie tajemnicą.
1: Rolex. Taki sam Rolex. Może nie taki sam, ale taki sam dobry, jak na przykład spacer polecił. Nie czuję się uzależniony.

0: nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata.
1: Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.
0: Nigdy nie będzie takiego lata.

0: nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek.
1: Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędli,
0: takiej Coca-Coli,
1: takiej musztardy
0: i takiego mleka. Nigdy nie będzie.

będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie.

0: nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz.
1: Nigdy nie będzie takiego lata.

0: Jest 23. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy odpowiedziało na płynącą z Polski krytykę w sprawie nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Szczegóły podamy Państwu za chwilę. Jutro będą podpisane kolejne umowy finansowane z unijnego programu SAFE, tym razem w siemianowickim Rosomaku. Sosnowiec planuje wyburzenie starego stadionu zimowego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie, w którym odnosi się do, jak czytamy, gwałtownej reakcji w Polsce na decyzję o nadaniu jednemu z ukraińskich oddziałów nazwy ku czci bohaterów UPA. Wołodymyr Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek imię bohaterów UPA. W reakcji polski prezydent Karol Nawrocki zainicjował odebranie ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego.
2: Jak czytamy w oświadczeniu ukraińskiego resortu dyplomacji, to ukraińscy wojskowi zainicjowali nadanie ich jednostce imienia ukraińskiej powstańczej armii i nie mieli na celu obrażenia przyjaznego narodu polskiego, bo dla nich walka UPA symbolizuje wyłącznie opór wobec imperialnej polityki Moskwy. Jednocześnie ukraińskie MSZ stwierdza, że nie należy pozwolić, by spory o przeszłość podważyły walkę ze wspólnym wrogiem, teraz gdy Ukraina przy wsparciu Polski powstrzymuje rosyjską agresję. Uznajemy, że historia naszych dwóch narodów ma różne karty, zarówno chwalebne, jak i tragiczne, napisano w oświadczeniu. W środę dekretem Wołodymyra Zełenskiego nazwa bohaterów UPA została nadana samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Zbrojnych Ukrainy. Ukraińska Powstańcza Armia jest współodpowiedzialna za rzeź wołyńską, w której zamordowano około 100 tysięcy Polaków.
0: Informował o tym Paweł Buszko. Jutro w zakładach Rosomak w Siemianowicach Śląskich zostanie podpisana kolejna umowa finansowana z unijnego programu SAFE. W wydarzeniu mają wziąć udział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, a także pełnomocniczka rządu do spraw instrumentu na rzecz zwiększania bezpieczeństwa Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Umowa będzie dotyczyła dostawy wozów ewakuacji medycznej oraz wozów dowodzenia na podwoziu transporterów Rosomak. Do jutra w całym kraju ma być podpisanych łącznie 59 umów na 103 miliardy złotych. Premier Donald Tusk przekazał dziś, że Polska otrzymała już pierwszą zaliczkę z programu SAFE, wyniosła 6 miliardów euro.
3: Także rzeczywiście no, ten program rusza w imponującym tempie i jestem z tego powodu, jak się domyślacie, bardzo szczęśliwy.
0: Ogółem z unijnej pożyczki SAFE w Polsce przysługują prawie 44 miliardy euro. Polska jest największym beneficjentem programu. Nasz kraj chce zrealizować z niego 139 projektów.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Sosnowiec planuje wyburzenie starego stadionu zimowego. Obiekt pochodzący z lat 60. znajduje się przy ulicy Zamkowej. Krzysztof Polaczkiewicz z Urzędu Miasta mówi, że na te inwestycje trwają starania o zewnętrzne dofinansowanie.
4: Jesteśmy, można powiedzieć, na ostatniej prostej, aby te środki pozyskać i dokonać wyburzenia stadionu zimowego. Jednocześnie chcielibyśmy tutaj mieszkańców Sosnowca uspokoić, że w tym terenie nie będą planowane żadna budowa osiedla, oddanie terenów deweloperom, bo takie informacje tutaj u nas w mieście się pojawiały. To oczywiście plotki. Plan jest prosty. Wyburzenie stadionu zimowego oznacza przedłużenie Parku Sieleckiego. Tak naprawdę chcemy, aby ten teren się zazielenił, chcemy, aby Park Sielecki zwiększył swoją objętość.
0: Koszt wyburzenia starego stadionu zimowego w Sosnowcu oszacowano na około 9 milionów złotych. Niewykluczone, że prace rozbiórkowe rozpoczną się jeszcze w tym roku. Dwa wydziały Częstochowskiego Urzędu Miasta mają nowych naczelników. Od dziś szefem Częstochowskiej Kultury i Sportu jest Michał Mroczek. Zastąpił na stanowisku Roberta Jasiaka, który pełni teraz obowiązki dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki. Z kolei od 1 czerwca Agnieszka Banasik będzie naczelnikiem Wydziału Edukacji. Przez ostatnich 6 lat funkcję tę pełnił Rafał Piotrowski, z którym za porozumieniem stron rozwiązano umowę na początku maja. Na koniec garść informacji pogodowych. Zachmurzenie jest małe i umiarkowane. Spada temperatura, teraz około 14 stopni Celsjusza, a w najbliższych godzinach spadnie do 11-12 stopni. Jutro spodziewane są przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. W sobotę termometry wskażą do 21 kresek powyżej zera.

0: Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Tymczasowo aresztowano pracownika Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jest podejrzany o szpiegostwo na rzecz obcego państwa. Do zatrzymania doszło w środę w związku ze śledztwem ABW pod nadzorem Wojskowego Oddziału Poznańskiej Prokuratury.
1: Wiadomo, że to obywatel Polski. W komunikacie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu czytamy, że to pracownik cywilny spółki zbrojeniowej. Wcześniej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że chodzi o firmę należącą do grupy PGZ.
2: Służba kontrwywiadu wojskowego, działając wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przeprowadziła operację zatrzymania, przekazania do dyspozycji prokuratury. Sąd postanowił o tymczasowym aresztowaniu jednego z pracowników Polskiej Grupy Zbrojeniowej z podejrzeniem o szpiegostwo.
1: Zatrzymany trafił do aresztu na 3 miesiące. PGZ, czyli Polska Grupa Zbrojeniowa, zrzesza dziesiątki spółek z sektora obronnego, stoczniowego oraz nowych technologii, w tym fabryki broni, zakłady lotnicze i stocznie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Operacja wojskowa Horyzont została przedłużona o kolejne 3 miesiące. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz napisał w mediach społecznościowych, że żołnierze nadal będą wspierać ochronę infrastruktury krytycznej, ważnych tras i strategicznych miejsc w całym kraju. To odpowiedź na zagrożenia sabotażem i działaniami hybrydowymi, czytamy we wpisie wicepremiera i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. Operacja Horyzont została uruchomiona w listopadzie ubiegłego roku i była odpowiedzią na incydenty związane z atakami sabotażu na infrastrukturę kolejową. Do akcji skierowano 10 tysięcy żołnierzy. Razem z Policją i Strażą Ochrony Kolei patrolują oni ważne dla państwa węzły kolejowe, dworce i tereny w pobliżu torów. Porwisty wiatr utrudnia dogaszanie pożaru lasu pod Warszawą w powiecie wołomińskim. Na Mazowszu mierzą się z nim strażacy i piloci dromaderów. W powietrzu wciąż jest 5 samolotów z Warszawy, Radomia i z Piotrkowa Trybunalskiego. Akcję wspiera policyjny Black Hawk.
3: Pilot dromadera Marek Hamera wczoraj jako pierwszy odebrał zgłoszenie o pożarze. Dziś od rana siedzi za sterami samolotu. I tak będzie aż do zakończenia akcji, która jest wyjątkowo trudna.
4: Strasznie dmucha. Dla nas jest to na granicy limitu te warunki do startu, bo mamy wiaterek z północy, więc jest boczny do pasa. Lecimy do Mińska, tam na wojskowym lotnisku nas tankują wodą i tak w koło. Dymi się, pali się, no, trzeba lecieć i postarać się jak najwięcej tego ognia zgasić.
3: Anna Orzeł, Polskie Radio.
0: Pożar lasu pod Wołominem jest na tę chwilę opanowany, ale nadal istnieje duże zagrożenie ze względu na suszę i silny wiatr, poinformował wieczorem w serwisie X szef MSWiA Marcin Kierwiński. 5 osób zginęło, a 44 zostały ranne w zderzeniu autobusu z kilkoma pojazdami na autostradzie I-95 w Virginii, gdy kierowca nie wyhamował przed zwężeniem drogi. Do wypadku doszło w hrabstwie Stafford. Autobus jadący z Nowego Jorku do Charlotte uderzył w Chevroleta, spychając go na SUV-a i kolejne auta. Jedno z nich stanęło w płomieniach. Zginęły 4 osoby z Greenfield w stanie Massachusetts, 45-latek, 44-latka oraz dwoje dzieci w wieku 13 i 7 lat. Piątą ofiarą śmiertelną była 25-latka Worcester, podróżująca jednym z innych aut osobowych. Autobus jechał naprawdę bardzo szybko, cytuje Washington Post 64-letnią pasażerkę, której udało się wydostać przez okno ewakuacyjne dzięki pomocy innych osób. W szpitale w regionie przyjęły kilkudziesięciu rannych, większość z nich została już wypisana do domu albo jest w stabilnym stanie. Kierowca autobusu, 48-latek, został ranny, policja prowadzi dochodzenie i nie wyklucza postawienia mu zarzutów.
5: To są aktualności jedynki.
0: Iga Świątek wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4 w trzeciej rundzie tenisowego wielkoszlemowego French Open. Starcie rozstawionej z numerem 3 Igi Świątek z Linet na korcie centralnym było pierwszym w historii oficjalnym meczem tych zawodniczek na wielkoszlemowym korcie ziemnym. Przed tym spotkaniem bilans ich bezpośrednich rywalizacji wynosił 1-1. Wczorajsze zwycięstwo dało Świątek awans do grona 16 najlepszych singlistek paryskiego turnieju, a po tym meczu mówiła o doświadczeniu na korcie.
6: Na pewno jakby z dwóch sytuacji i bycia niedoświadczoną i bycia doświadczoną można dużo zyskać, bo przy tym niedoświadczeniu też często jest tak, że przeciwniczki nie do końca też wiedzą, jak z tobą grać i można w pewnym sensie się budować, nie mieć żadnej takiej presji, że teraz trzeba wygrywać.
0: W 1/8 finału Świątek zmierzy się z rozstawioną z 15 Ukrainką Martą Kostiuk, która wygrała ze Szwajcarką Wiktorią Golubic 6-4, 6-3. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W ciągu dnia pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i burzami, te głównie w centralnej i południowej Polsce, od 18 stopni na północnym wschodzie i miejscami na południu i około 20 w centrum, do maksymalnie 24 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, ale porwiste. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1003 hektopaskale i lekko spada.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: Jest 23. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy odpowiedziało na płynącą z Polski krytykę w sprawie nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Szczegóły podamy Państwu za chwilę. Jutro będą podpisane kolejne umowy finansowane z unijnego programu SAFE, tym razem w siemianowickim Rosomaku. Sosnowiec planuje wyburzenie starego stadionu zimowego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie, w którym odnosi się do, jak czytamy, gwałtownej reakcji w Polsce na decyzję o nadaniu jednemu z ukraińskich oddziałów nazwy ku czci bohaterów UPA. Wołodymyr Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek imię bohaterów UPA. W reakcji polski prezydent Karol Nawrocki zainicjował odebranie ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego.
2: Jak czytamy w oświadczeniu ukraińskiego resortu dyplomacji, to ukraińscy wojskowi zainicjowali nadanie ich jednostce imienia ukraińskiej powstańczej armii i nie mieli na celu obrażenia przyjaznego narodu polskiego, bo dla nich walka UPA symbolizuje wyłącznie opór wobec imperialnej polityki Moskwy. Jednocześnie ukraińskie MSZ stwierdza, że nie należy pozwolić, by spory o przeszłość podważyły walkę ze wspólnym wrogiem, teraz gdy Ukraina przy wsparciu Polski powstrzymuje rosyjską agresję. Uznajemy, że historia naszych dwóch narodów ma różne karty, zarówno chwalebne, jak i tragiczne, napisano w oświadczeniu. W środę dekretem Wołodymyra Zełenskiego nazwa bohaterów UPA została nadana samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Zbrojnych Ukrainy. Ukraińska Powstańcza Armia jest współodpowiedzialna za rzeź wołyńską, w której zamordowano około 100 tysięcy Polaków.
0: Informował o tym Paweł Buszko. Jutro w zakładach Rosomak w Siemianowicach Śląskich zostanie podpisana kolejna umowa finansowana z unijnego programu SAFE. W wydarzeniu mają wziąć udział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, a także pełnomocniczka rządu do spraw instrumentu na rzecz zwiększania bezpieczeństwa Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Umowa będzie dotyczyła dostawy wozów ewakuacji medycznej oraz wozów dowodzenia na podwoziu transporterów Rosomak. Do jutra w całym kraju ma być podpisanych łącznie 59 umów na 103 miliardy złotych. Premier Donald Tusk przekazał dziś, że Polska otrzymała już pierwszą zaliczkę z programu SAFE, wyniosła 6 miliardów euro.
3: Także rzeczywiście no, ten program rusza w imponującym tempie i jestem z tego powodu, jak się domyślacie, bardzo szczęśliwy.
0: Ogółem z unijnej pożyczki SAFE w Polsce przysługują prawie 44 miliardy euro. Polska jest największym beneficjentem programu. Nasz kraj chce zrealizować z niego 139 projektów.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Sosnowiec planuje wyburzenie starego stadionu zimowego. Obiekt pochodzący z lat 60. znajduje się przy ulicy Zamkowej. Krzysztof Polaczkiewicz z Urzędu Miasta mówi, że na te inwestycje trwają starania o zewnętrzne dofinansowanie.
4: Jesteśmy, można powiedzieć, na ostatniej prostej, aby te środki pozyskać i dokonać tutaj wyburzenia stadionu zimowego. Jednocześnie chcielibyśmy tutaj mieszkańców Sosnowca uspokoić, że w tym terenie nie będą planowane żadna budowa osiedla, oddanie terenów deweloperom, bo takie informacje tutaj u nas w mieście się pojawiały. To oczywiście plotki, plan jest prosty. Wyburzenie stadionu zimowego oznacza przedłużenie Parku Sieleckiego. Tak naprawdę chcemy, aby ten teren się zazielenił, chcemy, aby Park Sielecki zwiększył swoją objętość.
0: Koszt wyburzenia starego stadionu zimowego w Sosnowcu oszacowano na około 9 milionów złotych. Niewykluczone, że prace rozbiórkowe rozpoczną się jeszcze w tym roku. Dwa wydziały Częstochowskiego Urzędu Miasta mają nowych naczelników. Od dziś szefem Częstochowskiej Kultury i Sportu jest Michał Mroczek. Zastąpił na stanowisku Roberta Jasiaka, który pełni teraz obowiązki dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki. Z kolei od 1 czerwca Agnieszka Banasik będzie naczelnikiem Wydziału Edukacji. Przez ostatnich 6 lat funkcję tę pełnił Rafał Piotrowski, z którym za porozumieniem stron rozwiązano umowę na początku maja. Na koniec garść informacji pogodowych. Zachmurzenie jest małe i umiarkowane. Spada temperatura, teraz około 14 stopni Celsjusza, a w najbliższych godzinach spadnie do 11-12 stopni. Jutro spodziewane są przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. W sobotę termometry wskażą do 21 kresek powyżej zera.
5: Przy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mirzajewska. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Teraz nad nią będzie pracował Senat. Dokument ma uregulować sytuację osób żyjących w związkach nieformalnych, przyznając im wiele przywilejów przysługujących dziś małżeństwom. Prezydent już mówi natomiast, jakiej ustawy nie podpisze. O szczegółach Michał Fabisiak.
6: Karol Nawrocki zapowiada, że będzie bronił konstytucji, a ta w artykule 18 przyznaje szczególną ochronę wyłącznie instytucji małżeństwa, rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny.
7: Nie podpiszę żadnego prawa, które będzie stanowić alternatywę dla małżeństwa.
6: Prezydent dodaje, że jest gotowy podpisać ustawę, która nie będzie ideologiczna. Zdaniem Urszuli Pasławskiej z PSL te przymioty ma uchwalona ustawa.
8: Ta ustawa nawet nie przychodziła koło małżeństwa. Szanuje konstytucję, szanuje instytucję małżeństwa.
6: Opozycja uważa, że ustawy poprawić się nie da i powinna wylądować w koszu. Lewica chce natomiast rozmawiać z prezydentem, aby jeszcze w Senacie dopracować ustawę tak, by uzyskała jego podpis. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
5: Trzy zarzuty usłyszeli dwaj podejrzani o fałszywe alarmy bombowe z lat 2023-2025. Nieprawdziwe zgłoszenia trafiały do szpitali, szkół i prokuratur. Katarzyna Calów-Jeszewska z prokuratury krajowej mówi, że zdecydowaną większość zarzutów otrzymał jeden z zatrzymanych, konkretnie 32. Jest też wniosek o jego ponowny areszt.
9: Podejrzany był już tymczasowo aresztowany w tym śledztwie. Wówczas ogłoszonych miał tylko 18 zarzutów. Prokurator uzupełnił mu teraz postanowienie o przedstawieniu zarzutów i łącznie przedstawił mu 32 zarzuty. Jednak jak wynika z ich oględzin jego telefonu komórkowego, on w dalszym ciągu prowadził podobnego rodzaju działalność w darknecie.
5: Wobec drugiego podejrzanego zastosowano inne środki zapobiegawcze, w tym poręczenie majątkowe. Kolejne umowy w ramach programu SAFE podpisane bydgoska Belma z kontraktami na prawie 2 miliardy złotych. W uroczystości wziął udział m.in. wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Nie mamy czasu do stracenia. Każda sekunda, każda minuta, każda godzina, każdy dzień, każdy tydzień, każdy miesiąc jest na wagę złota, bo złotem jest nasze bezpieczeństwo.
5: Do 2029 roku Belma ma dostarczyć polskiej armii innowacyjne systemy minowania oraz ładunki wybuchowe, m.in. takie jak Tulipan czy Jarzębina S. Ostateczne decyzje w sprawie obecności wojsk USA podejmie Pentagon, ocenia profesor Roman Kuźniar w podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów. Politolog odniósł się do niejasności wokół liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce.
11: Tam jest potężny bałagan i te obietnice, które złożył Trump tak jakoś w takim porywie dezynwoltury, one nic nie znaczą, bo o wszystkim na końcu zdecyduje Pentagon, prawda? I możliwości przyjęcia, dyslokacji, rodzaj sił. Także to może trwać, na czym się skończy, nikt nie potrafi powiedzieć.
5: Prezydent Trump ogłosił wysłanie do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Pentagon nie podał szczegółów tej decyzji ani powodów wcześniejszego anulowania rotacji około 4000 amerykańskich wojskowych. Sam prezydent USA miał wskazywać, że na decyzje dotyczące wzmocnienia obecności wojskowej mogły wpływać jego relacje polityczne, w tym wsparcie Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej.
1: To są aktualności jedynki.
5: I w Stanach zostajemy. Administracja Trumpa wyda 5 milionów dolarów z pieniędzy podatników na pokrycie grubą warstwą złota czterech posągów w Waszyngtonie. Biały Dom uzasadnia wydatek chęcią uczczenia 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych, ale wielu Amerykanów jest oburzonych. O tym z Waszyngtonu Marek Wokuski.
12: Donald Trump od początku drugiej kadencji dekoruje i przebudowuje Biały Dom oraz poświęca wiele uwagi remontom w stolicy. Tym razem wziął się za słynne rzeźby znane jako sztuka wojny i sztuka pokoju. Wielkie konne kompozycje stojące przy drogach wokół pomnika Lincolna. Urząd Parków Narodowych podpisał w połowie kwietnia kontrakt z pracownią złotniczą z Maryland na pokrycie figur wyjątkowo grubą warstwą 24-karatowego złota. Kontrakt przyznano bez przetargu w trybie pilnym, powołując się na konieczność ukończenia prac przed 4 lipca. Czyli 250. rocznicą podpisania Deklaracji Niepodległości. Łącznie na rzeźby zostanie nałożone 25 kg złota. Trump wydał już 95 milionów dolarów na projekty upiększania Waszyngtonu. Krytycy zarzucają mu, że pieniądze podatników przeznacza na złocone projekty wizerunkowe, podczas gdy ogranicza wydatki na opiekę zdrowotną i pomoc najuboższym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
5: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: Sobota z chmurami, deszczem i burzami, te głównie w centralnej i południowej Polsce. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie do 24 na zachodzie, około 20 w centrum. Ciśnienie w południe wyniesie 999 hektopaskali i będzie spadać.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę.
1: Nie zaczęło się od co tam? Bił od ciebie promyk focha, słonko. Chyba chciałem cię w sobie rozkochać. Założyłaś tą fajną sukienkę z odkrytymi plecami. Myślałem, że jesteś inna po tych fotach. Myślałem, to całkiem sporo jak na obipoka. Rozgościłem już się w twoich progach. Byłem na ryneczku po owoce. Czekam, aż mi zrobisz sorbet now. Choć kuszą fanki lodem, ale niby która z nich mi zrobi grzanki z

0: Podrywamy co dzień i nie myjamy się wzrokiem, za to szybko nam miną miesiące dwa.
1: Polećmy za miasto, nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą, szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność i swoje szpony mi wbijasz w grzbiet. Zostawiłeś was grą, drap mazuj mi mnie, drap mazuj mi mnie.

0: Jest 23. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy odpowiedziało na płynącą z Polski krytykę w sprawie nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Szczegóły podamy Państwu za chwilę. Jutro będą podpisane kolejne umowy finansowane z unijnego programu SAFE, tym razem w siemianowickim Rosomaku. Sosnowiec planuje wyburzenie starego stadionu zimowego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie, w którym odnosi się do, jak czytamy, gwałtownej reakcji w Polsce na decyzję o nadaniu jednemu z ukraińskich oddziałów nazwy ku czci bohaterów UPA. Wołodymyr Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek imię bohaterów UPA. W reakcji polski prezydent Karol Nawrocki zainicjował odebranie ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego.
2: Jak czytamy w oświadczeniu ukraińskiego resortu dyplomacji, to ukraińscy wojskowi zainicjowali nadanie ich jednostce imienia ukraińskiej powstańczej armii i nie mieli na celu obrażenia przyjaznego narodu polskiego, bo dla nich walka UPA symbolizuje wyłącznie opór wobec imperialnej polityki Moskwy. Jednocześnie ukraińskie MSZ stwierdza, że nie należy pozwolić, by spory o przeszłość podważyły walkę ze wspólnym wrogiem, teraz gdy Ukraina przy wsparciu Polski powstrzymuje rosyjską agresję. Uznajemy, że historia naszych dwóch narodów ma różne karty, zarówno chwalebne, jak i tragiczne, napisano w oświadczeniu. W środę dekretem Wołodymyra Zełenskiego nazwa bohaterów UPA została nadana samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Zbrojnych Ukrainy. Ukraińska Powstańcza Armia jest współodpowiedzialna za rzeź wołyńską, w której zamordowano około 100 tysięcy Polaków.
0: Informował o tym Paweł Buszko. Jutro w zakładach Rosomak w Siemianowicach Śląskich zostanie podpisana kolejna umowa finansowana z unijnego programu SAFE. W wydarzeniu mają wziąć udział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, a także pełnomocniczka rządu do spraw instrumentu na rzecz zwiększania bezpieczeństwa Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Umowa będzie dotyczyła dostawy wozów ewakuacji medycznej oraz wozów dowodzenia na podwoziu transporterów Rosomak. Do jutra w całym kraju ma być podpisanych łącznie 59 umów na 103 miliardy złotych. Premier Donald Tusk przekazał dziś, że Polska otrzymała już pierwszą zaliczkę z programu SAFE, wyniosła 6 miliardów euro.
3: Także rzeczywiście no, ten program rusza w imponującym tempie i jestem z tego powodu, jak się domyślacie, bardzo szczęśliwy.
0: Ogółem z unijnej pożyczki SAFE Polsce przysługują prawie 44 miliardy euro. Polska jest największym beneficjentem programu. Nasz kraj chce zrealizować z niego 139 projektów.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Sosnowiec planuje wyburzenie starego stadionu zimowego. Obiekt pochodzący z lat 60. znajduje się przy ulicy Zamkowej. Krzysztof Polaczkiewicz z Urzędu Miasta mówi, że na te inwestycje trwają starania o zewnętrzne dofinansowanie.
4: Jesteśmy, można powiedzieć, na ostatniej prostej, aby te środki pozyskać i dokonać tutaj wyburzenia stadionu zimowego. Jednocześnie chcielibyśmy tutaj mieszkańców Sosnowca uspokoić, że w tym terenie nie będą planowane żadna budowa osiedla, oddanie terenów deweloperom, bo takie informacje tutaj u nas w mieście się pojawiały. To oczywiście plotki. Plan jest prosty. Wyburzenie stadionu zimowego oznacza przedłużenie Parku Sieleckiego. Tak naprawdę chcemy, aby ten teren się zazielenił, chcemy, aby Park Sielecki zwiększył swoją objętość.
0: Koszt wyburzenia starego stadionu zimowego w Sosnowcu oszacowano na około 9 milionów złotych. Niewykluczone, że prace rozbiórkowe rozpoczną się jeszcze w tym roku. Dwa wydziały Częstochowskiego Urzędu Miasta mają nowych naczelników. Od dziś szefem Częstochowskiej Kultury i Sportu jest Michał Mroczek. Zastąpił na stanowisku Roberta Jasiaka, który pełni teraz obowiązki dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki. Z kolei od 1 czerwca Agnieszka Banasiek będzie naczelnikiem Wydziału Edukacji. Przez ostatnich 6 lat funkcję tę pełnił Rafał Piotrowski, z którym za porozumieniem stron rozwiązano umowę na początku maja. Na koniec garść informacji pogodowych. Zachmurzenie jest małe i umiarkowane. Spada temperatura, teraz około 14 stopni Celsjusza, a w najbliższych godzinach spadnie do 11-12 stopni. Jutro spodziewane są przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. W sobotę termometry wskażą do 21 kresek powyżej zera.
5: Przy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska.
6: Ukraiński attaché został wezwany do resortu obrony w związku z otrzymaniem przez jeden z ukraińskich oddziałów nazwy bohaterów UPA, poinformował o tym w TVN24 Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON dodał, że liczy na to, że ta decyzja zostanie cofnięta, bo ma nadzieję na dobrą przyszłość relacji polsko-ukraińskich. W oświadczeniu ukraińskiego resortu dyplomacji napisano natomiast, że ukraińscy wojskowi zainicjowali nadanie ich jednostce imienia Ukraińskiej Powstańczej Armii i nie mieli na celu obrażenia przyjaznego narodu polskiego. Jak podkreślono, dla nich walka UPA symbolizuje wyłącznie opór wobec imperialnej polityki Moskwy. Jednocześnie ukraińskie MSZ stwierdza, że nie należy pozwolić, by spory o przeszłość podważyły walkę ze wspólnym wrogiem teraz, kiedy Ukraina przy wsparciu Polski powstrzymuje rosyjską agresję. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział wniosek o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Posiedzenie kapituły orderu w tej sprawie ma zebrać się 8 czerwca. Sejm zakończył pracę nad nowelizacją tzw. ustawy łańcuchowej. Zakazuje ona trzymania psów i kotów na uwięzi. Za ustawą opowiedziało się 381 posłów, przeciw było 28, 5 osób wstrzymało się od głosu. O szczegółach Małgorzata Naukowicz.
7: Ustawa jest efektem szerokiego kompromisu pomiędzy partiami rządzącej koalicji, częścią opozycji i Pałacu Prezydenckiego. Poprzednią wersję ustawy Karol Nawrocki zawetował ze względu na zbyt surowe jego zdaniem normy wielkości kojców dla zwierząt. W obecnej wersji ustawy to minister rolnictwa po zasięgnięciu opinii głównego lekarza weterynarii będzie określał minimalne warunki utrzymania psa w kojcu.
8: Gdyby tak wyglądała współpraca między stroną prezydencką a większością koalicyjną przy innych ustawach, to naprawdę bylibyśmy w innym miejscu. Także uważam, że ona była kompromisowa i że pan prezydent ją podpisze.
7: Mówi Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej. Podobnie uważa Szymon Szynkowski w Elsęg z PiSu.
9: Ten projekt jest bardziej wyważony i nawet jeśli niektóre wątpliwości być może pozostają, to jest elementem pewnego kompromisu. Duża większość na tej sali sądzę, że zbliża nas do możliwej pozytywnej decyzji pana prezydenta.
7: Ustawa trafi teraz do prac w Senacie. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
6: Ewentualne zablokowanie ratyfikacji polsko-brytyjskiego traktatu obronnego byłoby szkodliwe dla Polski. Tak uważa Radosław Sikorski. Szef dyplomacji odniósł się w Sopocie do stanowiska prezydenta Nawrockiego wobec porozumienia podpisanego przez premierów Polski i Wielkiej Brytanii. Minister przypomniał, że traktat przewiduje m.in. wzajemną pomoc wojskową w sytuacji zagrożenia.
10: Jeszcze jakby mnie pan parę miesięcy temu zapytał, czy prezydent może coś takiego zawetować, to bym powiedział, że sobie tego nie wyobrażam. Ale nie wyobrażałem sobie też, że prezydent może zawetować udostępnienie Wojsku Polskiemu 44 miliardów euro, a jednak zawetował. Więc dzisiaj już sobie potrafię to wyobrazić, ale wiem, jak to było szkodliwe.
6: Minister Sikorski odparł również zarzuty, że kancelaria prezydenta nie była informowana o pracach nad dokumentem. Podkreślał, że zgodnie z konstytucją politykę zagraniczną prowadzi rząd. Traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności podpisali w środę w Londynie premierzy Tusk i Starmer. Dokument przewiduje m.in. zacieśnienie współpracy wojskowej, konsultacje w sytuacjach zagrożenia i wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa w Europie. Rumunia jest wstrząśnięta i oburzona atakiem drona na budynek mieszkalny w tym kraju. Mieszkańcy Gałacza obawiają się o swoją przyszłość. Wszyscy się przestraszyliśmy. Ja byłam w domu, mieszkam za tym blokiem. To się stało o 2 w nocy i wszyscy się przestraszyliśmy tego drona. Absolutnie wszyscy. Moja mama, rodzina i dzieci. Mogliśmy zginąć. Boję się, cóż mogę powiedzieć. Brak mi słów. Rosyjski dron spadł na blok mieszkalny w rumuńskim Gałaczu w nocy z czwartku na piątek. 2 osoby zostały ranne.
1: To są aktualności jedynki.
6: Testowanie kilkudziesięciu modeli samochodów elektrycznych, hybrydowych i hybryd plug-in oraz rozmowy z ekspertami o elektromobilności to atrakcje Zielonego Weekendu z Polskim Radiem Kierowców. Dziś od 10 do 18 przestrzeń przed siedzibą Polskiego Radia przy Alei Niepodległości 77/85 w Warszawie zamieni się w motoryzacyjne miasteczko przyszłości. Zaprasza dziennikarz Jedynki i Polskiego Radia Kierowców Patryk Bedliński.
11: Najlepiej sprawdzić samochód wsiadając do samochodu. Dużo można słyszeć mitów, dużo można czytać opinii w internecie, ale do momentu, aż my sami nie wsiądziemy do samochodu, do tego momentu trudno coś mówić o tym, czy to będzie auto dla nas.
6: Podczas Zielonego Weekendu na parkingu Polskiego Radia będzie można otrzymać również kartę ratowniczą do swojego pojazdu. Polskie Radio Kierowców zaprasza też na specjalne wydanie audycji Wysokie Obroty między 11 a 17. Program nadawany ze studia plenerowego poprowadzą Robert Kilen i Paweł Kacperek. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
6: Dziś będzie pochmurno z przejaśnieniami, ale też przelotnymi opadami deszczu i burzami. Od 18 stopni na północnym wschodzie do maksymalnie 24 na zachodzie, w centrum około 20. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1001 hektopaskali i spada.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Jest 23. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy odpowiedziało na płynącą z Polski krytykę w sprawie nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Szczegóły podamy Państwu za chwilę. Jutro będą podpisane kolejne umowy finansowane z unijnego programu SAFE, tym razem w siemianowickim Rosomaku. Sosnowiec planuje wyburzenie starego stadionu zimowego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie, w którym odnosi się do, jak czytamy, gwałtownej reakcji w Polsce na decyzję o nadaniu jednemu z ukraińskich oddziałów nazwy ku czci bohaterów UPA. Wołodymyr Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek imię bohaterów UPA. W reakcji polski prezydent Karol Nawrocki zainicjował odebranie ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego.
2: Jak czytamy w oświadczeniu ukraińskiego resortu dyplomacji, to ukraińscy wojskowi zainicjowali nadanie ich jednostce imienia ukraińskiej powstańczej armii i nie mieli na celu obrażenia przyjaznego narodu polskiego, bo dla nich walka UPA symbolizuje wyłącznie opór wobec imperialnej polityki Moskwy. Jednocześnie ukraińskie MSZ stwierdza, że nie należy pozwolić, by spory o przeszłość podważyły walkę ze wspólnym wrogiem, teraz gdy Ukraina przy wsparciu Polski powstrzymuje rosyjską agresję. Uznajemy, że historia naszych dwóch narodów ma różne karty, zarówno chwalebne, jak i tragiczne, napisano w oświadczeniu. W środę dekretem Wołodymyra Zełenskiego nazwa bohaterów UPA została nadana samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Zbrojnych Ukrainy. Ukraińska Powstańcza Armia jest współodpowiedzialna za rzeź wołyńską, w której zamordowano około 100 tysięcy Polaków.
0: Informował o tym Paweł Buszko. Jutro w zakładach Rosomak w Siemianowicach Śląskich zostanie podpisana kolejna umowa finansowana z unijnego programu SAFE. W wydarzeniu mają wziąć udział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, a także pełnomocniczka rządu do spraw instrumentu na rzecz zwiększania bezpieczeństwa Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Umowa będzie dotyczyła dostawy wozów ewakuacji medycznej oraz wozów dowodzenia na podwoziu transporterów Rosomak. Do jutra w całym kraju ma być podpisanych łącznie 59 umów na 103 miliardy złotych. Premier Donald Tusk przekazał dziś, że Polska otrzymała już pierwszą zaliczkę z programu SAFE, wyniosła 6 miliardów euro.
3: Także rzeczywiście no, ten program rusza w imponującym tempie i jestem z tego powodu, jak się domyślacie, bardzo szczęśliwy.
0: Ogółem z unijnej pożyczki SAFE Polsce przysługują prawie 44 miliardy euro. Polska jest największym beneficjentem programu. Nasz kraj chce zrealizować z niego 139 projektów.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Sosnowiec planuje wyburzenie starego stadionu zimowego. Obiekt pochodzący z lat 60. znajduje się przy ulicy Zamkowej. Krzysztof Polaczkiewicz z Urzędu Miasta mówi, że na te inwestycje trwają starania o zewnętrzne dofinansowanie.
4: Jesteśmy, można powiedzieć, na ostatniej prostej, aby te środki pozyskać i dokonać tutaj wyburzenia stadionu zimowego. Jednocześnie chcielibyśmy tutaj mieszkańców Sosnowca uspokoić, że w tym terenie nie będą planowane żadna budowa osiedla. Oddaję terenów deweloperom, bo takie informacje tutaj u nas w mieście się pojawiały. To oczywiście plotki. Plan jest prosty. Wyburzenie stadionu zimowego oznacza przedłużenie Parku Sieleckiego. Tak naprawdę chcemy, aby ten teren się zazielenił. Chcemy, aby Park Sielecki zwiększył swoją objętość.
0: Koszt wyburzenia starego stadionu zimowego w Sosnowcu oszacowano na około 9 milionów złotych. Niewykluczone, że prace rozbiórkowe rozpoczną się jeszcze w tym roku. Dwa wydziały Częstochowskiego Urzędu Miasta mają nowych naczelników. Od dziś szefem Częstochowskiej Kultury i Sportu jest Michał Mroczek. Zastąpił na stanowisku Roberta Jasiaka, który pełni teraz obowiązki dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki. Z kolei od 1 czerwca Agnieszka Banasik będzie naczelnikiem Wydziału Edukacji. Przez ostatnich 6 lat funkcję tę pełnił Rafał Piotrowski, z którym za porozumieniem stron rozwiązano umowę na początku maja. Na koniec garść informacji pogodowych. Zachmurzenie jest małe i umiarkowane. Spada temperatura teraz około 14 stopni Celsjusza, a w najbliższych godzinach spadnie do 11-12 stopni. Jutro spodziewane są przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. W sobotę termometry wskażą do 21 kresek powyżej zera.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Trwa wyjaśnianie okoliczności tragicznego wypadku w firmie budowlanej w Częstochowie. Życie stracił tam jeden z pracowników. Sejm przyjął ustawę metropolitalną dla Pomorza, znowelizował także ustawę dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przez Katowice przeszedł barwny korowód orkiestr Dętych. Wydarzenie obserwował reporter Radia Katowice.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Na terenie jednej z częstochowskich firm doszło do śmiertelnego wypadku. Podczas prac budowlanych zginął pracownik. Do tego zdarzenia doszło nad ranem przy ulicy Bohaterów Monte Cassino, mówi Radiu Katowice podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
2: Podczas prac budowlanych z nieustalonych dotąd przyczyn przenoszona dźwigiem płyta ważąca około 3,5 tony spadła na jednego z pracowników. Trwają czynności zmierzające do ustalenia wszystkich szczegółów i okoliczności tego zdarzenia.
0: Te sprawy wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Sejm przyjął ustawę o Związku Metropolitalnym w województwie pomorskim. Przepisy mają umożliwić utworzenie metropolii obejmującej 61 pomorskich gmin i powiatów. To także nowelizacja ustawy o Związku Metropolitalnym w województwie śląskim. Jak poinformował szef Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Leszek Pietraszek, to kolejny krok w rozwoju współpracy metropolitalnej w Polsce, a także szansa na realizację kolejnych projektów dla mieszkańców regionu. Przed głosowaniem nad całością projektu posłowie rozpatrzyli poprawki zgłoszone w drugim czytaniu. Przyjęto poprawki zarekomendowane przez Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych, a także Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Miały przede wszystkim charakter redakcyjny, porządkujący i doprecyzowujący. Nie zmieniały zasadniczego celu ustawy, ale miały sprawić, aby regulacje dotyczące metropolii pomorskiej były spójne z przepisami dotyczące metropolii śląskiej. Pozostajemy w Sejmie. Uchwalona przez tę Izbę Parlamentu ustawa o statusie osoby najbliższej trafiła już do Senatu. Aby weszła w życie po zaakceptowaniu przez senatorów, potrzebny będzie jeszcze podpis prezydenta. Karol Nawrocki mówi, że nie podpisze ustawy, która, jak twierdzi, tworzy alternatywę dla małżeństwa.
3: Premier Donald Tusk mówi, że ta ustawa ułatwi życie ludziom, którzy żyją w związkach nieformalnych.
4: Dużo ludzi w Polsce czeka na właśnie tę normalność.
3: Ustawa umożliwi zawarcie umowy przed notariuszem, na podstawie której strony uzyskają dostęp do informacji medycznej partnera czy prawo do wspólnego rozliczania podatków. Prezydent Karol Nawrocki mówi, że jako strażnik konstytucji nie podpisze ustawy ideologicznej, ale jest gotów rozmawiać o ułatwieniach administracyjnych.
5: Jeśli znajdziemy rozwiązania, które pomogą osobom na funkcjonowanie formalne, administracyjne, a nie będą niosły ze sobą ideologicznej presji.
3: Rządzący oczekują od prezydenta konkretów, które będą mogli ewentualnie uwzględnić w ustawie na etapie prac senackich.
0: A o czym informował Michał Fabisiak?
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Katowice rozbrzmiały dźwiękiem instrumentów dętych za sprawą korowodu odbywającego się w ramach Katowickiego Orkiestrowego Uniwersytetu Ludowego. W przemarszu wzięło udział ponad 200 instrumentalistów, m.in. Orkiestry Górnicze, Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a także uczniowie biorące udział w warsztatach muzycznych.
6: Jest fantastycznie. Piękna atmosfera, piękne utwory. Idealny piątek. Pogoda nam się wyjątkowo udała. Super, jesteśmy bardzo zadowoleni.
7: Sympatycznie.
6: Bardzo sympatycznie, kolorowo, wesoło.
8: Bardzo elegancka impreza. Jest siła. Tyle orkiestr naraz grają jednakowe utwory.
0: Korowód ruszył sprzed Kościoła Mariackiego, przeszedł ulicami Dworcową, Dyrekcyjną, Staromiejską i zakończył się na Placu Kwiatowym na rynku. Katowicki Orkiestrowy Uniwersytet Ludowy odbywa się już 7 raz. Zachmurzenie w województwie śląskim jest umiarkowane, na termometrach do 12 stopni Celsjusza. W ciągu dnia spodziewane są przelotne opady deszczu, a lokalnie burze, przydadzą się zatem parasole. W sobotę termometry wskażą do 21 kresek powyżej zera. Ode mnie to już wszystko. Dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i życzę Państwu dobrej i spokojnej nocy. Łukasz Łaskawiec, do usłyszenia.
9: Ja, 15 po 7, czas w Radiu Katowice na pogoda. Co nam tam piszą synoptyki? No, w czas ostatniego majowego weekendu. W sobota będzie nad nami przeładził front, który przynosi chmurzyska i deszcze, a jutro już front przyjdzie i słońce będzie. Ja, to było tak ogólnie, a teraz bardziej szczegółowo. Patrzymy najpierw na północ naszego województwa, na nasze jurze, po której piękne są podróże, niezależnie od pogody. Ja od samego rana, no toż na niebie oglądać będziemy chmury, z których teraz to no tak leciutko będzie leciał deszcz, ikaj, niekaj, ale no już po 12 to już tak mocniej poleci. Ja pójdę się rzeczywiście, jak ktoś wylezie bez paryzola, zmoczyć. No i też kaj, nie kaj może zagrzmieć, ale po tym zaś, pod sam koniec dnia, zaś no, się rozpogodzi, przyjaźni się. A teraz patrzymy na termometry. W Częstochowie, Kłobucku, Lublińcu, Zawierciu, Ogrodzieńcu termometry pokażą dzisiaj najwięcej, kole, a wele 20 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiał taki, no, ani nie za lekki, ani nie za mocny. Z zachodu w nocy z soboty na niedziela już bez deszcza, wieszcza. No i potem całku niedziela już bez paryzoli będziemy łazić i pójdzie się nawet troszeczkę łopolić, bo do 24 stopni Celsjusza będzie na jurze. No toż lecimy dalej, troszeczkę niżej. Na mapie województwa śląskiego jest Górnośląsko-Zagłębiowsko Metropolia. No i tutaj też trzeba być dzisiaj z paryzolem za pana brat. Teraz jeszcze tak no, nie leci, ale też po 12. To już konkretnie będzie leciał deszcz. No i też pod sam koniec dnia się tutaj przejaśni. Wiatr zachodni umiarkowany będzie wiał. Temperatura wszędzie, bo też prawie wszędzie zakręci się, też kole a wele 20-21 stopni, ta największa. No tak w przeciągu dnia, teraz jak patrzę, to jest niecałe 16, a w przeciągu dnia tak będzie właśnie do 20. No i no, będą takie momenty, kiedy ta temperatura będzie najwyższa i wtedy właśnie 20-21 stopni. Tak będzie w Katowicach, w sąsiednich miastach i też troszeczkę dalej, na przykład w Tychach, w Pszczynie, w Będzinie, w Tarnowskich Górach, w Wodzisławiu, Rybniku, Raciborzu. A jutro w niedzielę, no już zapowiada się taki pogodniejszy dzień, już nie zmokniemy i do 23,5, nawet do 24 stopni miejscami, tak o, temperatura na termometrach. Teraz patrzymy na nasze Beskidy. Tutaj no też pochmurno i mokro, co jakiś czas będzie leciał taki przelotny deszcz, no ale też przejaśnienia się będą pojawiały, no ale może też po południu zagrzmieć, no i wiatr tam kaś na tych szczytach to mocniejsze powieje. A temperatura luftu dzisiaj, patrzymy w Bielsku Białej 20, w Żywcu, Łozimnoście, w Jeleśni 16, w Cieszynie 20, w Wiśle, Ustroniu, Ozimnoście. Noc i potem niedziela w Beskidach już będzie sprzyjać turystyce, bo zrobi się fajnie, bez deszcza i ciepli, do 24 stopni Celsjusza. Jeszcze patrzymy na ciśnienie rzeczywiste w Katowicach. No teraz 983, a mierzony na poziomie morza 1017 hektopaskali, no będzie po leku ślatywać, no i biometr stąd też dzisiaj, no idzie powiedzieć taki sobie, ale jutro już będzie pozytywny. Jakość luftu w górach na jurze i w metropolii dobro, czasami nawet bardzo dobro miejscami. Ja na ta chwila i z pogody miałby na tyle. Jeszcze 15 po 10 wam posprawiam troszeczkę więcej, a 15 po 12 Cezary Orzech będzie miał swoja trójwymiarowa prognoza pogody i będzie gadał o tym, jak to wszystko będzie się kształtowało i wyglądało w przyszłym tygodniu.
7: Przed godziną 8 w Radiu Katowice drogowy raport. Wojciech Pacula. Pochmurno wprawdzie, ale ciepło. Jeszcze warunki jazdy dość dobre na razie, ale gdzieś już drobny deszczyk popadał. Może w ciągu dnia popadać mocniej. Nie narzekamy, zwłaszcza teraz, na przejazd drogami w regionie. Natężenie ruchu niewielkie. Są odcinki wprawdzie, gdzie remonty. Ruchem steruje tam automatyczny sygnalizator, ale i tutaj po chwili postoju jedzie się sprawnie. Wczoraj w województwie śląskim natomiast na drogach odnotowano ponad 150 kolizji, do tego jeszcze 4 wypadki. Nikt nie zginął. Jednak w nocy około drugiej zgłoszenie o przewróceniu się pojazdu typu pojazd holowniczy. Kilka godzin zablokowany był przejazd w stronę Opola, tutaj Strzelec Opolskich. Mówię o autostradzie A4. Od kilkunastu minut, jak przekazuje policja, wszystko zostało już do normy przywrócone. Sobota w regionie z wieloma imprezami w plenerze. Radio Katowice będzie w Murckowskim Parku promować bieganie. O tym więcej za chwilę w informacjach Radio Katowice. Dla wszystkich, którzy w trasie szerokości.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7.30 maja. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Karolina Kozińska.
11: Fala krytyki w Polsce po nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia UPA. Ostra reprymenda pod adresem Rosji za wlot drona w przestrzeń powietrzną Rumunii. Zakaz używania telefonów komórkowych w podstawówkach. Już wkrótce rząd na finiszu prac. Gloryfikacja ukraińskiej powstańczej armii jest nie do przyjęcia, mówi prezydent Karol Nawrocki, oburzony decyzją Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Za tę decyzję prezydent chce pozbawić ukraińskiego przywódcę Orderu Orła Białego.
5: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej, bo w rodzinie europejskiej bandytów, którzy mordowali kobiety i dzieci, nie można gloryfikować. Z wielkim smutkiem to przyjąłem.
11: Wołodymyr Zełenski nie uwzględnił polskiej wrażliwości historycznej. Tak sprawę komentuje szef polskiej dyplomacji, jednak według Radosława Sikorskiego Warszawa i Kijów nie powinny się kłócić o przeszłość.
12: Mamy precedensy. Jaruzelski odbierał Breżniewowi, więc Nawrocki może odebrać Zełenskiemu. Zresztą jestem rozczarowany tym, że prezydent Zełenski nie uwzględnił naszej wrażliwości historycznej, ale sądzę, że premier Donald Tusk już to podsumował celnie. Mianowicie, że jeśli się pokłócimy o przeszłość, to kto inny narzuci nam przyszłość?
11: Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych z kolei wyraziło żal z powodu eskalacji sporu i podkreśliło, że intencją nie było urażenie narodu polskiego. Rumunia udzieliła ostrej reprymendy Rosji za eksplozję drona w mieście Gałacz. W rozmowie z ambasadorem Rosji szefowa rumuńskiej dyplomacji Łana Toju poinformowała o zamknięciu konsulatu generalnego Rosji w Konstancy i konsekwencjach dla konsula. Uznaliśmy go za personę non grata w Rumunii i ma on 72 godziny na opuszczenie naszego kraju. Minister dodała, że bardzo prawdopodobne jest, że Rumunia uruchomi czwarty artykuł traktatu NATO, który przewiduje sojusznicze konsultacje w przypadku zagrożenia jednego z państw członkowskich. Rumunia jest krajem z najdłuższą granicą, na której toczy się wojna. Oznacza to, że jesteśmy dostawcami bezpieczeństwa, jednocześnie jesteśmy częścią wspólnego wysiłku i wspólnej odpowiedzialności za obronę wschodniej flanki. W czasie ataku Rosjan na ukraiński okręg Odeski jeden z dronów wleciał na terytorium Rumunii i wybuchł na bloku mieszkalnym w Gałaczu. Dwie osoby zostały ranne. Rząd na finiszu prac o zakazie używania telefonów komórkowych w podstawówkach. Podczas konsultacji ekspertów i młodzieży w kancelarii premiera Donald Tusk podkreślał, że nad rozwiązaniami prawnymi muszą wspólnie pracować instytucje państwowe, nauczyciele, rodzice i młodzież.
13: Zaczyna to wyglądać groźnie, jeśli tak sobie robimy analizę. I nam wychodzi 5, 6, 7 godzin dziennie przed telefonem, no to przecież wszyscy czujemy, że to jest coś nienormalnego. A do tego dochodzi to, co oglądamy w tym telefonie i to też nie zawsze jest coś, z czego byśmy mieli powód się cieszyć.
11: Zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach ma wejść w życie z początkiem nowego roku szkolnego. Po tragedii w Kutnie, gdzie zginął 52-letni mężczyzna, w mieście zostanie wprowadzony zakaz ruchu dla hulajnóg elektrycznych w parku nad Ochnią. W środę właśnie tam zderzyły się dwie hulajnogi elektryczne.
14: W najbliższym czasie bezwzględny zakaz ruchu hulajnogami elektrycznymi od ulicy Troczewskiego do ulicy Sienkiewicza. Nie będzie można tutaj w całym tym parku poruszać się elektrycznymi hulajnogami.
11: mówił prezydent Kutna Mariusz Sikora. Z kolei podinspektor Rafał Towalski dodaje, że w miejscach szczególnie niebezpiecznych będą dodatkowe patrole piesze.
15: Piątki, soboty, niedziele lub też inne dni, które będą wynikały z analizy zagrożeń. W tych patrolach też dodatkowo uczestniczy Straż Miejska. Będziemy dalej prowadzić akcje profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży, aby edukować, aby to bezpieczeństwo poprawiać.
11: Od najbliższej środy w całej Polsce zacznie obowiązywać nakaz noszenia kasku na hulajnogach elektrycznych dla dzieci do 16 roku życia. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: 5 po 7, czas na sport w Trójce, Norbert Michalak.
16: Na początek French Open. W polskim meczu na kortach w Paryżu Iga Świątek pokonała Magdę Linet 6-4, 6-4. W spotkaniu o ćwierćfinał Polka zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Mimo porażki Linet wciąż gra na kortach Rolanda Garrosa, ale już tylko w turnieju Debla. Jeszcze wczoraj awansowała do drugiej rundy gry podwójnej. Linet i Ukrainka Julia Starodubcewa wygrały z reprezentantkami gospodarzy Elzą Jacquemot i Sarą Rakatomangu 3-6, 6-4, 6-3. Do sensacji doszło w turnieju panów. Rozstawiony z trójką Nowak Djokovic odpadł niespodziewanie w trzeciej rundzie. Serb przegrał z Brazylijczykiem João Fonseca 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5.
17: Really deserving to win the match. I think he,
16: ogromne uznanie dla João. Naprawdę zasłużył na zwycięstwo. Myślę, że był lepszym zawodnikiem w ważnych momentach, w tych kluczowych zagraniach w czwartym i piątym secie. Kilka niesamowitych wymian i punktów. Tak po prostu znajdował niesamowite zagrania i linie. To było niesamowite z jego strony. Oczywiście nie jest to dla mnie miłe, ale nie sądzę, żebym popełniał jakieś wielkie błędy w swojej grze. On był po prostu lepszy. W 1/8 finału Fonseca zmierzy się z Norwegiem Kasperem Rudem. Koszykarze Legii Warszawa są o krok od awansu do finału. Po raz drugi we własnej hali pokonali Dziki Warszawa, tym razem 78-76. Najwięcej punktów dla Legii, 26, zdobył Andrzej Pluta. W rywalizacji do 3 zwycięstw Legia prowadzi 2-0. Następny mecz w poniedziałek. Na koniec przenosimy się za ocean. Hokeiści Carolina Hurricanes awansowali do finału Pucharu Stanleya. W 5. spotkaniu finału strefy wschodniej ligi NHL wygrali z Montreal Canadiens 6-1 i zakończyli serię do 4 zwycięstw wynikiem 4-1.
10: Dzisiaj raczej dużo chmur, ale będą i przejaśnienia. Przelotny deszcz od Dolnego Śląska przez centrum aż do wschodu. Bez opadów właściwie tylko północno-wschodnie krańce Polski. Temperatura maksymalna dziś od 18 do 24 stopni. Najcieplej na zachodzie, najchłodniej na północnym wschodzie Polski.
18: Autopromocja.
19: Taki ze mnie.

0: Pociąg ekspresowy wkracza na peron. Zastany widok nie napawa nadzieją. Pytam pasażera, stary, to Warszawa na pewno? Wzrusza ramionami, wysiadamy razem na zewnątrz. Pociąg równie pusty, na peronie wiatr niesie przeciąg. Ile byliśmy w Marmurze, pytam?
1: Nie wiem, z miesiąc?
0: Krzyczę halo, ludzi szukam, ale nie wiem gdzie są. Idziemy na powierzchnię, znowu mi się ręce trzęsą.

0: Jest 8. Radio Katowice zaprasza na plenerową akcję Tranuj z Ligą i Tauronkiem. Zaczynamy o 11 na katowickim Muchowcu. Na rynek w stolicy regionu po remontowej przerwie wróciły tramwaje. Tancerze z całej Polski zjechali do Tarnowskich Gór.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Już dziś katowicki Park Leśny Muchowiec zamieni się w wielką strefę rodzinnej aktywności. Radio Katowice zaprasza na plenerową akcję Trenuj z Ligą i Tauronkiem, która rozpocznie się o 11 na łące koncertowej. Wydarzenie promuje zdrowe nawyki żywieniowe, ruch i aktywne spędzanie czasu w gronie rodziny. W programie wspólne rozgrzewki i biegi z radiowym Pingwinem Ligo, pokazy sportowe, warsztaty i spotkania ze służbami ratunkowymi. Będziemy przypominać o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa, ale będzie też czas na zabawę, mówi starszy aspirant Szymon Czysz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2: Śląska Policja konkretnie w tym dniu na Muchowcu w Katowicach przygotuje specjalne stoisko edukacyjno-profilaktyczne, na które jest zaproszony każdy, zarówno mały, jak i duży Ślązak i nie tylko. Każdy jest mile widziany. Na tym stoisku przygotowaliśmy liczne konkursy z nagrodami i będzie również specjalnie przygotowany radiowóz.
0: Akcja Trenuj z Ligą i Tauronkiem w katowickim Parku Leśnym Muchowiec rozpocznie się o godzinie 11 i potrwa do 15.30. Na miejscu będzie nasze radiowe miasteczko.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Zakończyły się prace związane z remontem torowiska tramwajowego w rejonie katowickiego rynku. Dziś na swoje trasy wróciły 4 linie tramwajowe 6, 14, 16 i 46. Zawieszone zostało kursowanie tymczasowych tramwajów numer 33 i 43 oraz autobusowej komunikacji zastępczej oznaczonej symbolem T16. Ponadto także od dziś tramwajowa 15 kursuje na wydłużonej trasie od Sosnowieckiego Zagórza do pętli przy Stadionie Śląskim. Ma to zminimalizować opóźnienia, jakie doznają pojazdy na tej linii przez trwające prace w Katowicach-Szopienicach. 20-letni oszust w rękach policji. Mężczyzna okradł seniora z powiatu bielskiego. Z 74-latkiem skontaktowały się telefonicznie osoby podające się za pracowników banku. Oszuści przekonywali mężczyznę, że jego konto bankowe i karta płatnicza są zagrożone, a zgromadzone środki mogą zostać utracone. Ostatecznie pokrzywdzony przekazał swoją kartę wraz z numerem PIN. Dzięki temu przestępcy kilka razy wypłacili gotówkę z bankomatów na terenie Krakowa i Bielska Białej. Łącznie senior stracił 17 tysięcy złotych. Szybko udało się namierzyć 20-letniego obywatela Ukrainy, jedną z osób uczestniczących w tym procederze. Trafił do aresztu, a policjanci szukają jego wspólników. Tancerze z całej Polski zjechali do Tarnowskich Gór. Właśnie rusza 14. edycja festiwalu Tańcząc w Jasnościach, mówi Krzysztof Stręcioch z Tarnogórskiego Centrum Kultury.
3: Wystąpi na naszej scenie, na scenie hali sportowej w Tarnowskich Górach, 35 szkół tanecznych z całej Polski.
0: Festiwal odbywa się w hali sportowej przy ulicy Obwodnicy 8 w Tarnowskich Górach. Potrwa do późnego wieczora. W internecie prowadzona jest transmisja z wydarzenia, a festiwalowi patronuje Radio Katowice. Do 21 stopni dzisiaj w regionie. Przez cały dzień możliwe przelotne opady deszczu. Lokalnie pojawią się burze.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8.30 maja. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Karolina Kozińska.
5: Pożar w Międzylesiu na Mazowszu mógł być celowym podpaleniem. Ruszył wielki zbrojeniowy maraton finansowy z unijnych pieniędzy. Na boisku dają z siebie wszystko. W Warszawie Mistrzostwa Polski w piłce nożnej dzieci z domów dziecka. Strażacy gaszący pożar w Międzylesiu na Mazowszu wiedzą już, że ogień pojawił się w kilku miejscach jednocześnie, co może wskazywać na celowe podpalenie. Na miejscu nadal trwa dogaszanie ognia. Spłonęło ponad 300 hektarów lasu.
6: Strażacy wczoraj po krótkim odpoczynku, gdy wiatr ucichł, wieczorem znów mieli pełne ręce roboty, ale udało się opanować kolejne zarzewia ognia i uratować kolejne odcinki lasu.
7: Użyliśmy przeciwognia, czyli wypaliliśmy teren, aby front pożaru, który idzie, zatrzymał się już na wypalonym terenie. Udało nam się to przeprowadzić skutecznie.
6: Mówił zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Sławomir Sierpatowski. Dziś akcja będzie skupiała się na dogaszaniu pożaru, a kierownictwo MSWiA przy tej okazji po raz kolejny przypomina, jak trudna jest sytuacja w lasach z powodu suszy.
8: Zbliża się weekend, więc tutaj apelujemy do mieszkańców o ostrożność, bo tutaj w każdej chwili może być jakaś sytuacja niebezpieczna.
6: Apelował wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Zagrożenie pożarowe obowiązuje prawie we wszystkich lasach w kraju. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
5: 40 kontraktów na sumę ponad 100 miliardów złotych dla polskiej zbrojeniówki ma zostać podpisanych do końca maja. Pierwsze pieniądze z SAFE dotarły już do Polski. Chodzi o zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro.
9: Fundusz pożyczkowy na dozbrojenie SAFE opiewa na 150 miliardów euro. Polska ma otrzymać prawie 1/3. Według zapowiedzi rządu z tych pożyczek skorzysta ponad 10 tysięcy polskich firm. Wczoraj rząd rozpoczął podpisywanie umów na realizację projektów. Czas odgrywa tu kluczową rolę, bo umowy muszą być podpisane przed końcem maja. Polska wynegocjowała, że do tego czasu może samodzielnie realizować projekty obronne. Zatem uporała się z biurokratycznymi wymogami i może otrzymać z SAFE zwrot kosztów poniesionych na inwestycje. Od 1 czerwca projekty finansowane z funduszu SAFE muszą być realizowane przez co najmniej dwa kraje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: Sejm przyjął ustawę o statusie osoby najbliższej, co ma zapewnić, że osoby pozostające z osobą w relacji będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, którą potem będzie można zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Tyle teoria, bo na końcu i tak projekt trafi do prezydenta. Ale pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula ma nadzieję, że Karol Nawrocki ustawę podpisze.
10: Słyszę ten głos, nie ma zgody na podpis pana prezydenta pod taką formą ustawy, ale nie słyszę argumentów. Nie wiem, czy chodzi o kwestię tylko wspólności majątkowej, czy kwestię wspólnego rozliczania, czy któryś z innych zapisów tej ustawy. Żebyśmy mogli rozmawiać, trzeba usłyszeć konkretny kontrargument. Dzisiaj ten argument nie pada.
5: Ustawa umożliwia osobom w nieformalnych związkach wspólne rozliczenie się z podatków, dziedziczenie i dostęp do informacji medycznej. Wrocław przeprowadził ćwiczenia na osiedlu nad Odrze na wypadek ataku drona. Symulowano uderzenie w obiekt infrastruktury krytycznej, po którym doszło do skażenia. W mieście zawyły syreny alarmowe.
11: Słyszałem.
12: I wiedział pan, z jakiego powodu wyje?
11: Wiedziałem, bo w radio mówili.
13: Czy słyszałyśmy?
12: Mhm. Tak. Wiedziała pani, jak zareagować?
13: Tak, bo już wczoraj czytałam komunikat na ten temat, więc byłam przygotowana.
14: Kapitan Krzysztof Krupa, oficer operacyjny Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. W nieodległym budynku doszło do skażenia osób znajdujących się w tym obiekcie. Skażenie skórne, te osoby muszą być zdekontaminowane.
5: Tego typu szkolenia mają ujawnić najsłabsze punkty i poprawić bezpieczeństwo. Podobne ćwiczenia mają odbywać się w innych częściach miasta. To jedna z największych tego typu imprez na świecie. Za godzinę w Warszawie startują Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w piłce nożnej dzieci z domów dziecka. W trakcie turnieju zostanie wybranych 10 najlepszych uczestników, którzy będą reprezentowali Polskę na mistrzostwach w Portugalii, a powoła ich Krzysztof Kot, który swoją przygodę z turniejem sam zaczynał jako zawodnik.
15: Głównym marzeniem to oczywiście jest złoty medal Mistrzostw Świata. Mam nadzieję, że doczekam tego dnia i zrobimy to wspólnie z polskimi dziećmi z domów dziecka, które pokazują, że Polacy w piłkę nożną nie są tacy słabi, że potrafią zdobywać medale na turniejach europejskich, światowych.
5: Zawody zostaną rozegrane na stadionie na Bemowie. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: 5:08, w Trójce Sport i Norbert Michalak.
16: Maja Chwalińska powalczy dziś o sprawienie kolejnej niespodzianki na tenisowych kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Polka zagra o awans do 1/8 finału z Greczynką Marią Sakkari. Chwalińska liczy na dobry mecz i mówi o swoich metodach na radzenie sobie z wysokimi temperaturami w Paryżu.
17: Zmęczenie jest oczywiście, ale myślę, że każdy takie zmęczenie odczuwa. Myślę, że przede wszystkim radość z tego, co już osiągnęłam, ale gut tak samo. Na pewno chcę więcej i te emocje się nie wykluczają. Każdy jest inny i u każdego, myślę, sprawdza się coś innego. Dla mnie na przykład ice bath uwielbiam i w sumie nigdy nie miałam problemu z zimną wodą, więc chętnie jeszcze tym bardziej w taką pogodę korzystam.
16: Mecz Chwalińska z Sakkari zaplanowany jest na godzinę 11. Wczoraj kibice w Polsce emocjonowali się spotkaniem Igi Świątek z Magdą Linet. Wygrała Świątek 6-4, 6-4. Wygrali też żużlowcy GKM-u Grudziądz. W meczu 7 kolejki Ekstraligi pokonali w Lublinie Motor 46-44. Z wygranej cieszy się trener GKM-u Robert Kościecha.
18: Wygrać w Lublinie to jest naprawdę wielka rzecz. Pokonać wielokrotnego ostatnio mistrza czy wicemistrza Polski. Nie pamiętam, kiedy Lublin u siebie przegrał. Teraz się bardzo cieszę. My już w tamtym roku w play-offa pokazaliśmy, że tutaj dobrze się czujemy, a dzisiaj to potwierdziliśmy. Wiadomo, no każdy się rozwija. Mam zawodników, którzy co mecz wyciągają bardzo dobre wnioski i to widać, że z meczu na mecz się rozpędzamy.
16: A w drugim meczu Sparta Wrocław, osłabiona kontuzjami, wygrała w Częstochowie z miejscowym Włókniarzem 48-42. W Budapeszcie wszystko gotowe, chodzi o finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś o 19:00 Paris Saint-Germain powalczy o obronę trofeum, a Arsenal Londyn o pierwszy w historii klubu triumf w finale Champions League. Więcej o tym wydarzeniu w serwisie kilka minut po 9:00.
4: To będzie weekend z drobnym deszczem miejscami. Wprawdzie będą i przejaśnienia, ale jednak ten przelotny deszcz może dziś pojawić się od Dolnego Śląska przez centrum po południe, ale też wschód. Bez opadów ma być tylko na północno-wschodnich krańcach Polski. Temperatura maksymalna dziś od 18 do 24 stopni, najcieplej na zachodzie. Jutro ma być od 16 do 24 podobnie i też przelotne opady deszczu we wschodniej połowie kraju przede wszystkim.
19: Autopromocja.
20: Ja, 15 po 7, czas w Radiu Katowice na pogoda. Co nam tam piszą synoptyki? No, w czas ostatniego majowego weekendu w sobotę będzie nad nami przełaził front, który przynosi chmurzyska i deszcze, a jutro już front przyjdzie i słońce będzie. Ja, to było tak ogólnie, a teraz bardziej szczegółowo. Patrzymy najpierw na północ naszego województwa, na nasze jurze, po które piękne są podróże, niezależnie od pogody. Ja od samego rana, no toż na niebie oglądać będziemy chmury, z których teraz to jedno tak leciutko będzie leciał deszcz i kaj, nie kaj, ale no już po 12 to już tak mocniej poleci. Ja pójdzie się rzeczywiście, jak ktoś wylezie bez paryzola, zmoczyć. No i też kaj, nie kaj może zagrzmieć, ale po tym zaś, pod sam koniec dnia, zaś no, się rozpogodzi, przyjaźni się. A teraz patrzymy na termometry. W Częstochowie, Kłobucku, Lublińcu, Zawierciu, Ogrodzieńcu termometry pokażą dzisiaj najwięcej kole, a wele 20 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiał taki, no, ani nie za lekki, ani nie za mocny. Z zachodu w nocy z soboty na niedziela już bez deszcza, wieszcza, no i potem całku niedziela już bez paryzoli będziemy łazić i pójdzie się nawet troszeczkę łopolić, bo do 24 stopni Celsjusza będzie na jurze. No toż lecimy dalej, troszeczkę niżej. Na mapie województwa śląskiego jest Górnośląsko-Zagłębiowsko Metropolia. No i tutaj też trzeba być dzisiaj z paryzolem za pana brat. Teraz jeszcze tak no, nie leci, ale też po 12. To już konkretnie będzie leciał deszcz. No i też pod sam koniec dnia się tutaj przejaśni. Wiatr zachodni umiarkowany będzie wiał. Temperatura wszędzie, bo też prawie wszędzie zakręci się, też kole a wele 20, 21 stopni, ta największa. No tak w przeciągu dnia, teraz jak patrzę, to jest niecałe 16, a w przeciągu dnia tak będzie właśnie do 20, no i no, będą takie momenty, kiedy ta temperatura będzie najwyższa i wtedy właśnie 20, 21 stopni. Tak będzie w Katowicach, w sąsiedztwie też troszeczkę dalej, na przykład w Tychach, w Pszczynie, w Będzinie, w Tarnowskich Górach, w Wodzisławiu, Rybniku, Raciborzu. A jutro w niedzielę, no już zapowiada się taki pogodniejszy dzień, już nie zmokniemy i do 23,5, nawet do 24 stopni miejscami, tak o, temperatura na termometrach. Teraz patrzymy na nasze Beskidy. Tutaj no też pochmurno i mokro, co jakiś czas będzie leciał taki przelotny deszcz, no ale też przejaśnienia się będą pojawiały, no ale może też po południu zagrzmieć, no i wiatr tam kaś na tych szczytach to mocniejsze powieje. A temperatura luftu dzisiaj, patrzymy w Bielsku-Białej 20, w Żywcu, Ozimnoście, Wieleśni, 16 w Cieszynie, 20 w Wiśle, Ustroniu, Ozimnoście. Noc i potem niedziela w Beskidach już będzie sprzyjać turystyce, bo zrobi się fajnie, bez deszcza i ciepli, do 24 stopni Celsjusza. Jeszcze patrzymy na ciśnienie. Ciśnienie rzeczywiste w Katowicach, no teraz 983, a mierzone na poziomie morza 1017 hektopaskali. No będzie po leku ślatywać, no i biometr stąd też dzisiaj, no idzie powiedzieć taki sobie, ale jutro już będzie pozytywny. Jakość luftu w górach na Jurze i w metropolii dobro, czasami nawet bardzo dobro, miejscami ja na ta chwila jest pogody miałby na tyle. Jeszcze 15 po 10 wam posprawiam troszeczkę więcej, a 15 po 12 Cezary Orzech będzie miał swoja trójwymiarowo prognoza pogody i będzie gadał o tym, jak to wszystko będzie się kształtowało i wyglądało w przyszłym tygodniu.
2: Przed godziną 8 w Radiu Katowice drogowy raport. Wojciech Pacula. Pochmurno wprawdzie, ale ciepło. Jeszcze warunki jazdy dość dobre na razie, ale gdzieś już drobny deszczyk popadał. Może w ciągu dnia popadać mocniej. Nie narzekamy, zwłaszcza teraz, na przejazd drogami w regionie. Natężenie ruchu niewielkie. Są odcinki wprawdzie, gdzie remonty. Steruje tam automatyczny sygnalizator, ale i tutaj po chwili postoju jedzie się sprawnie. Wczoraj w województwie śląskim natomiast na drogach odnotowano ponad 150 kolizji. Do tego jeszcze 4 wypadki. Nikt nie zginął. Mieliśmy jednak w nocy około drugiej zgłoszenie o przewróceniu się pojazdu typu pojazd holowniczy. Kilka godzin zablokowany był przejazd w stronę Opola, tutaj Strzelec Opolskich. Mówię o autostradzie A4. Od kilkunastu minut, jak przekazuje policja, wszystko zostało już do normy przywrócone. Sobota w regionie z wieloma imprezami w plenerze. Radio Katowice będzie w Murckowskim Parku promować bieganie. O tym więcej za chwilę w informacjach Radio Katowice. A dla wszystkich, którzy w trasie szerokości.

Ale pozwól mi spróbować, bo nie chcę dłużej być sam. Kreuję w głowie ideał, który mi rozświetla noc. Piękna jak obraz Van Gogha albo głos Celine Dion. Moje serce jak trucizna, nie chcesz go, no to je złam. Ale pozwól mi spróbować, bo nie chcę dłużej być

Tak, bardzo chciałbym komuś ufać, ale ciągle czuję strach. Nie oddam całego siebie, kiedy wokół tyle zła. Może jutro znajdę szczęście, albo minie kilka lat. Snuję się nocą po mieście, myślę, bo nie mogę spać, ej.

0: Jest 9. Siemian Nowicki, Rosomak z ważną umową. Dziś w obecności ministra obrony w zakładzie zostaną podpisane dokumenty dotyczące inwestycji w ramach programu SAFE. Na rynek w Katowicach po remontowej przerwie wróciły dzisiaj tramwaje. Radio Katowice zaprasza na wspólne rodzinne trenowanie z Ligo. Widzimy się od 11 w Parku Leśnym na Muchowcu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Dwie osoby zostały poszkodowane w wyniku pożaru, do jakiego doszło wczoraj wieczorem w Mikołowie. Na razie z nieznanych przyczyn zapaliło się mieszkanie w kamienicy przy ulicy Konstytucji 3 Maja. Ewakuowano 4 lokatorów, 2 osobom udzielono pomocy medycznej. Pożar ugaszono po około godzinie. Dziś kolejny dzień podpisywania kontraktów na sprzęt dla wojska finansowanych z unijnego programu SAFE. O 9.30 w siedzibie zakładów metalowych Dezamet w obecności wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz pełnomocniczki rządu do spraw SAFE Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej nastąpi podpisanie umów na dostawę amunicji artyleryjskiej. O 11.15 zostaną podpisane dokumenty między Hutą Stalowa Wola a Agencją Uzbrojenia. A o 14 w zakładach Rosomak S.A. w Siemianowicach Śląskich sygnowane będą kontrakty na dostawę wozów ewakuacji medycznej i wozów dowodzenia na podwoziu transporterów Rosomak. Także tu obecny będzie wicepremier i minister obrony. Zakończyły się prace związane z remontem torowiska tramwajowego w ścisłym centrum Katowic. To oznacza powrót tramwajów na odcinku od rynku do ronda imienia Jerzego Ziętka. Na swoje stałe trasy wróciły już 4 linie, mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik zarządu transportu metropolitalnego.
2: Tramwaje linii 6 na trasę Brynów, Centrum Przesiadkowe, Chorzów, Stadion Śląski, Pędla Zachodnia. Tramwaje linii 13 na trasę Chorzów, Batory, Zajezdnia, Siemianowice, Plac Skargi. Tramwaje linii 16 na trasę Brynów, Centrum Przesiadkowe, Wełnowiec, Plac Alfreda. I tramwaje linii 46 na trasę Brynów, Centrum Przesiadkowe, Koszutka, Słoneczna, Pętla.
0: Dziś zawieszone zostało w związku z tym kursowanie autobusowej komunikacji zastępczej i tymczasowych linii tramwajowych.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Katowicki Park Leśny Muchowiec zamieni się w wielką strefę rodzinnej aktywności. Radio Katowice zaprasza na plenerową akcję Trenuj z Ligo i Tauronkiem, która rozpocznie się o 11. Wydarzenie promuje zdrowe nawyki żywieniowe, ruch i aktywne spędzanie wolnego czasu w gronie rodziny. Pokazy i warsztaty przygotowuje m.in. klub judo Otori, mówi trenerka Hanna Rudawiec.
3: Jesteśmy przygotowani, dzieciaki zebrane. Będziemy Państwu pokazywać, na czym polega judo. Na pewno zaczniemy od podstaw, czyli ćwiczeń ogólnorozwojowych, gdzie właśnie nasi najmłodsi się tego uczą, a później etapami na coraz wyższym poziomie będą pady, będą rzuty, będzie walka i to właśnie jest to, jak wygląda judo.
0: Akcja Trenuj z Ligo i Tauronkiem w Katowickim Parku Leśnym Muchowiec rozpocznie się o 11, potrwa do 15.30. Zajezdnia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie otwiera się dzisiaj dla zwiedzających. Miejski przewoźnik z okazji Dnia Dziecka zaprasza do odwiedzania miejsc na co dzień dostępnych tylko pracownikom. Oprócz zwiedzania można skorzystać z atrakcji takich jak malowanie twarzy, quizy, dmuchańce i stoiska partnerów, w tym klubów sportowych. Każdy znajdzie coś dla siebie, mówi Maciej Hasik z Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.
4: Jednocześnie będziemy mogli poznać właśnie tajemnice tych zakamarków niedostępnych na co dzień. Z ludźmi, dla których to nie tylko praca, ale i pasja. Będzie też atrakcja mobilna, no bo komunikacja miejska do tego zobowiązuje, czyli będą kursy zabytkowym Londyńczykiem. Nikt nie będzie narzekał na nudę i ten czas nam dosyć szybko przemknie.
0: Bramy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie będą otwarte do godziny 16. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Wydano ostrzeżenie dla kilku województw, w tym śląskiego. Przez cały dzień chmury z przelotnym deszczem. Temperatura dziś od 19 do 21 stopni.
5: Ja, 15 po 7, czas w Radiu Katowice na... Pogoda, co nam tam piszą synoptyki? No, w czas ostatniego majowego weekendu w sobotę będzie nad nami przełaził front, który przynosi chmurzyska i deszcze, a jutro już front przyjdzie i słońce będzie. Ja, to było tak ogólnie, a teraz bardziej szczegółowo. Patrzymy najpierw na północ naszego województwa. Na naszej Jurze pokery piękne są podróże, niezależnie od pogody. Ja od samego rana, no toż na niebie oglądać będziemy chmury z Kerych. Teraz to jedno tak leciutko będzie leciał deszcz, i kaj, nie kaj, ale no już po 12 to już tak mocniej poleci. Ja pójdzie się rzeczywiście, jak ktoś wylezie bez paryzola, zmoczyć. No i tyż kaj, nie kaj może zagrzmieć, ale po tym zaś, pod sam koniec dnia, zaś, no, się rozpogodzi, przyjaźni się. A teraz patrzymy na termometry. W Częstochowie, Kłobucku, Lublińcu, Zawierciu, Ogrodzieńcu termometry pokorzą dzisiaj najwięcej kole, a wele 20 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiął taki, no, ani nie za lekki, ani nie za mocny. Z zachodu w nocy z soboty na niedziela już bez deszcza, wieszcza. No i potem całku niedziela już bez paryzoli będziemy łazić i pójdzie się nawet troszeczkę łopolić, bo do 24 stopni Celsjusza będzie na Jurze. No toż lecimy dalej, troszeczkę niżej. Na mapie województwa śląskiego jest Górnośląsko-Zagłębiowsko-Metropolia. No i tutaj też trzeba być dzisiaj z paryzolem za pana brat. Teraz jeszcze tak, no, nie leci, ale też po 12 to już konkretnie będzie leciał deszcz. No i też pod sam koniec dnia się tutaj przejaśni. Wiatr zachodni umiarkowany będzie wiął. Temperatura wszędzie, bo też prawie wszędzie zakręci się, też kole a wele 20-21 stopni, ta największa. No tak w przeciągu dnia, teraz jak patrzę, to jest niecałe 16, a w przeciągu dnia tak będzie właśnie do 20. No i no, będą takie momenty, kiedy ta temperatura będzie najwyższa i wtedy właśnie 20-21 stopni. Tak będzie w Katowicach, w sąsiednich miastach i też troszeczkę dalej, na przykład w Tychach, w Pszczynie, w Będzinie, w Tarnowskich Górach, w Wodzisławiu, Rybniku, Raciborzu. A jutro w niedzielę, no już zapowiada się taki pogodniejszy dzień, już nie zmokniemy i do 23,5, nawet do 24 stopni miejscami, tak o, temperatura na termometrach. Teraz patrzymy na nasze Beskidy. Tutaj no też pochmurno i mokro, co jakiś czas będzie leciał taki przelotny deszcz, no ale też przejaśnienia się będą pojawiały, no ale może też po południu zagrzmieć, no i wiatr tam kajś na tych szczytach to mocniejsze powieje. A temperatura luftu dzisiaj, patrzymy w Bielsku Białej 20, w Żywcu, Łozimnoście, w Jeleśni 16, w Cieszynie 20, w Wiśle, Ustroniu, Ozimnoście. Noc i potem niedziela w Beskidach już będzie sprzyjać turystyce, bo zrobi się fajnie, bez deszcza i ciepli, do 24 stopni Celsjusza. Jeszcze patrzymy na ciśnienie rzeczywiste w Katowicach, no teraz 983, a mierzone na poziomie morza 1017 hektopaskali, no będzie po leku ślatywać, no i biometr stąd też dzisiaj, no idzie powiedzieć taki sobie, ale jutro już będzie pozytywny. Jakość luftu w górach na Jurze i w metropolii dobro, czasami nawet bardzo dobro miejscami. Ja na ta chwila już pogody miałby na tyle. Jeszcze 15 po 10 wam posprawiam troszeczkę więcej, a 15 po 12 Cezary Orzech będzie miał swoja trójwymiarowo prognoza pogody i będzie godał o tym, jak to wszystko będzie się kształtowało i wyglądało w przyszłym tygodniu.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 maja, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Trwa dogaszanie pożaru lasów pod Warszawą, służby nie wykluczają podpalenia. Słowa solidarności z Rumunią płyną z całej Europy po uderzeniu rosyjskiego drona. Od dziś można już korzystać z drogi do Morskiego Oka, skończył się remont. To mogło być podpalenie, tak o pożarze pod Wołominem na Mazowszu mówią leśnicy. Ślady podpalenia widoczne były w lesie na terenie prywatnym, mówi Tomasz Jóźwiak z Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.
2: Podczas oblotu nad terenem pożarzyska były widoczne takie pięcioarowe miejsca, gdzie był ten ogień zapruszany. Z jednego z takich miejsc rozprzestrzenił się po prostu na las.
1: Akcja dogaszenia może potrwać jeszcze kilka dni. Z Europy i z całego świata płyną do Rumunii wyrazy wsparcia po uderzeniu rosyjskiego drona w blok mieszkalny w mieście Gałacz. Po tym incydencie władze Rumunii zdecydowały o wydaleniu rosyjskiego konsula i likwidacji placówki w Konstancy. Solidarność z Rumunią wyraził sekretarz generalny ONZ, o czym mówił jego rzecznik Stefan Dujarcic. Sekretarz generalny ostrzegł Radę Bezpieczeństwa ONZ przed niebezpieczeństwem dalszej eskalacji wojny na Ukrainie. Zdecydowanie potępiamy wszelkie ataki na ludność cywilną i infrastrukturę cywilną, gdziekolwiek by one nie miały miejsca. Zdaniem wojskowych ekspertów Rosja w ten sposób testuje NATO, a takich zdarzeń jak w Rumunii będzie więcej. Łotwa też stawia na obronę i w tym celu montuje na granicę tak zwane zęby smoka. To pierwsze zapory przeciwpancerne powstające przy granicy z Rosją i Białorusią w ramach Bałtyckiej Linii Obrony.
3: Chodzi o tak zwane zęby smoka, które mają utrudnić przemieszczanie się pojazdów wojskowych. Betonowe przeszkody ustawiane są w trzech rzędach o szerokości około 10 metrów. Każdy z elementów waży 1,5 tony. Według wojska celem powstającej infrastruktury jest nie tylko odstraszanie potencjalnego przeciwnika, ale też możliwość zatrzymania go jeszcze przy granicy. Portal łotewskiego nadawcy publicznego cytuje oficera odpowiedzialnego za projekt Bałtyckiej Linii Obrony, pułkownika Andrisa Rieksca, który powiedział, że wojna na Ukrainie pokazała, jak trudno odzyskać jest utracone terytorium. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: W Polsce odpowiednikiem Bałtyckiej Linii Obrony jest program Tarcza Wschód. Koniec remontu drogi do Morskiego Oka. Od dziś turyści mogą znowu z niej korzystać. Po pięciodniowym zamknięciu zakończył się główny etap remontu drogi. Na trasę wrócą przewozy konne oraz elektryczne busy. Jednak jeden z czterech pojazdów pozostanie wyłączony z ruchu z powodu awarii, ale nie wpłynie to na realizację kursów zgodnie z rozkładem jazdy.
4: Klimat.
1: Jakość powietrza jest w całym kraju dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi niemal 40% energii elektrycznej. W lasach niemal całego kraju występuje duże zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport i Norbert Michalak.
6: Paryż nie zwalnia tempa, kolejne emocje związane z polskimi tenisistami. Dziś o 1/8 finału French Open powalczy Maja Chwalińska. Polka, która do turnieju głównego przebiła się z kwalifikacji, do tej pory spisuje się znakomicie. Udało się pokonać mistrzynię olimpijską w pierwszej rundzie, to teraz czas na doświadczoną Greczynkę Marię Sakkari. Chwalińska ma szansę po raz pierwszy w karierze awansować do czwartej rundy Wielkiego Szlema. Początek o 11:00. W Budapeszcie czas na piłkarskie emocje, czyli finał Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain zagra z Arsenalem Londyn. Dla PSG będzie to obrona trofeum, a Arsenal powalczy o pierwszy w historii klubu triumf w finale Champions League. Zdaniem byłego reprezentanta Polski Tomasza Kłosa faworyt w tym meczu jest jeden.
7: Paris Saint-Germain. To jest drużyna, która potrafi i jest na dobrej drodze, aby powtórzyć sukces z poprzedniego roku. Myślę, że w konfrontacji z Paryżem doświadczenie trenera Enrique jest troszkę większe. On ma jeszcze bardziej głodnych zawodników, którzy chcieliby ten sukces sprzed roku poprawić.
6: Finał rozpocznie się o 18:00. Koszykarze Legii Warszawa są już bardzo blisko tego, żeby zagrać w finale. Po raz drugi we własnej hali pokonali Dziki Warszawa, tym razem 78-76. W rywalizacji do trzech zwycięstw Legia prowadzi 2-0. Następny mecz w poniedziałek na terenie Dzików.
1: Sobota pod znakiem chmur, ale z szansami na przejaśnienia. Na początku na wschodzie, a potem na południu i zachodzie. Jest szansa nawet na rozpogodzenia, ale bez opadów tylko na północno-wschodnich krańcach. Temperatura od 19 do 24 stopni.
8: Autopromocja.

whispered something in your

I fotografia, odwróćcie się. Tutaj do zdjęcia. Woodstock, bardzo głośno teraz.

0: Jest 9. Siemian Uwicki, Rosomak z ważną umową. Dziś w obecności ministra obrony w zakładzie zostaną podpisane dokumenty dotyczące inwestycji w ramach programu SAFE. Na rynek w Katowicach po remontowej przerwie wróciły dzisiaj tramwaje. Radio Katowice zaprasza na wspólne rodzinne trenowanie z Ligo. Widzimy się od 11 w Parku Leśnym na Muchowcu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Dwie osoby zostały poszkodowane w wyniku pożaru, do jakiego doszło wczoraj wieczorem w Mikołowie. Na razie z nieznanych przyczyn zapaliło się mieszkanie w kamienicy przy ulicy Konstytucji 3 Maja. Ewakuowano 4 lokatorów, 2 osobom udzielono pomocy medycznej. Pożar ugaszono po około godzinie. Dziś kolejny dzień podpisywania kontraktów na sprzęt dla wojska finansowanych z unijnego programu SAFE. O 9.30 w siedzibie zakładów metalowych Dezamet w obecności wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz pełnomocniczki rządu do spraw SAFE Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej nastąpi podpisanie umów na dostawę amunicji artyleryjskiej. O 11.15 zostaną podpisane dokumenty między Hutą Stalowa Wola a Agencją Uzbrojenia. A o 14 w zakładach Rosomak S.A. w Siemianowicach Śląskich sygnowane będą kontrakty na dostawę wozów ewakuacji medycznej i wozów dowodzenia na podwoziu transporterów Rosomak. Także tu obecny będzie wicepremier i minister obrony. Zakończyły się prace związane z remontem torowiska tramwajowego w ścisłym centrum Katowic. To oznacza powrót tramwajów na odcinku od Rynku do ronda imienia Jerzego Ziętka. Na swoje stałe trasy wróciły już 4 linie, mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego.
2: Tramwaje linii 6 na trasę Brynów, Centrum Przesiadkowe, Chorzów, Stadion Śląski, Pędzla Zachodnia. Tramwaje linii 13 na trasę Chorzów, Batory, Zajezdnia, Siemianowice, Plac Skargi. Tramwaje linii 16 na trasę Brynów, Centrum Przesiadkowe, Wełnowiec, Plac Alfreda. I tramwaje linii 46 na trasę Brynów, Centrum Przesiadkowe, Koszutka, Słoneczna, Pętla.
0: Dziś zawieszone zostało w związku z tym kursowanie autobusowej komunikacji zastępczej i tymczasowych linii tramwajowych.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Katowicki Park Leśny Muchowiec zamieni się w wielką strefę rodzinnej aktywności. Radio Katowice zaprasza na plenerową akcję Trenuj z Ligo i Tauronkiem, która rozpocznie się o 11. Wydarzenie promuje zdrowe nawyki żywieniowe, ruch i aktywne spędzanie wolnego czasu w gronie rodziny. Pokazy i warsztaty przygotowuje m.in. klub judo Otori, mówi trenerka Hanna Rudawiec.
3: Jesteśmy przygotowani, dzieciaki zebrane, będziemy Państwu pokazywać, na czym polega judo. Na pewno zaczniemy od podstaw, czyli ćwiczeń ogólnorozwojowych, gdzie właśnie nasi najmłodsi się tego uczą, a później etapami na coraz wyższym poziomie będą pady, będą rzuty, będzie walka i to właśnie jest to, jak wygląda judo.
0: Akcja Trenuj z Ligo i Tauronkiem w Katowickim Parku Leśnym Muchowiec rozpocznie się o 11, potrwa do 15.30. Zajezdnia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie otwiera się dzisiaj dla zwiedzających. Miejski przewoźnik z okazji Dnia Dziecka zaprasza do odwiedzania miejsc na co dzień dostępnych tylko pracownikom. Oprócz zwiedzania można skorzystać z atrakcji takich jak malowanie twarzy, quizy, dmuchańce i stoiska partnerów, w tym klubów sportowych. Każdy znajdzie coś dla siebie, mówi Maciej Hasik z Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.
4: Jednocześnie będziemy mogli poznać właśnie tajemnice tych zakamarków niedostępnych na co dzień. Z ludźmi, dla których to nie tylko praca, ale i pasja. Będzie też atrakcja mobilna, no bo komunikacja miejska do tego zobowiązuje, czyli będą kursy zabytkowym Londyńczykiem. Nikt nie będzie narzekał na nudę i ten czas nam dosyć szybko przemknie.
0: Bramy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie będą otwarte do godziny 16. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Wydano ostrzeżenie dla kilku województw, w tym śląskiego. Przez cały dzień chmury z przelotnym deszczem. Temperatura dziś od 19 do 21 stopni.
5: W studiu ponownie Dariusz Schmidt. Dzień dobry. Darku,
6: dzień dobry.
5: Z tego co widzę, to słońce zrobiło sobie dzień wolnego. Mam nadzieję, że nie dłużej.
6: No tak do jutra.
5: No to dobrze. To w takim razie nie jest najgorzej. Proszę szczegóły.
6: Dziś z zachodu na wschód kraju powoli przemieszcza się płytka zatoka niżowa związana z niżem z nadpołudniowej Szwecji i chłodnym frontem atmosferycznym. Jednak mimo, że front chłodny, ale od zachodu napływa takie ani nie za zimne, ani nie za ciepłe powietrze. W kraju przeważnie dziś, proszę Państwa, zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami na północnym wschodzie, a po południu na zachodzie kraju także z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu jednak dzisiaj tak będą postępować z zachodu na wschód, bez opadów tylko na północnym wschodzie Polski. No i też mogą się zdarzyć burze. Po południu burze utworzą się w centralnym pasie od Kujaw, Śląsk po Małopolskę. No i tam w czasie tych burz może dosyć intensywnie popadać deszcz. Temperatura maksymalna od 17 do 19 stopni miejscami na Pomorzu, w centrum i na południu kraju do 22. Na wschodzie i też do 22 i do 25 na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich od 14 do 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty północno-zachodni. A w województwie śląskim dzisiaj pochmurna i deszczowa pogoda, zachmurzenie przeważnie całkowite i duże. Dopiero po południu miejscami tych chmur będzie ubywało na niebie. Na termometrach dziś maksymalnie w Katowicach i w metropolii do 21, w Częstochowie i Najurze do 20, w Bielsku Białej również do 20, w rejonach podgórskich od 16 do 19, wysoko w Beskidach od 11 do 14, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie zmienne od dużego po małe raczej nie powinno padać, a temperatura w zakresie 10-12 stopni Celsjusza z wiatrem umiarkowanym i słabym z północnego zachodu. A jutro w niedzielę rano początkowo jeszcze dosyć sporo chmur na niebie, ale w ciągu dnia będą się pojawiały większe przejaśnienia, najpierw na zachodzie regionu, a potem to będzie postępować na całe województwo. Nie powinno padać, temperatura maksymalna w okolicach 22-24 stopni Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 987, mierzone na poziomie morza 1017 hektopaskali, będzie lekko spadało. Biometr dziś niekorzystny z powodu właśnie tego frontu atmosferycznego, wahań ciśnienia, przelotnych opadów, to niektórzy z nas mogą odczuwać bóle głowy, wzmożone dolegliwości reumatyczne, rozdrażnienie oraz ogólne osłabienie, ale to tylko dziś, bo jutro już biometr jest korzystny.
5: Bardzo dziękujemy za prognozę pogody, dziękujemy za przedpołudniowe i poranne właściwie bardziej spotkanie i udanego weekendu, udanej soboty.
6: Dziękuję.
5: Dariusz Schmidt.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 maja, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Są kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów. Zatrzymano w sumie 5 osób. Trzecia doba walki strażaków z żywiołem w Międzylesiu na Mazowszu. Polska turystka zginęła w słowackich Tatrach. Kolejne osoby zatrzymane w sprawie fałszywych alarmów poinformował w serwisie X szef MSWiA. Łącznie zatrzymano 5 osób, 3 z nich mają już zasądzony areszt. Intensywne prace policji trwają, planowane są kolejne zatrzymania. Zero tolerancji dla przestępców, napisał minister Kierwiński. Komenda Stołeczna informuje, że zatrzymano 29-letniego mieszkańca powiatu otwockiego. Jest podejrzany o wykonanie dwóch połączeń na numer 112, informując o groźbie zdetonowania ładunku wybuchowego na terenie jednej ze stacji telewizyjnych. Mężczyzna przyznał się do zarzuconego mu czynu. Strażacy trzeci dzień walczą z pożarem na Mazowszu, który wybuchł na terenie powiatu wołomińskiego i mińskiego. Pożar jest opanowany, ogień się nie rozprzestrzenia. Strażacy sprawdzają teraz każdy metr kwadratowy gruntu i polewają go wodą. Na miejscu akcję strażaków obserwuje Dagmara Kędzior. Dagmaro, powiedz, jak strażakom minęła noc.
2: Była dość spokojna w jej trakcie. Podobnie zresztą jak teraz strażacy skupiali się na dogaszaniu terenu. No i w praktyce wygląda to tak, że metr po metrze przekopują ziemię, szukają potencjalnych zarzewi ognia, no i przelewają je wodą. Nad ranem do pracy włączyły się ponownie samoloty gaśnicze Dromader i helikoptery, które dosłownie co kilka minut zrzucają wodę. Strażacy obawiają się jednak warunków pogodowych, bo po południu prognozowany jest tutaj silny wiatr, a to może miejscami na nowo wzniecić ogień. W lasach wciąż jest bardzo sucho, wilgotność nie przekracza 10%. Dlatego brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej apeluje o ostrożność.
3: Apelujemy o nieużywanie otwartego ognia, o wszelką ostrożność, jeżeli chodzi o jakiekolwiek prace związane z ogniem, czy pożarowo niebezpieczne, szlifowanie. No już nie mówimy tutaj o paleniu papierosów, czy ogniska w środku lasu przy tak wiecznej pogodzie, kiedy mamy do czynienia z tak straszną suszą.
2: Bo w takich warunkach ogień naprawdę szybko się rozprzestrzenia. Co zresztą widzieliśmy nie tylko tutaj na Mazowszu, ale też parę tygodni temu w Puszczy Solskiej.
1: Dagmara Kędzior, dziękuję za relację. Historia znów podgrzała emocje na linii Warszawa-Kijów po tym, jak prezydent Wołodymyr Zełenski nadał specjalnej jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Za tę decyzję prezydent Karol Nawrocki chce pozbawić ukraińskiego przywódcy orderu Orła Białego. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski mówił w śniadaniu w Trójce, że prezydent Zełenski dopuścił się skandalicznego kroku.
4: My nigdy nie zapomnimy tragedii rzezi wołyńskiej, dlatego decyzja była absolutnie kuriozalna. Jestem zaskoczony, bo w ostatnim czasie wydawało się, że także decyzja o odblokowaniu na przykład ekshumacji sprawiała wrażenie, że strona ukraińska zaczyna rozumieć polską sytuację.
1: Decyzja prezydenta Zełenskiego skończyła piękny okres w relacjach polsko-ukraińskich, dodał w Trójce podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski.
5: Liczyliśmy na to, że jesteśmy w stanie na prawdzie historycznej budować nasze relacje i budować przyszłość. Odznaczenie przyznane przez prezydenta Andrzeja Dudę było tego wyrazem, tej wielkiej nadziei, bo to był czas, w którym 2 miliony uchodźców z Ukrainy przybyło do Polski. Byliśmy fenomenem w skali świata, chwalonym przez wszystkich.
1: Do tej pory order Orła Białego odebrano tylko jednej osobie. Był to Wincenty Witos, pozbawiony orderu na mocy wyroku sądowego w procesie brzeskim. Po klęsce wrześniowej order mu zwrócono. Tragedia w słowackich Tatrach. Polska turystka odłączyła się od grupy podczas przejścia wąwozem na terenie Parku Narodowego Słowacki Raj.
6: Jak poinformowali słowaccy ratownicy, 67-latka zrezygnowała z dalszej wędrówki, obawiając się przejścia trudniejszym odcinkiem szlaku wyposażonym w drabinki i łańcuchy. Gdy jej towarzysze nie mogli później nawiązać z nią kontaktu telefonicznego, powiadomili służby. W poszukiwaniach polskiej turystki brała udział 12-osobowa grupa ratowników, w tym przewodnicy z psami tropiącymi. Wykorzystano też drona do lokalizacji telefonów komórkowych. Po kilku godzinach poszukiwań ciało kobiety odnaleziono w stromym terenie wąwozu Piecki poniżej wielkiego wodospadu. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: mogłyby mieć dom, ale zamiast tego nadal są w domach dziecka. 17 tysięcy dzieci czeka na rodzinę zastępczą. Tych brakuje. Dziś Dzień Rodzicielstwa Zastępczego to dobra okazja, by ten trend odwrócić, mówi Agnieszka Oracz-Zawistowska. Z tej okazji organizowany jest rodzinny piknik w warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie.
7: Będzie bardzo dużo zabawy, będą różne występy, będą ciekawe konkursy dla dzieciaków, będzie można wygrać różne nagrody i oczywiście też będzie można się dowiedzieć, jak zostać rodziną zastępczą.
1: Piknik startuje za godzinę przy Alei Zjednoczenia 34 i potrwa do 15. To był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sobota pod znakiem chmury, ale z szansami na przejaśnienia. Przelotnie może padać wszędzie, z wyjątkiem krańców północno-wschodnich. Temperatura od 19 do 24 stopni.
8: Autopromocja.

0: Misja, to jest wiadomość dla ciebie, ja ciebie kocham, od mono. Brak mi słów, człowieku, ja ci powiem.
1: Kto kojarzy, niech pomaga oczywiście.

błądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów, narodowi.

0: Jest 11. Śląscy policjanci udaremnili ustawkę pseudokibiców w Chorzowie. Dzisiaj obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W Zabrzu z tej okazji zaplanowano piknik rodzinny. Kultowy neon Kura zostanie rozświetlony wieczorem w Gliwicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Śląscy mundurowi udaremnili bójkę między pseudokibicami. Do ustawki miało dojść w rejonie rynku w Chorzowie. Gdy policjanci otrzymali informację, że gromadzą się tam zachowujący się wyzywająco młodzi mężczyźni, skierowali na miejsce patrole z kilku jednostek. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren, zanim dotarli tam pseudokibice przeciwnej drużyny z ościennego miasta, mówi aspirant sztabowy Adam Jachimczak ze śląskiej policji.
2: Policjanci musieli mierzyć się z agresją obu zwaśnionych ze sobą stron, odbierając próby zainicjowania bójki. Skala trudności podejmowanych czynności eskalowała nie tylko przez napierających na siebie pseudokibiców, ale również na konieczność niedopuszczenia do prób niszczenia infrastruktury miejskiej poprzez rzucanie kamieniami i fragmentami kostek brukowych. W ścisłym centrum miasta została udaremniona próba masowej konfrontacji, która mogła zagrozić bezpieczeństwu mieszkańców.
0: Podczas zajścia nikt nie odniósł obrażeń, nie doszło też do zatrzymań. 30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To okazja do podziękowania tym, którzy rodziny zastępcze już tworzą, ale i zachęta do tworzenia nowych. Obecnie ponad 1500 dzieci w całym kraju czeka na miejsce w pieczy zastępczej, mówi Katarzyna Kaczmarczyk, wicedyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu. I dodaje, że w Lublińcu sytuacja jest opanowana.
3: W powiecie lublinieckim w 2026 roku umieściliśmy już ponad 20 dzieci. Na dzień dzisiejszy w powiecie naszym zabezpieczone są wszystkie dzieci, które tego wymagają. Funkcjonuje ponad 80 rodzin zastępczych. Mamy 2 rodzinne domy dziecka oraz 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze.
0: Dzień Rodzicielstwa Zastępczego na mocy postanowienia Sejmu obchodzony jest od 2006 roku. Dzisiaj z tej okazji w Zabrzu na terenie areny piknik promujący rodzicielstwo zastępcze organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej Waszych spraw.
0: W szpitalu w Pyskowicach dziś bezpłatne konsultacje urologiczne dla mężczyzn z powiatu gliwickiego. Do akcji promującej profilaktykę przyłączyli się strażacy ochotnicy z OSP Pniów. Postawa strażaków może zachęcić panów do zadbania o swoje zdrowie, mówi Alina Kucharzewska, rzeczniczka prasowa Gliwickiego Starostwa Powiatowego.
4: To jest taki temat, wiemy, że trudny, tym bardziej, że mężczyzn trudno zaciągnąć się, powiedzmy sobie szczerze, do lekarza, ale mam nadzieję, że chociażby postawa strażaków, którzy dbają na co dzień o nasze bezpieczeństwo, ale potrafią też zadbać o swoje zdrowie i przekonują do tego wszystkich panów. Dlatego wszystkich prawdziwych mężczyzn zapraszamy do szpitala w Pyskowicach.
0: A bezpłatne konsultacje urologiczne potrwają do godziny 15. Kultowy neon Kura zostanie rozświetlony wieczorem w Gliwicach, a w wydarzeniu weźmie udział Tymon Tymański, współtwórca zespołu Kury. Neon został zaprojektowany w 1973 roku dla zakładów drobiarskich. Sylwetka Kury zamknięta została w syntetycznym obrysie wpisanym w kształt jajka, symbol początku, życia i ciągłości. Gliwicka Kura pochodzi z Łodzi i została pozyskana przez wrocławską fundację Neon Site, która od lat ratuje historyczne neony i szyldy z całej Polski. A jak wygląda gliwicka Kura, już teraz można zobaczyć na stronie internetowej miasta. Do końca dnia pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, miejscami zagrzmi, temperatura do 21 stopni.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 maja, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. 5 osób zatrzymano w sprawie serii fałszywych alarmów, 3 trafiły już do aresztu. Izrael na czarnej liście ONZ za przemoc seksualną żołnierzy. To ostatni weekend nocnej sprzedaży alkoholu w całej Warszawie. Stołeczni policjanci zatrzymali kolejną osobę w związku z głośną sprawą fałszywych alarmów dotyczących zagrożenia zdrowia i życia. To 29-latek z powiatu otwockiego.
7: Jest podejrzany o wykonanie w dniu 18 maja tego roku dwóch połączeń telefonicznych na numer alarmowy 112, informując o groźbie zdetonowania ładunku wybuchowego na terenie jednej ze stacji telewizyjnych. Mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu dwa telefony komórkowe oraz komputer.
6: Mówiła podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej. To już piąta osoba zatrzymana w sprawie serii fałszywych alarmów pod numer 112. Od połowy maja służby były wzywane m.in. do mieszkania rodziny prezydenta i na posesję prezesa PiS-u. Pożar w Międzylesiu na Mazowszu mógł być celowym podpaleniem. Mają o tym świadczyć źródła ognia, które pojawiły się jednocześnie w kilku miejscach. Strażacy całą noc dogaszali zarzewia ognia. Dziś kontynuują pracę.
8: Dzisiejsze działania będą się koncentrować przede wszystkim na gaszeniu zarzewi ognia, przelewaniu pożarzyska, monitorowaniu miejsc o podwyższonej temperaturze oraz kontynuowaniu prac związanych z wykonywaniem przecinek i obworywaniem terenu.
6: Mówił rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Mieszkańcy prewencyjnie ewakuowani ze wsi Żądza i Ołdakowizna wrócili już do swoich domów. Organizacja Narodów Zjednoczonych umieściła Izrael na liście państw, które dopuszczają się przemocy seksualnej w konfliktach zbrojnych. Jak podkreśla raport, na całym świecie w ubiegłym roku liczba przypadków takiej przemocy wzrosła ponad dwukrotnie. Na czarnej liście ONZ znalazły się także palestyński Hamas, Armia Rosyjska za przemoc seksualną w Ukrainie, Państwo Islamskie oraz Boko Haram w Nigerii. To ostatni taki weekend w stolicy, kiedy nocą można kupić alkohol. Od czerwca w stołecznych sklepach i na stacjach benzynowych zacznie obowiązywać zakaz sprzedaży mocnych trunków między 22 a 6 rano. Sprzedawca, który złamie zakaz, może zapłacić nawet 5000 zł grzywny, mówi Marzena Gawkowska z warszawskiego ratusza.
9: Poza tym nieprzestrzeganie ograniczenia sprzedaży alkoholu będzie skutkowało cofnięciem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może ponownie wystąpić o jego wydanie dopiero po upływie 3 lat od cofnięcia zezwolenia.
6: W Śródmieściu zakaz nocnej sprzedaży alkoholu obowiązuje od listopada i widać to w statystykach, mówi Jakub Paceniak ze stołecznej policji.
10: Jest to na pewno dobre narzędzie profilaktyczne i prewencyjne. Tak mówią też mieszkańcy, którzy na spotkaniach z dzielnicowymi chwalą sobie. W niektórych miejscach mówią, że sytuacja się poprawiła.
6: Od 1 czerwca po 22 alkohol będzie można legalnie sprzedawać w barach, klubach i restauracjach. Przez turniej Rolanda Garrosa idzie jak burza i tym razem nie mówimy o Idze Świątek, ale o Mai Chwalińskiej, która gra w trzeciej rundzie i to wcale nie musi być koniec. Ze mną w studiu Norbert Michalak. Norbert, teraz poprzeczka dla Mai idzie w górę, dziś po drugiej stronie siatki Greczynka Maria Sakkari. No swego czasu zawodniczka pierwszej dziesiątki światowego rankingu, ale trzeba powiedzieć, dawne to czas.
11: Mimo to trzeba też powiedzieć, że po raz pierwszy w karierze Chwalińska naprawdę ma dużą szansę, żeby awansować do czwartej rundy wielkiego szlema, no ale najpierw musi pokonać właśnie doświadczoną Marii Sakkari. Greczynka jednak w ostatnim czasie miała swoje problemy. Mimo to wciąż jest niebezpieczną rywalką, mówi trener Chwaliński Czech Jarosław Machowski.
12: Oni już w przeszłym roku spolu grali w Rzymie. Tam Maja przegrała w 3 setach, gdy prowadziła, a pak i doszli trochę sily. Tak zobaczymy, jak będę w tomto roku. Maria bardzo doświadczona zawodniczka, a zobaczymy, jak sobie poradzi z grą Majki.
11: Maja Chwalińska w pierwszej rundzie, przypomnijmy, pokonała mistrzyni olimpijską Qiwen Chen, a następnie wygrała z Elise Mertens. W tej chwili obie zawodniczki pojawiły się już na korcie. Za chwilę rozpoczną rozgrzewkę przed spotkaniem trzeciej rundy French Open.
6: No i oby ta piękna paryska przygoda Maji Chwalińskiej trwała jak najdłużej. Norbert Michalak, bardzo dziękuję.
11: Dziękuję bardzo.
6: I tą relacją z kortów Rolanda Garrosa kończymy ten serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sporo chmur w sobotę, ale będą też rozpogodzenia, miejscami opady deszczu i burze. W Zakopanem 16 stopni, w Augustowie 19, w Szczecinie 22, we Wrocławiu nawet 24.
13: Autopromocja. Ciekawość ludzka.
14: W studiu ponownie Dariusz Schmidt. Dzień dobry. Darku,
15: dzień dobry.
14: Z tego co widzę, to słońce zrobiło sobie dzień wolnego. Mam nadzieję, że nie dłużej.
15: No tak do jutra.
14: No to dobrze, to w takim razie nie jest najgorzej. Proszę szczegóły.
15: Dziś z zachodu na wschód kraju powoli przemieszcza się płytka zatoka niżowa związana z niżem z nadpołudniowej Szwecji i chłodnym frontem atmosferycznym. Jednak mimo, że front chłodny, ale od zachodu, no napływa takie ani nie za zimne, ani nie za ciepłe powietrze. W kraju przeważnie dziś, proszę Państwa, zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami na północnym wschodzie, a po południu na zachodzie kraju także z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu jednak dzisiaj tak będą postępować z zachodu na wschód, bez opadów tylko na północnym wschodzie Polski. No i też mogą się zdarzyć burze. Po południu burze utworzą się w centralnym pasie od Kujaw, Śląsk po Małopolskę. No i tam w czasie tych burz może dosyć intensywnie popadać deszcz. Temperatura maksymalna od 17 do 19 stopni miejscami na Pomorzu, w centrum i na południu kraju do 22. Na wschodzie też do 22 i do 25 na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich od 14 do 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty północno-zachodni. A w województwie śląskim dzisiaj pochmurna i deszczowa pogoda, zachmurzenie przeważnie całkowite i duże. Dopiero po południu miejscami tych chmur będzie ubywało na niebie. Na termometrach dziś maksymalnie w Katowicach i w metropolii do 21, w Częstochowie i Najurze do 20, w Bielsku Białej również do 20, w rejonach podgórskich od 16 do 19, wysoko w Beskidach od 11 do 14, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie zmienne od dużego po małe raczej nie powinno padać, a temperatura w zakresie 10-12 stopni Celsjusza z wiatrem umiarkowanym i słabym z północnego zachodu. A jutro w niedzielę rano początkowo jeszcze dosyć sporo chmur na niebie, ale w ciągu dnia będą się pojawiały większe przejaśnienia, najpierw na zachodzie regionu, a potem to będzie postępować na całe województwo. Nie powinno padać, temperatura maksymalna w okolicach 22-24 stopni Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 987, mierzone na poziomie morza 1017 hektopaskali, będzie lekko spadało. Biometr dziś niekorzystny z powodu właśnie tego frontu atmosferycznego, wahań ciśnienia, przelotnych opadów, no to niektórzy z nas mogą odczuwać bóle głowy, wzmożone dolegliwości reumatyczne, rozdrażnienie oraz ogólne osłabienie, ale to tylko dziś, bo jutro już biometr jest korzystny.
14: Bardzo dziękujemy za prognozę pogody, dziękujemy za przedpołudniowe i poranne właściwie bardziej spotkanie i udanego weekendu, udanej soboty.
15: Dziękuję.
14: Dariusz Schmidt.

0: Jest 12. To rekord. Tak o planowanym na dziś podpisaniu 29 umów wojskowych mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Zrekultywowano blisko 22 hektary terenów poprzemysłowych niedaleko lotniska w Gliwicach. Coroczny festiwal organizacji pozarządowych rozpoczyna się w Sosnowcu.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. W ramach programu SAFE podpisanych zostanie dzisiaj 29 umów na 78 miliardów złotych. To jest absolutny rekord, powiedział wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Dodał, że to historyczny dzień w procesie modernizacji polskiego wojska. Minister Obrony Narodowej uczestniczył w podpisaniu umowy w zakładzie Dezamet. Kontrakt opiewa na 13 miliardów złotych dla wszystkich spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej i zakłada dostawę setek tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej. Po południu kolejna umowa zostanie zawarta w Rosomaku w Siemianowicach Śląskich. Zamiast nieużytków wielkie możliwości, a to wszystko w sąsiedztwie gliwickiego lotniska. Górnośląski akcelerator przedsiębiorczości rynkowej poinformował o zakończeniu inwestycji. Zrekultywowano blisko 22 hektary terenów poprzemysłowych, z których wydzielono 75 działek. Ponad 20 z nich znalazło już najemców. Teraz szukamy pozostałych, mówi Krzysztof Wodarski, prezes akceleratora.
2: To jest teren dla przyszłych inwestorów, takich, którzy po pierwsze muszą się zajmować troszeczkę przemysłem lotniczym. 50% swojej działalności mają zadeklarowaną w tym przemyśle, więc to mogą być na przykład tak jak mamy tutaj zlokalizowaną fabrykę samolotów.
0: W ramach Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej, bo taką nazwę nosi projekt, powstało ponad 5 km nowych dróg, infrastruktura techniczna oraz ponad 10 hektarów terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców. Ale jak zaznacza Agnieszka Dylewska, zastępca prezydenta Gliwic, zyskają też mieszkańcy.
3: Dla miasta Gliwice to jest niezwykle ważne. Przede wszystkim to są nowe miejsca pracy, atrakcyjne miejsca pracy dla gliwiczan, ale również liczymy na to, że lokalne firmy, lokalny biznes będzie mógł współpracować z tymi przedsiębiorcami.
0: Inwestycja w sąsiedztwie gliwickiego lotniska pochłonęła niecałe 50 milionów złotych i została zrealizowana 4 miesiące przed terminem.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Coroczny festiwal organizacji pozarządowych rozpoczyna się w Sosnowieckim Parku Sieleckim. To świetna okazja, by zapoznać się z działalnością tego typu stowarzyszeń, o których często mieszkańcy po prostu nie wiedzą. Na miejscu każdy znajdzie coś dla siebie, bowiem atrakcji nie zabraknie, zapewnia Krzysztof Polaczkiewicz z Urzędu Miasta w Sosnowcu.
4: Wśród nich m.in. animacje dla dzieci, bieg smyka, rękodzieło, techniki harcerskie, pokazy sportowe, warsztaty ekologiczne, konkursy i gry z nagrodami, pokaz zumby, a jednocześnie pokaz pierwszej pomocy, a także nauka samobadania piersi. Całe wydarzenie uświetnią występy zespołów muzycznych.
0: Wstęp na wydarzenie jest wolny. Zamek w Toszku oraz jego malownicze otoczenie jest dzisiaj areną zmagań biegaczy. Rozpoczęła się kolejna edycja biegu o Złotą Kaczkę. To przedsięwzięcie jednoczy we wspólnym działaniu dzieci, młodzież i starszych w konkurencjach biegowych. Część z nich ma charakter rekreacyjny, ale bieg główny na 10 km jest wymagający i zawiera w sobie elementy przygody. Trzeba m.in. wspiąć się na wzgórze, zdobyć zamek, pokonać 108 schodów. Bieg nawiązuje do legendy o księżniczce, która podczas ucieczki przed pożarem zgubiła cenny skarb, złote jaja, które otrzymała w prezencie. Główny bieg rusza za godzinę. Przez cały dzień pochmurno z przelotnym deszczem. Lokalnie pojawią się także burze. Temperatura dziś do 21 stopni.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 maja. Minęło właśnie południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Trzeci dzień walki z ogromnym pożarem pod Warszawą. Są sygnały o podpaleniu. Ustawa o statusie osoby najbliższej dzieli polityków. Prezydent zapowiada weto. Kafka, Kundera i Dan Brown. Czeska Praga kusi turystów literacką kampanią. Mamy sygnały o możliwym podpaleniu, tak wojewoda mazowiecki mówi o pożarze lasu na terenach powiatów wołomińskiego i mińskiego. Strażacy dogaszają go już trzeci dzień. Wybuchł w czwartek po południu i szybko się rozprzestrzeniał. Objął ponad 300 hektarów. Na miejscu jest Dagmara Kędzior.
7: Są dość powściągliwe w słowach służby, jeśli chodzi o kwestię tego możliwego podpalenia, no bo ta teoria pojawiała się tak naprawdę od początku pożaru, bo w trakcie akcji gaśniczej okazało się, że jest nie jedno, a kilka zarzewi ognia. Pytany o to dziś zastępca komendanta stołecznego policji inspektor Robert Frąckowiak powiedział, że służby weryfikują każdą informację.
8: W tej chwili trwają ustalenia, trwa weryfikacja wszystkich informacji, jakie otrzymujemy. Czynności policji trwają cały czas, także na tą chwilę mogę tylko jedynie powiedzieć, że weryfikujemy wszelkie informacje.
7: Co do samej akcji gaśniczej, to względem poprzedniego dnia zwiększyła się liczba strażaków pracujących w terenie. Wczoraj było ich ponad 800, dziś to prawie 1300, mówił wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
9: Dodatkowo inne służby, policja i też służby lasów państwowych, no i też 120 WOT-owców, 3 śmigłowce teraz, plus będą dochodzić sukcesywnie w ciągu dnia kolejne śmigłowce, przede wszystkim Black Hawk i być może dromadery.
7: Sytuacja pozostaje stabilna, a strażacy skupiają się głównie na dogaszaniu pogorzeliska i zabezpieczaniu terenu.
6: Dagmara Kędzior, dziękuję za relację. Warszawscy policjanci zatrzymali kolejną osobę w związku z głośną sprawą fałszywych alarmów. To 29-latek z powiatu otwockiego. Jest piątym zatrzymanym w związku z serią fałszywych alarmów pod numer 112. Od połowy maja służby były wzywane m.in. do mieszkania rodziny prezydenta i na posesję prezesa PiS-u. Przyjęty przez Sejm projekt ustawy o osobie najbliższej komentowali w śniadaniu w Trójce politycy. Prezydent Karol Nawrocki już zadeklarował, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie stanowiło alternatywę dla małżeństwa. Wojciech Kolarski z kancelarii prezydenta przyznał, że powinny istnieć rozwiązania pozwalające partnerom uzyskać informacje o bliskiej osobie, na przykład podczas pobytu w szpitalu. Jednocześnie zaznaczył, że nowe przepisy nie mogą podważać fundamentalnych wartości i obowiązującego porządku konstytucyjnego.
10: Używając tego określenia, tak naprawdę wprowadza związki partnerskie, a związki partnerskie mają osłabić w rozumieniu tej ustawy, osłabiają instytucje rodziny.
6: Robert Biedroń z Lewicy stwierdził natomiast, że zapowiedzi ewentualnego weta są przejawem hipokryzji i złej woli części polityków prawicy.
11: Okazuje się, że znów jestem obywatelem gorszej kategorii i nie rozumiem tego. W wielu krajach, tutaj część z nas ma doświadczenia na przykład z Belgii. Żyliśmy w Belgii. No naprawdę, tam jest równość małżeńska. Tam kury nadal znoszą jajka, krowy dają mleko, politycy prawicy się rozwodzą, zostawiają żony i dzieci, tak jak w Polsce. I związki partnerskie nie rozbiły żadnych małżeństw, nie doprowadziły do żadnych rozwodów. Ludzie żyją tak, jak żyli. I nie rozumiem, dlaczego w Polsce nie mielibyśmy mieć podobnej sytuacji.
6: Przyjęty przez Sejm rządowy projekt umożliwia zawarcie umowy notarialnej osobom pozostającym w związku lub objętym umową o wspólnym pożyciu, regulując część ich wzajemnych praw. Praga w swojej letniej kampanii przedstawi się turystom jako miasto literatury. W promocji pomoże m.in. najnowsza powieść Dana Browna, której akcja została osadzona w czeskiej stolicy. Materiały promujące miasto nawiążą też do twórczości Franza Kafki czy Milana Kundery.
12: Jeśli chodzi o miejsca związane z praskimi pisarzami i literaturą, warto wspomnieć o dzielnicy żydowskiej, z którą związani są Franz Kafka lub postać Golema. Mówi Jana Adamcowa z organizacji Prague City Tourism. Opracowaliśmy również trasę śladami najnowszej książki Dana Browna. Kampania będzie prowadzona w 10 krajach europejskich, w tym także w Polsce. Z myślą o polskich turystach przygotowaliśmy narrację dotyczącą księcia Józefa Poniatowskiego. Związany jest z nim Pałac Kińskich, w którym dorastał, ponieważ z tego rodu pochodziła jego matka. Stolicę Czech odwiedza rocznie ponad 8 milionów turystów. Prawie 400 tysięcy z nich stanowią Polacy. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
13: Klimat.
6: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu wynosi ponad 60%. Do 17 potrwają tak zwane zielone godziny, kiedy w sieci jest więcej energii niż wynosi zapotrzebowanie. W części województw podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego jest duże zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Popołudnie pochmurne, ale z większymi rozpogodzeniami. Od zachodu w głąb kraju przemieszcza się strefa opadów, deszczu i burz. Od 16 stopni na Podhalu do 22 w centrum i 24 na Dolnym Śląsku.
14: Autopromocja.
15: W studiu ponownie Dariusz Schmidt. Dzień dobry. Darku,
16: dzień dobry.
15: Z tego co widzę, to słońce zrobiło sobie dzień wolnego. Mam nadzieję, że nie dłużej.
16: No tak do jutra.
15: No to dobrze. To w takim razie nie jest najgorzej. Proszę szczegóły.
16: Dziś z zachodu na wschód kraju powoli przemieszcza się płytka zatoka niżowa związana z niżem z nadpołudniowej Szwecji i chłodnym frontem atmosferycznym. Jednak mimo, że front chłodny, ale od zachodu no napływa takie ani nie za zimne, ani nie za ciepłe powietrze. W kraju przeważnie dziś, proszę Państwa, zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami na północnym wschodzie, a po południu na zachodzie kraju także z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu jednak dzisiaj tak będą postępować z zachodu na wschód, bez opadów tylko na północnym wschodzie Polski. No i też mogą się zdarzyć burze. Po południu burze utworzą się w centralnym pasie od Kujaw, Śląsk po Małopolskę. No i tam w czasie tych burz może dosyć intensywnie popadać deszcz. Temperatura maksymalna od 17 do 19 stopni miejscami na Pomorzu, w centrum i na południu kraju do 22. Na wschodzie i też do 22 i do 25 na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich od 14 do 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty północno-zachodni. A w województwie śląskim dzisiaj pochmurna i deszczowa pogoda, zachmurzenie przeważnie całkowite i duże. Dopiero po południu no, miejscami tych chmur będzie ubywało na niebie. Na termometrach dziś maksymalnie w Katowicach i w metropolii do 21, w Częstochowie i Najurze do 20, w Bielsku Białej również do 20, w rejonach podgórskich od 16 do 19, wysoko w Beskidach od 11 do 14, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie zmienne od dużego po małe raczej nie powinno padać, a temperatura w zakresie 10-12 stopni Celsjusza z wiatrem umiarkowanym i słabym z północnego zachodu. A jutro w niedzielę rano początkowo jeszcze dosyć sporo chmur na niebie, ale w ciągu dnia będą się pojawiały większe przejaśnienia, najpierw na zachodzie regionu, a potem to będzie postępować na całe województwo. Nie powinno padać, temperatura maksymalna w okolicach 22-24 stopni Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 987, mierzone na poziomie morza 1017 hektopaskali, będzie lekko spadało. Biometr dziś niekorzystny z powodu właśnie tego frontu atmosferycznego, wahań ciśnienia, przelotnych opadów, no to niektórzy z nas mogą odczuwać bóle głowy, wzmożone dolegliwości reumatyczne, rozdrażnienie oraz ogólne osłabienie, ale to tylko dziś, bo jutro już biometr jest korzystny.
15: Bardzo dziękujemy za prognozę pogody, dziękujemy za przedpołudniowe i poranne właściwie bardziej spotkanie i udanego weekendu, udanej soboty.
16: Dziękuję.
15: Dariusz Schmidt.

0: Jest 12. To rekord. Tak o planowanym na dziś podpisaniu 29 umów wojskowych mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Zrekultywowano blisko 22 hektary terenów poprzemysłowych niedaleko lotniska w Gliwicach. Coroczny festiwal organizacji pozarządowych rozpoczyna się w Sosnowcu.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. W ramach programu SAFE podpisanych zostanie dzisiaj 29 umów na 78 miliardów złotych. To jest absolutny rekord, powiedział wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Dodał, że to historyczny dzień w procesie modernizacji polskiego wojska. Minister Obrony Narodowej uczestniczył w podpisaniu umowy w zakładzie Dezamet. Kontrakt opiewa na 13 miliardów złotych dla wszystkich spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej i zakłada dostawę setek tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej. Po południu kolejna umowa zostanie zawarta w Rosomaku w Siemianowicach Śląskich. Zamiast nieużytków wielkie możliwości, a to wszystko w sąsiedztwie gliwickiego lotniska. Górnośląski akcelerator przedsiębiorczości rynkowej poinformował o zakończeniu inwestycji. Zrekultywowano blisko 22 hektary terenów poprzemysłowych, z których wydzielono 75 działek. Ponad 20 z nich znalazło już najemców. Teraz szukamy pozostałych, mówi Krzysztof Wodarski, prezes akceleratora.
2: To jest teren dla przyszłych inwestorów, takich, którzy po pierwsze muszą się zajmować troszeczkę przemysłem lotniczym. 50% swojej działalności mają zadeklarowaną w tym przemyśle, więc to mogą być na przykład tak jak mamy tutaj zlokalizowaną fabrykę samolotów.
0: W ramach Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej, bo taką nazwę nosi projekt, powstało ponad 5 km nowych dróg, infrastruktura techniczna oraz ponad 10 hektarów terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców. Ale jak zaznacza Agnieszka Dylewska, zastępca prezydenta Gliwic, zyskają też mieszkańcy.
3: Dla miasta Gliwice to jest niezwykle ważne. Przede wszystkim to są nowe miejsca pracy, atrakcyjne miejsca pracy dla gliwiczan, ale również liczymy na to, że lokalne firmy, lokalny biznes będzie mógł współpracować z tymi przedsiębiorcami.
0: Inwestycja w sąsiedztwie gliwickiego lotniska pochłonęła niecałe 50 milionów złotych i została zrealizowana 4 miesiące przed terminem.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Coroczny festiwal organizacji pozarządowych rozpoczyna się w Sosnowieckim Parku Sieleckim. To świetna okazja, by zapoznać się z działalnością tego typu stowarzyszeń, o których często mieszkańcy po prostu nie wiedzą. Na miejscu każdy znajdzie coś dla siebie, bowiem atrakcji nie zabraknie, zapewnia Krzysztof Polaczkiewicz z Urzędu Miasta w Sosnowcu.
4: Wśród nich między innymi animacje dla dzieci, bieg smyka, rękodzieło, techniki harcerskie, pokazy sportowe, warsztaty ekologiczne, konkursy i gry z nagrodami, pokaz zumby, a jednocześnie pokaz pierwszej pomocy, a także nauka samobadania piersi. Całe wydarzenie uświetnią występy zespołów muzycznych.
0: Wstęp na wydarzenie jest wolny. Zamek w Toszku oraz jego malownicze otoczenie jest dzisiaj areną zmagań biegaczy. Rozpoczęła się kolejna edycja biegu o Złotą Kaczkę. To przedsięwzięcie jednoczy we wspólnym działaniu dzieci, młodzież i starszych w konkurencjach biegowych. Część z nich ma charakter rekreacyjny, ale bieg główny na 10 km jest wymagający i zawiera w sobie elementy przygody. Trzeba m.in. wspiąć się na wzgórze, zdobyć zamek, pokonać 108 schodów. Bieg nawiązuje do legendy o księżniczce, która podczas ucieczki przed pożarem zgubiła cenny skarb, złote jaja, które otrzymała w prezencie. Główny bieg rusza za godzinę. Przez cały dzień pochmurno z przelotnym deszczem. Lokalnie pojawią się także burze. Temperatura dziś do 21 stopni.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: studiu ponownie Dariusz Schmidt. Dzień dobry. Darku,
1: dzień dobry.
0: Z tego, co widzę, to słońce zrobiło sobie dzień wolnego. Mam nadzieję, że nie dłużej.
1: No, tak do jutra.
0: No to dobrze. To w takim razie nie jest najgorzej. Proszę szczegóły.
1: Dziś z zachodu na wschód kraju powoli przemieszcza się płytka zatoka niżowa związana z niżem z nadpołudniowej Szwecji i chłodnym frontem atmosferycznym. Jednak mimo, że front chłodny, ale od zachodu, no, napływa takie ani nie za zimne, ani nie za ciepłe powietrze. W kraju przeważnie dziś, proszę Państwa, zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami na północnym wschodzie, a po południu na zachodzie kraju także z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu jednak dzisiaj tak będą postępować z zachodu na wschód, bez opadów tylko na północnym wschodzie Polski. No i też mogą się zdarzyć burze. Po południu burze utworzą się w centralnym pasie od Kujaw, Śląsk po Małopolskę. No i tam w czasie tych burz może dosyć intensywnie popadać deszcz. Temperatura maksymalna od 17 do 19 stopni miejscami na Pomorzu, w centrum i na południu kraju do 22. Na wschodzie i też do 22 i do 25 na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich od 14 do 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty północno-zachodni. A w województwie śląskim dzisiaj pochmurna i deszczowa pogoda, zachmurzenie przeważnie całkowite i duże. Dopiero po południu, no, miejscami tych chmur będzie ubywało na niebie. Na termometrach dziś maksymalnie w Katowicach i w metropolii do 21, w Częstochowie i Nejurze do 20, w Bielsku Białej również do 20, w rejonach podgórskich od 16 do 19, wysoko w Beskidach od 11 do 14, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie zmienne, od dużego po małe, raczej nie powinno padać, a temperatura w zakresie 10-12 stopni Celsjusza z wiatrem umiarkowanym i słabym z północnego zachodu. A jutro w niedzielę rano początkowo jeszcze dosyć sporo chmur na niebie, ale w ciągu dnia będą się pojawiały większe przejaśnienia, najpierw na zachodzie regionu, a potem to będzie postępować na całe województwo. Nie powinno padać, temperatura maksymalna w okolicach 22-24 stopni Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 987, mierzone na poziomie morza 1017 hektopaskali, będzie lekko spadało. Biometr dziś niekorzystny z powodu właśnie tego frontu atmosferycznego, wahań ciśnienia, przelotnych opadów. No to niektórzy z nas mogą odczuwać bóle głowy, wzmożone dolegliwości reumatyczne, rozdrażnienie oraz ogólne osłabienie, ale to tylko dziś, bo jutro już biometr jest korzystny.
0: Bardzo dziękujemy za prognozę pogody, dziękujemy za przedpołudniowe i poranne właściwie bardziej spotkanie i udanego weekendu, udanej soboty.
1: Dziękuję.
0: Dariusz Schmidt.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 maja, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ponad 1200 strażaków w akcji, trzeci dzień gaszenia pożaru lasu na Mazowszu. Tylko dziś 29 kontraktów w ramach SAFE. Miliardy złotych popłyną do polskiej zbrojeniówki. Tłumy na Stadionie Narodowym, trwają tam międzynarodowe targi książki. Trwa dogaszenie pożaru lasu na styku powiatów wołomińskiego i miejskiego. W akcji bierze udział ponad 1200 strażaków, a wspiera ich ponad 130 policjantów oraz inne służby. Pojawiają się drobne zarzewia ognia. W związku z akcją gaśniczą nadal zamknięta jest droga numer 50, mówi Robert Frąckowiak, zastępca stołecznego komendanta policji.
3: Nasza rola to zabezpieczenie, aby Straż Pożarna mogła wykonywać swoje czynności. Cały czas droga krajowa numer 50 jest zablokowana, także ona będzie cały czas zablokowana do czasu zakończenia czynności przez Straż Pożarną.
2: Pożar wybuchł w czwartek po południu na terenie lasów prywatnych i szybko rozprzestrzenił się na lasy państwowe. W sumie spłonęło ponad 300 hektarów. Wojewoda mazowiecki mówi, że są sygnały o możliwym podpaleniu. Podpisanie umów finansowanych ze środków programu SAFE jest przełomem dla Polski i dla polskiego wojska, powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Resort Obrony Narodowej ma dziś podpisać w sumie 29 umów z polskimi firmami zbrojeniowymi na łączną kwotę ponad 78 miliardów złotych. Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał, że te umowy to gwarancja rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego i bezpieczeństwa dla naszego kraju. Odniósł się również do krytyki programu SAFE ze strony opozycji.
4: W logice partii politycznej, w logice opozycji można być przeciwko rządowi, ale w logice prezydenta Rzeczpospolitej, w logice opozycji, w logice jakiejkolwiek partii politycznej nie można być przeciwko bezpieczeństwu Polski. Wszyscy ci, którzy rzucali nam kłody pod nogi, wszyscy ci, którzy nie chcieli tych 60 miliardów dla polskich zakładów zbrojeniowych, oni nie są anonimowi, oni są znani. To są posłowie PiSu i Konfederacji i pan prezydent Nawrocki wraz z całym zespołem.
2: O 14 w zakładach w Siemianowicach Śląskich podpisane zostaną kolejne umowy w ramach SAFE na dostawy wozów ewakuacji medycznej oraz wozów dowodzenia na podwoziu transporterów Rosomak. Organizacja Narodów Zjednoczonych dodała Izrael i Rosję do listy podmiotów, które dopuszczają się przemocy seksualnej w konfliktach zbrojnych. Jak podkreśla raport, na całym świecie w ubiegłym roku liczba przypadków takiej przemocy wzrosła ponad dwukrotnie.
5: Izrael znalazł się na czarnej liście pierwszy raz. W odpowiedzi Tel Awiw zerwał stosunki z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, bo szerzy kłamstwa przeciwko Izraelowi. W latach 2023-2025 w Izraelu i na palestyńskich terytoriach okupowanych urzędnicy ONZ zweryfikowali 31 przypadków przemocy seksualnej wobec palestyńskich mężczyzn, kobiet i dzieci. Były to m.in. gwałty, także zbiorowe, groźby gwałtów, przemoc fizyczna i wymuszona nagość. Sprawcami byli izraelscy żołnierze i funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. ONZ podkreśla, że w raporcie opisano tylko pojedyncze przypadki. Izrael nie wpuścił ich bowiem do ośrodków detencyjnych i zablokował im podróże do strefy Gazy. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
2: Na czarnej liście ONZ znalazły się także palestyński Hamas, a także Armia Rosyjska, Armia i Bojówki w Demokratycznej Republice Konga, Państwo Islamskie oraz Boko Haram w Nigerii. Czterech kolejnych mężczyzn zostało uratowanych z zalanej jaskini w środkowym Laosie, w której byli uwięzieni przez 10 dni. Wczoraj uwolniono pierwszą osobę, dwie kolejne nadal są zaginione. 8 mężczyzn weszło do jaskini 20 maja, szukali złota. W akcji ratunkowej uczestniczyły zespoły z Laosu i sąsiedniej Tajlandii, a także Japonii i Malezji. Tłumy czytelników na międzynarodowych targach książki. Na Stadionie Narodowym ponad 600 wystawców z 33 krajów prezentuje swoje wydawnictwa. Odwiedzający targi szukają nowości, uczestniczą w spotkaniach z autorami lub po prostu przyglądają się ofercie wydawniczej.
6: Bardzo chętnie zaglądam, patrzę, bo oczywiście ceny też są bardzo konkurencyjne i dobre. No i różne wydarzenia się dzieją, także staram się być na bieżąco.
7: Co roku przychodzę tak, żeby się rozjrzeć, zobaczyć, co jest ciekawego. Tacy wydawcy są nowi, nowsi, klasyczni. No i oczywiście, żeby kupić to, czego w biblioteczce faktycznie brakuje.
8: Będzie Przemysław Piotrowski, Marcel Moss, Adrian Bednarek i to jest taka moja trójca kryminału, więc na pewno pójdę. No i chcę kupić nowości. No i może coś innego mnie też zainteresuje. W ogóle jestem pierwszy raz i to jest dla mnie bardzo takie ekscytujące.
2: Swoje stoisko na targach ma także Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Można na nim kupić m.in. najnowsze wydanie płyty z kompozycjami Mieczysława Kosza i płytę Tomasza Stańki w wersji winylowej i na CD. Targi potrwają do jutra. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu i burze w górach i w czasie burz porywisty wiatr. Teraz na termometrach w Zakopanem 12 stopni, w Ustce 15, w Warszawie 19, w Legnicy 22.
10: Autopromocja.

0: jest 13. Udało się zapobiec bójce pseudokibiców w Chorzowie. Ogólnopolski Dzień Marzeń świętowany jest w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Festiwal Fantastyki trwa w Planetarium Śląskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Śląscy policjanci udaremnili bójkę, na którą do Chorzowa wybrała się grupa kilkudziesięciu pseudokibiców z sąsiedniego miasta. Śląscy policjanci opublikowali film, na którym widać, jak przebiegała interwencja. Zarejestrowały ją kamery na mundurach funkcjonariuszy. Do ustawki miało dojść we wtorek wieczorem w rejonie rynku w Chorzowie. Grupa kilkudziesięciu osób zgromadziła się w pobliżu przystanku tramwajowego. Ich wyzywające zachowanie miało sprowokować do bójki antagonistyczną grupę pseudokibiców utożsamiających się z miejscowym klubem. Policjantom, m.in. z Chorzowa i Katowic, udało się zapobiec aktom wandalizmu. Nikt nie ucierpiał. Bezpłatne konsultacje specjalistów, pokazy akrobatyczne, prezentacja wozu strażackiego, sportowe atrakcje i tor przeszkód czekają na mieszkańców regionu w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Trwa tam Ogólnopolski Dzień Marzeń. Inspiracją do jego stworzenia był jeden z podopiecznych Fundacji Mam Marzenie, mówi wolontariuszka Dominika Marek.
2: Historia Dnia Marzeń wywodzi się od krakowskiego marzyciela Krystiana, którego największym marzeniem było, by jego koledzy i koleżanki nie cierpieli tak jak on. To nas zainspirowało do Ogólnopolskiego Dnia Marzeń, którego celem jest profilaktyka zdrowia, ale także uświadamianie, jak ważne są marzenia. Dzisiaj spotykamy się w Katowicach. Mamy wiele atrakcji, zarówno dla dzieci, ale również dla całych rodzin.
0: Oprócz zabawy są także badania słuchu i stoisko, na którym można zbadać poziom cukru we krwi. W namiocie Narodowego Instytutu Onkologii eksperymenty chemiczne pokazuje młody naukowiec Jan Fidyk.
3: Ja dzisiaj tu przedstawiam eksperymenty z suchym lodem i z ciekłym azotem. Jest na przykład jeden eksperyment, który jest tu przedstawiony, czyli woda z suchym lodem i przez niego powstaje właśnie dymiąca para. Suchy lód, którego trzyma się długo w ręce w jednym miejscu, może parzyć tak, jakby rękę włożyło się do wrzątku, ale jeśli nie jest ciągle w jednym miejscu, to nie boli aż tak bardzo. Tata mi dużo opowiada i uczę się po prostu dużo też.
0: Ogólnopolski Dzień Marzeń w Pałacu Młodzieży w Katowicach potrwa do 16.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W Planetarium Śląskim trwa Festiwal Fantastyki Kosmikon. Podczas warsztatów odwiedzający dowiedzą się, jak działają rakiety, czym są czarne dziury, ale też jak wychować dziecko w cyfrowym świecie. Wśród zaproszonych gości będą Mateusz Kalisz, popularyzator astronomii. Pojawi się popularny lektor Jarosław Boberek, a Damian Jabłeka, wicedyrektor Planetarium, wyjaśni, czy w filmach fantastycznych jest choć odrobina prawdy.
4: Nieraz oglądając taki film, fantastyczny, zastanawiamy się, czy to jest możliwe, czy tu jest jakaś prawda fizyczna, czy to da się jakoś wyjaśnić te wszystkie różne efekty, które tam widzimy. Będzie można posłuchać bardzo dobrych wykładów, zarówno naukowych, jak i o literaturze, o filmie.
0: Kosmikon organizowany jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zajezdnia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie otwiera się dziś dla zwiedzających. Miejski przewoźnik z okazji Dnia Dziecka zaprasza do odwiedzania miejsc na co dzień dostępnych tylko dla pracowników. Oprócz zwiedzania można skorzystać z atrakcji dla najmłodszych, jak malowanie twarzy, quizy, dmuchańce i stoiska partnerów, w tym klubów sportowych. Bramy MPK w Częstochowie będą otwarte do 16. Do końca dnia towarzyszyć nam będą przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. Temperatura maksymalna od 19 do 21 stopni.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: studiu ponownie Dariusz Schmidt. Dzień dobry. Darku,
1: dzień dobry.
0: Z tego co widzę, to słońce zrobiło sobie dzień wolnego. Mam nadzieję, że nie dłużej.
1: No tak do jutra.
0: No to dobrze, powiedział. To w takim razie nie jest najgorzej. Proszę szczegóły.
1: Dziś z zachodu na wschód kraju powoli przemieszcza się płytka zatoka niżowa związana z niżem z nadpołudniowej Szwecji i chłodnym frontem atmosferycznym. Jednak mimo, że front chłodny, ale od zachodu, no napływa takie ani nie za zimne, ani nie za ciepłe powietrze. W kraju przeważnie dziś, proszę Państwa, zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami na północnym wschodzie, a po południu na zachodzie kraju także z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu jednak dzisiaj tak będą postępować z zachodu na wschód, bez opadów tylko na północnym wschodzie Polski. No i też mogą się zdarzyć burze. Po południu burze utworzą się w centralnym pasie od Kujaw, Śląsk po Małopolskę. No i tam w czasie tych burz może dosyć intensywnie popadać deszcz. Temperatura maksymalna od 17 do 19 stopni miejscami na Pomorzu, w centrum i na południu kraju do 22. Na wschodzie i też do 22 i do 25 na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich od 14 do 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty północno-zachodni. A w województwie śląskim dzisiaj pochmurna i deszczowa pogoda, zachmurzenie przeważnie całkowite i duże. Dopiero po południu miejscami tych chmur będzie ubywało na niebie. Na termometrach dziś maksymalnie w Katowicach i w metropolii do 21, w Częstochowie i Nejurze do 20, w Bielsku-Białej również do 20, w rejonach podgórskich od 16 do 19, wysoko w Beskidach od 11 do 14, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie zmienne, od dużego po małe, raczej nie powinno padać, a temperatura w zakresie 10-12 stopni Celsjusza z wiatrem umiarkowanym i słabym z północnego zachodu. A jutro w niedzielę rano początkowo jeszcze dosyć sporo chmur na niebie, ale w ciągu dnia będą się pojawiały większe przejaśnienia, najpierw na zachodzie regionu, a potem to będzie postępować na całe województwo. Nie powinno padać, temperatura maksymalna w okolicach 22-24 stopni Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 987, mierzone na poziomie morza 1017 hektopaskali, będzie lekko spadało. Biometr dziś niekorzystny z powodu właśnie tego frontu atmosferycznego, wahań ciśnienia, przelotnych opadów, no to niektórzy z nas mogą odczuwać bóle głowy, wzmożone dolegliwości reumatyczne, rozdrażnienie oraz ogólne osłabienie, ale to tylko dziś, bo jutro już biometr jest korzystny.
0: Bardzo dziękujemy za prognozę pogody, dziękujemy za przedpołudniowe i poranne właściwie bardziej spotkanie i udanego weekendu, udanej soboty.
1: Dziękuję.
0: Dariusz Schmidt.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 maja, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sensacja w Paryżu. Maja Chwalińska wyeliminowała Marię Sakkari i jest w 1/8 finału French Open. Trwa dogaszanie pożarów w powiatach miejskim i wołomińskim. Krajowa 50 wciąż zablokowana. Robert Biedroń chce rozmawiać z prezydentem. Liczy na zmianę stanowiska w sprawie ustawy o osobie najbliższej. Wielki sukces Mai Chwalińskiej. Polka awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju French Open w Paryżu. W trzeciej rundzie pokonała sensacyjnie Greczynkę Marię Sakkari. O szczegółach Norbert Michalak.
3: Początek spotkania nie zapowiadał takiego happy endu. Greczynka zdominowała naszą tenisistkę w pierwszym secie, wygrywając gładko 6-1. Od drugiej partii na korcie rządziła już jednak Chwalińska. Polka przetrwała napór faworytki, odwróciła losy seta, wygrywając go 6-3, a w decydującej odsłonie całkowicie zdominowała bezradną i zdenerwowaną Sakkari, oddając jej zaledwie 2 gemy. Chwalińska wygrywa ostatecznie 1-6, 6-3, 6-2 i melduje się w najlepszej 16 French Open.
2: W 1/8 finału jest także Iga Świątek, która jutro spotka się na korcie z Ukrainką Martą Kostiuk. Policjanci zatrzymali piątą osobę w sprawie wywoływania fałszywych alarmów dotyczących zagrożenia zdrowia i życia. To 29-letni mieszkaniec powiatu otwockiego, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski.
4: Został zatrzymany w tym tygodniu w miejscu zamieszkania. Mężczyzna jest podejrzany o to, że w dniu 18 maja wykonał dwa razy telefon na numer 112, numer alarmowy, informując tym samym o podłożonym ładunku w gmachu jednej z telewizji.
2: Mężczyzna przyznał się do winy. Sąd rejonowy zdecydował o 3-miesięcznym areszcie. To trzecia osoba tymczasowo aresztowana w sprawie fałszywych alarmów. Wciąż zamknięta jest Krajowa 50 na Mazowszu między Stanisławowem a Łochowem. To przez akcję gaśniczą prowadzoną przez strażaków w powiatach wołomińskim i mińskim. Wskutek pożaru, który wybuchł w czwartek, spłonęło ponad 300 hektarów lasu. W Międzylesiu jest Dagmara Kędzior. Dagmaro, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Powiedz, czy wiadomo już, kiedy ta Krajowa 50 zostanie odblokowana i jakie działania prowadzą teraz służby?
5: Policja zapowiedziała, że ta droga będzie zablokowana do czasu zakończenia akcji gaśniczej prowadzonej przez strażaków. W praktyce to oznacza, że najprawdopodobniej tych utrudnień trzeba się spodziewać jeszcze w najbliższych dniach. Mówił o tym zastępca komendanta stołecznego policji, inspektor Robert Frąckowiak.
6: Nasza rola to zabezpieczenie, aby Straż Pożarna mogła wykonywać swoje czynności. W tej chwili udział w zabezpieczeniu bierze 133 policjantów, do tego śmigłowiec Black Hawk.
5: Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski podkreślił, że działania straży w dużej mierze będą zależały od pogody w najbliższych godzinach.
7: Sytuacja jest cały czas pod kątem pogodowym dynamiczna. No mamy zapowiedzi burzy z wiatrem. Z jednej strony deszcz, który może pomóc, z drugiej strony podmuchy wiatru, które mogą w niektórych miejscach te zarzewia pożaru wzniecić na nowo.
5: Strażakom pomaga ponad 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, które korzystają m.in. z wojskowego pojazdu taktycznego przypominającego czołg.
2: Dagmara Kędzior, o tym wszystkim dziękuję za relację. Robert Biedroń chce spotkać się z prezydentem. Europoseł Lewicy zamierza przekonać Karola Nawrockiego do podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej, którą wczoraj uchwalił Sejm.
8: Ciekaw jestem uwag pana prezydenta do tej ustawy. Jeżeli one są, to zrobię wszystko, że jeżeli są racjonalne, jeżeli będą przydatne dla tego rozwiązania, żeby znalazły swoje odzwierciedlenie w Senacie. Dlatego proszę pana prezydenta o takie spotkanie. Porozmawiajmy. Ja chętnie opowiem swoją historię. Ja ćwierć wieku nie tylko walczę o tę sprawę, ale także żyję w takim związku.
2: Ustawa trafi teraz do Senatu. Przewiduje, że dwoje dorosłych ludzi będzie mogło zawrzeć umowę u notariusza, którą następnie będzie można zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Otoczenie prezydenta zapowiada, że Karol Nawrocki nie podpisze. Kilkadziesiąt najnowszych modeli samochodów elektrycznych i hybrydowych można dziś bezpłatnie przetestować przed siedzibą Polskiego Radia w Warszawie. Przy Alei Niepodległości trwa zielony weekend z Polskim Radiem Kierowców.
9: Oglądam po prostu, jakie są marki, jakie wielkość i na razie wygląd w pierwszej chwili mnie interesuje.
10: Elektrykiem jeżdżę już od 2 lat, w związku z tym znam charakterystykę, wiem jak to się jeździ, jestem bardzo zadowolony.
11: Z wyglądu nie widzę różnicy. Widzę zielone tablice i wiem, że można jeździć bus pasami.
9: Ze względów po prostu ekonomicznych, no i to jest teraz, jak to się mówi, trend, a przede wszystkim też dla środowiska dobre.
10: Cudowna charakterystyka jazdy, ten moment obrotowy od razu, gdzie jest dobre przyspieszenie, gdzie płynnie można jeździć. Poza tym no, są zalety, tak? Jeździmy bus pasami po mieście, parkujemy za darmo.
2: Piknik przed gmachem Polskiego Radia potrwa do 18:00. Wstęp jest wolny. To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Najcieplej na Dolnym Śląsku do 24 stopni, w centrum 22, nad morzem 17, na Podhalu tylko 16.
13: Zapraszamy do

Miałem na ten temat milczeć, ale w sumie po co? Nie chcę być bezczynny jak pierwszy prezydent obóz. Używacie gazu, to my podkładamy bombę. Jednym prostym

0: Jest 15. Policjanci zapobiegli bójce dwóch zwaśnionych grup pseudokibiców, do której szykowali się w Chorzowie. Ponad 900 osób bierze udział w festiwalu tanecznym w Tarnowskich Górach. Trwa Ogólnopolski Dzień Marzeń.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Śląscy mundurowi udaremnili bójkę między pseudokibicami. Do ustawki miało dojść w rejonie rynku w Chorzowie. Gdy policjanci otrzymali informację, że gromadzą się tam zachowujący się wyzywająco młodzi mężczyźni, skierowali na miejsce patrole z kilku jednostek. Policjanci zabezpieczyli teren, zanim dotarli tam pseudokibice przeciwnej drużyny z ościennego miasta, mówi aspirant sztabowy Adam Jachimczak ze śląskiej policji.
2: Policjanci musieli mierzyć się z agresją obu zwaśnionych ze sobą stron, odbierając próby zainicjowania bójki. Skala trudności podejmowanych czynności eskalowała nie tylko przez napierających na siebie pseudokibiców, ale również na konieczność niedopuszczenia do prób niszczenia infrastruktury miejskiej poprzez rzucanie kamieniami i fragmentami kostek brukowych. W ścisłym centrum miasta została udaremniona próba masowej konfrontacji, która mogła zagrozić bezpieczeństwu mieszkańców.
0: Podczas zajścia nikt nie odniósł obrażeń, nie doszło też do żadnych zatrzymań. Zakończyły się prace związane z remontem torowiska tramwajowego w rejonie katowickiego rynku. Dziś na swoje trasy wróciły 4 linie tramwajowe 6, 14, 16 i 46. Zawieszone zostało kursowanie tymczasowych tramwajów, a także autobusowej komunikacji zastępczej oznaczonej symbolem T16. Ponadto także od dziś tramwajowa 15 kursuje na wydłużonej trasie od Sosnowieckiego Zagórza do Pętli przy Stadionie Śląskim.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Tarnowskich Górach od rana trwa 14. edycja festiwalu Tańczące w Jasnościach. Ponad 900 uczestników z 35 szkół tańca. Andrychów, Wałbrzych, Zielona Góra albo z naszego regionu Częstochowa, Katowice czy Rybnik. To tylko krótka lista miast, z których przyjechali młodzi tancerze.
3: Mam 12 lat, przyjechałam z Zielonej Góry i tańczę łącznie od 6 lat, ale różne formy.
4: Widzę, że masz dyplom w ręce za drugie miejsce. Mhm. Sama wytańczyłaś czy z kimś?
5: Z grupą.
4: A skąd przyjechałaś?
5: Z Tarnowskich Gór.
3: Dużo różnych stylów tańczyłam, ale zatrzymałam się przy modernie.
6: Jeszcze przed.
4: I jak się czujesz?
6: Dobrze, zero stresu.
3: Pokażemy układ o nazwie Hipnosis.
0: Z uczestnikami festiwalu Tańczące w Jasnościach rozmawiała Agnieszka Baron-Twarkowska. Festiwalowi patronuje Radio Katowice. Bezpłatne konsultacje specjalistów, pokazy akrobatyczne, prezentacja wozu strażackiego, sportowe atrakcje i tor przeszkód czekają na mieszkańców regionu w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Trwa tam Ogólnopolski Dzień Marzeń. Przybliżamy pracę naukowca w Instytucie Badawczym, ale też rozmawiamy o tym, jak zadbać o zdrowie, mówi Damian Sojka z Narodowego Instytutu Onkologii.
7: Pokazujemy pod mikroskopami komórki ludzkie, ale także zwierzęce, zarówno komórki nowotworowe, jak i nienowotworowe. I dodatkowo każdy z młodych uczestników może sam sobie wykonać u nas eksperyment, może sobie barwić komórki. Rozmowy o zdrowiu też oczywiście są. To też zależy dużo od danego uczestnika. Bo niektórzy chcą bardziej poznać tą naukę od strony praktycznej. Przychodzą także osoby, które są nastawione bardziej na tą część taką profilaktyczną.
0: Ogólnopolski Dzień Marzeń w Pałacu Młodzieży w Katowicach potrwa do 16. Do końca dnia przewaga chmur, będzie padać miejscami, może także zagrzmieć. Jutro już bez deszczu, z rozpogodzeniami i cieplej, do 24 stopni.
8: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 maja, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wielki sukces Mai Chwalińskiej, wyeliminowała Marię Sakkari i zagra w 1/8 finału French Open. Pożar na Mazowszu opanowany, ale akcja trwa, strażacy walczą z zarzewiami ognia. W serwisie także Budapeszt przed finałem Ligi Mistrzów. Maja Chwalińska pisze historię. Polka awansowała do 1/8 finału French Open. W trzeciej rundzie pokonała Greczynkę Marię Sakkari 1-6, 6-3, 6-2. O występie swojej podopiecznej mówi czeski trener Jarosław Machowski.
10: Nie wiem, co mam powiedzieć. Super. A zobaczymy, co będzie dalej. No, niesamowite, co się udało. No, ten pierwszy set był tak z jej strony taki wolny, nie miała energii, a pak gdy sobie zmotywowała jaką siłę, moc, aby to zwróciła. Po prostu niesamowite, co się udało. Musi zregenerować, a zobaczymy, jak będzie następny mecz. Już nie ma być tak gorąco, tak trzeba będzie trochę lepiej. Ale nie wiadomo, no, dużo tych meczów.
9: W 1/8 finału jest także Iga Świątek, czterokrotna triumfatorka tych zawodów. Jutro spotka się na korcie z Ukrainką Martą Kostiuk. Strażacy wciąż dogaszają pożar lasu na pograniczu powiatów wołomińskiego i miejskiego na Mazowszu. Ogień pojawił się w czwartek po południu. Pożar jest już opanowany, ale służby nadal dogaszają zarzewia ognia i zabezpieczają pogorzelisko.
11: Działania strażaków polegają również na dostarczaniu wody do rozstawionych w terenie zbiorników, które wykorzystywane są przez moduły GFFF. Na chwilę obecną prowadzona jest także cykliczna podmiana ratowników oraz bieżąca podmiana pododdziału centralnego odwodu operacyjnego celem regeneracji ratowników.
9: Powiedział nam rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Ogień objął w sumie około 300 hektarów lasu. Polak Krzysztof Michalski wśród najlepszych wiolonczelistów świata znalazł się w finałowej dwunastce Międzynarodowego Konkursu Muzycznego w Brukseli imienia Królowej Elżbiety Belgijskiej. 23-letni Polak zachwycił belgijską publiczność. Zaraz po występie podzielił się wrażeniami z naszą brukselską korespondentką.
12: To się bardzo rzadko zdarza, żeby dostać owację na stojąco. Było mi tak miło, kiedy ludzie zaczęli wstawać i bić brawo i widziałem, że oni doceniają naprawdę tą pracę i ten wysiłek. Byłem bardzo szczęśliwy, naprawdę.
9: Konkurs imienia Królowej Elżbiety Belgijskiej jest najważniejszym wydarzeniem kulturalnym w kraju. Organizowany jest w 5 kategoriach, każdego roku w innej. To skrzypce, fortepian, kompozycja, śpiew i wiolonczela. W nocy będzie wiadomo, kto zwyciężył w tym prestiżowym konkursie dla młodych talentów. W Budapeszcie dziś finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. O puchar zagrają Arsenal Londyn i Paris Saint-Germain. Sam mecz budzi wiele emocji jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego.
13: Z powodu finału Ligi Mistrzów spodziewanych jest nawet 250 000 kibiców. Oznacza to komunikacyjny paraliż, wszechobecną drożyznę i inne niedogodności. Tegoroczne zakończenie najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek piłkarskich budzi sporo kontrowersji. Głośna jest sprawa węgierskiej firmy odpowiedzialnej m.in. za koordynację części usług finału należącej do Julii Bolasiego, pupila poprzedniej władzy. Po zablokowaniu kont firmy przez Urząd Skarbowy spółka ma problemy z płatnościami dla podwykonawców. Część z nich groziła wstrzymaniem usług. Rząd w Budapeszcie zapewnił jednak, że pokryje należności, aby uniknąć kompromitacji organizacyjnej. Budapesztowi groził też strajk taksówkarzy. Ci domagali się podwyżki cen o ponad 1/4. Budapeszteńskie Zgromadzenie Radnych odrzuciło jednak tę propozycję. Strajk nie odbędzie się w sobotę, bo policja nie wyraziła na niego zgody. Niewykluczone, że kierowcy będą protestować w inny dzień. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
8: Klimat.
9: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu wynosi 80%. Do 18 obowiązują tak zwane zielone godziny, kiedy w sieci jest więcej energii niż wynosi zapotrzebowanie. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Do końca dnia sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia, miejscami opady deszczu i burze w górach i w czasie burz porywisty wiatr. W Zakopanem 16 stopni, w Łebie 17, w Krośnie 21, w Łodzi i Gorzowie 22, w Opolu 24. Trójka.

to zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców.

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie kilka razy, mimowolnie powtórzyłaś: lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty nocy, nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać będzie wiecznym piórem.

0: Na zegarach 16. Siemianowickie zakłady Rosomak podpisały z armią umowę na dostawę pojazdów wartą ponad pół miliarda złotych. Mieszkańcy Jaworzna złożyli 19 projektów do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Jutro w Piekarach Śląskich pielgrzymka mężczyzn utrudnienia w ruchu drogowym zaczną obowiązywać już dziś.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, witam i zapraszam. Kolejne uzbrojenie w ramach funduszy unijnych SAFE zakontraktowane. W obecności wicepremiera i szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza i pełnomocniczki rządu do spraw programu SAFE Magdaleny Sobkowiak podpisano umowy z firmą Rosomak S.A. na dostawy dla armii wozów ewakuacji medycznej i wozów dowodzenia dla wojsk pancernych. Zakłady w Siemianowicach Śląskich dostarczą armii 30 sztuk wozów ewakuacji medycznej na podwoziu kołowego transportera opancerzonego Rosomak. Wartość umowy wynosi ponad pół miliarda złotych netto. Wozy zostaną dostarczone do 2028 roku. 19 projektów złożyli do budżetu obywatelskiego mieszkańcy Jaworzna. W czerwcu zespół urzędników oceni poprawność złożonych wniosków, a następnie zostaną one przekazane do oceny merytorycznej przez właściwe wydziały Urzędu Miejskiego. W tej edycji pojawiły się propozycje dotyczące m.in. nauki angielskiego dla seniorów czy stworzenia mobilnego Centrum Edukacji Pierwszej Pomocy. Jaworznianie proponują również doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zakup kłada ratowniczego z wyposażeniem dla Południowej Służby Ratowniczej. W Bielsku-Białej z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka do wspólnej zabawy zaprosił dziś ośrodek kreacji obrazu Oko działający przy studiu filmów rysunkowych. Na jego terenach zielonych oraz w gmachu Oka przygotowano liczne atrakcje dla najmłodszych. Zwiedzanie studia, zabawy, warsztaty, oglądanie najnowszych filmów czy prezentacje nowej gry komputerowej. Wielką atrakcją cieszyły się seanse najnowszych odcinków drugiego sezonu Bacznych Oczek, naszej najnowszej produkcji, mówi Aleksandra Nęga ze studia filmów rysunkowych. Druga część zabawy z okazji Dnia Dziecka w poniedziałek. Wtedy studio stanie się punktem startowym miejskiej gry dla dzieci i dorosłych.
2: 1 czerwca współpracujemy z Urzędem Miasta i z Domem Kultury w Bielsku-Białej, gdzie na terenie naszego budynku Centrum Bajki Oka będzie odbywać się gra, gdzie jest szpieg. I w naszym obiekcie będzie to punkt pierwszy startowy, gdzie będzie można odebrać karty związane z tą grą.
0: Szereg atrakcji zapewnili dziś nie tylko twórcy studia, ale także animatorzy i instruktorzy z licznych organizacji i świetlic środowiskowych. Wspólne świętowanie zaplanowano do godziny 17. Udział w poniedziałkowej zabawie także jest darmowy.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W niedzielę do Piekar Śląskich zawita pielgrzymka mężczyzn. Wiąże się to ze zmianami w ruchu. Pierwsze z nich zaczną obowiązywać już dziś po południu. Od godziny 17 wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się i postoju w wybranych miejscach, mówi aspirant Łukasz Czepkowski z piekarskiej policji.
3: Do niedzieli do godziny 18 wprowadzony będzie zakaz zatrzymywania się i postoju na ulicy Bytomskiej od skrzyżowania z ulicą Ziętka do ulicy Studziennej, na ulicy Studziennej, Ficka, Popiełuszki oraz Placu Maryjnym. W niedzielę utrudnienia w ruchu kołowym będą występowały w centrum miasta przez cały dzień. Zakaz poruszania się pojazdów na ulicy Bytomskiej będzie obowiązywał w godzinach od 7 do 18, od skrzyżowania z ulicą Generała Ziętka do skrzyżowania z ulicą Papieża Jana Pawła II.
0: Jutro między godziną 7 a 18 zmienioną trasą pojadą autobusy. Wyłączone zostaną przystanki Piekary Bazylika w obu kierunkach i Piekary Dwór w stronę Bytomia. Zdaniem meteorologów do końca dnia i w nocy w regionie pochmurno z przelotnym deszczem, miejscami mogą pojawić się burze. Temperatura minimalna w nocy od 10 do 13 stopni.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota.

0: sobota, 30 maja, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rekordowe inwestycje w bezpieczeństwo dzięki SAFE. Minister Kośniak-Kamysz odpowiada krytykom programu. Ulicami Wrocławia idzie Marsz Równości, jest też kontrmanifestacja. Jazz, rock i literatura. Agencja Muzyczna Polskiego Radia na międzynarodowych targach książki. 29 umów na łączną kwotę 78 miliardów złotych zostało dziś podpisanych w ramach programu SAFE. Wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz w Hucie Stalowa Wola skrytykował przeciwników politycznych obecnej koalicji za, jak się wyraził, rzucanie kłód pod nogi przy wprowadzaniu w życie tego programu.
1: Oni są znani, bo są publicznymi osobami. To są posłowie PiSu i Konfederacji i pan prezydent Nawrocki wraz z całym zespołem. Mówię o tym wprost, bo nie wolno dłużej milczeć. 30 maja to jest absolutnie przełomowy dzień dla budowy zdolności Wojska Polskiego.
0: Szef MON dodał, że kłamstwem okazała się narracja mówiąca, że w ramach SAFE pieniądze trafią do niemieckich przedsiębiorstw bądź firm wydmuszek z niemieckim kapitałem.
1: Wóz towarzyszący, wóz dowodzenia wyprodukowany tutaj w HSW to jest niemiecki produkt. Krab to jest niemiecki produkt. Baobab, ten na końcu, to jest niemiecki produkt. Borsuk, niemiecki produkt czy rosomak? Który to jest niemiecki produkt? Powiedzcie mi, który to jest niemiecki produkt?
0: Szef MON odniósł się też do wypowiedzi polityków opozycji o sądzie i więzieniu dla członków rządu wprowadzających SAFE. Ja jestem polskim ministrem obrony narodowej, mnie się zastraszyć i przestraszyć nie da, powiedział. Ulicami Wrocławia idzie 18. Marsz Równości. Rozpoczął się o 15.00 na Placu Wolności. Uczestnicy przejdą m.in. ulicami Krupniczą, Piłsudskiego, Kołłątaja, by ostatecznie wrócić na miejsce startu.
2: Od rana na Placu Wolności działa Miasteczko Równości. Można tam skorzystać z porad prawnych, porozmawiać z przedstawicielami organizacji społecznych. Przemarsz będzie zabezpieczany przez policjantów, strażników miejskich i służby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe. To m.in. dlatego, że środowiska narodowe zapowiedziały kontrmanifestacje w pobliżu trasy przemarszu. Kierowcy muszą liczyć się z ogromnymi utrudnieniami na czas przejścia uczestników. Kolejne ulice będą wyłączane z ruchu. Ja przypomnę, że to jest ścisłe centrum, dlatego warto w tym czasie wybrać komunikację miejską. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Jako produktywne ocenia rozmowy Stanów Zjednoczonych z Iranem amerykański sekretarz wojny. W Białym Domu nie zapadły wiążące decyzje w sprawie negocjacji pokojowych z Teheranem. Pete Hegseth powiedział dziennikarzom w czasie wizyty w Singapurze, że prezydent Donald Trump robi wszystko, aby Iran nie miał dostępu do broni atomowej. Rozmowy przebiegają konstruktywnie, jest postęp. Sądzę, że Irańczycy zdają sobie sprawę z kierunku, w którym powinny zmierzać negocjacje. Wierzę, że ostateczny rezultat będzie powodem do dumy. Donald Trump dopilnuje, aby Iran, który jak wszyscy wiedzą, nie powinien posiadać broni jądrowej, nigdy jej nie zdobył. Biały Dom rozważa propozycję 60-dniowych rozmów z Iranem dotyczących programu nuklearnego. Samodzielne zbieranie butelek to nie jest działalność gospodarcza, zapewnia szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda. Dodaje, że rejestrować działalność i płacić podatki muszą dopiero ci, którzy zbieraniem opakowań po napojach zajmują się w sposób zorganizowany.
3: Jeżeli my sami to zbieramy i sami oddajemy, to ja tutaj nie widzę możliwości, że to jest działalność gospodarcza. Natomiast w momencie, kiedy to jest w wersji zorganizowanej, czyli mamy osoby, które dla nas zbierają, a my tylko i wyłącznie korzystamy, to jest ewidentne już ślady, nawet organizacyjne, ale przede wszystkim systemowe ślady działalności gospodarczej i takie rzeczy na pewno będą opodatkowane.
0: Marcin Łoboda podkreślił, że zbieranie butelek przez ludzi jest pozytywnym efektem wprowadzonych zmian. Płyty CD i winyle z klasyką jazzu i historią polskiego rocka to oferta Agencji Muzycznej Polskiego Radia na międzynarodowych targach książki. Na Stadionie Narodowym ponad 600 wystawców z 33 krajów prezentuje swoje wydawnictwa.
4: Oferta Polskiego Radia jest bardzo bogata i różnorodna.
5: Od muzyki rozrywkowej po jazz i muzykę poważną. Z płyt jazzowych szczególną uwagę należy zwrócić na płytę Mieczysława Kosza Ikar. Płyta, która premierę będzie miała oficjalnie dopiero 12 czerwca.
4: Mówi Jarosław Stefaniuk z Agencji Muzycznej, który dodaje, że wyjątkowym zainteresowaniem cieszy się sześciopłytowe wydawnictwo z muzyką Tomasza Stańki.
5: To jest nasz bestseller, dostępny w wersji 6 płyt CD, jak i 6 płyt winylowych. No to jest taki rarytas.
6: Proszę Stańko, w wydaniu CD. Bardzo go lubię słuchać.
7: Rozglądam się za Stańką, bo był taki zestaw płyt Tomasza Stańki. A jest. No to właśnie znalazłem. Dziękuję.
4: Kupuje pan?
7: Oczywiście.
4: Czyli dzisiaj jakie zakupy?
7: No właśnie Borowicza. Kosza kolejną płytę, bo tej nie mam jeszcze. A uwielbiam tego pianistę. No i Tomasza Stańka.
4: Targi potrwają do niedzieli. Witold Banach, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia, miejscami opady deszczu i burze. Od 16 stopni na Podhalu do 22 w centrum i 24 na Dolnym Śląsku.
9: Autopromocja.
10: W studiu ponownie Dariusz Schmidt. Dzień dobry. Darku,
11: dzień dobry.
10: Z tego co widzę, to słońce zrobiło sobie dzień wolnego. Mam nadzieję, że nie dłużej.
11: No tak do jutra.
10: No to dobrze. To w takim razie nie jest najgorzej. Proszę szczegóły.
11: Dziś z zachodu na wschód kraju powoli przemieszcza się płytka zatoka niżowa związana z niżem z nadpołudniowej Szwecji i chłodnym frontem atmosferycznym. Jednak mimo, że front chłodny, ale od zachodu no napływa takie ani nie za zimne, ani nie za ciepłe powietrze. W kraju przeważnie dziś, proszę Państwa, zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami na północnym wschodzie, a po południu na zachodzie kraju także z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu jednak dzisiaj tak będą postępować z zachodu na wschód, bez opadów tylko na północnym wschodzie Polski. No i też mogą się zdarzyć burze. Po południu burze utworzą się w centralnym pasie od Kujaw, Śląsk po Małopolskę. No i tam w czasie tych burz może dosyć intensywnie popadać deszcz. Temperatura maksymalna od 17 do 19 stopni miejscami na Pomorzu, w centrum i na południu kraju do 22. Na wschodzie i też do 22 i do 25 na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich od 14 do 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty północno-zachodni. A w województwie śląskim dzisiaj pochmurna i deszczowa pogoda, zachmurzenie przeważnie całkowite i duże. Dopiero po południu no, miejscami tych chmur będzie ubywało na niebie. Na termometrach dziś maksymalnie w Katowicach i w metropolii do 21, w Częstochowie i Najurze do 20, w Bielsku Białej również do 20, w rejonach podgórskich od 16 do 19, wysoko w Beskidach od 11 do 14, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie zmienne od dużego po małe raczej nie powinno padać, a temperatura w zakresie 10-12 stopni Celsjusza z wiatrem umiarkowanym i słabym z północnego zachodu. A jutro w niedzielę rano początkowo jeszcze dosyć sporo chmur na niebie, ale w ciągu dnia będą się pojawiały większe przejaśnienia, najpierw na zachodzie regionu, a potem to będzie postępować na całe województwo. Nie powinno padać, temperatura maksymalna w okolicach 22-24 stopni Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 987, mierzony na poziomie morza 1017 hektopaskali, będzie lekko spadało. Biometr dziś niekorzystny z powodu właśnie tego frontu atmosferycznego, wahań ciśnienia, przelotnych opadów, no to niektórzy z nas mogą odczuwać bóle głowy, wzmożone dolegliwości reumatyczne, rozdrażnienie oraz ogólne osłabienie, ale to tylko dziś, bo jutro już biometr jest korzystny.
10: Bardzo dziękujemy za prognozę pogody, dziękujemy za przedpołudniowe i poranne właściwie bardziej spotkanie i udanego weekendu, udanej soboty.
11: Dziękuję.
10: Dariusz Schmidt.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Minęła 17. Przemysł zbrojeniowy staje się nowym kołem zamachowym dla województwa śląskiego, mówił w Siemianowicach Śląskich wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Zakończyły się prace związane z remontem torowiska tramwajowego w ścisłym centrum Katowic. W Bielsku-Białej trwa piknik integracyjny Straconka Razem.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Kolejne umowy w ramach programu SAFE zostały podpisane w zakładach Rosomak w Siemianowicach Śląskich. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że przemysł zbrojeniowy staje się nowym kołem zamachowym dla województwa śląskiego.
2: To tutaj mogą się lokować nowe firmy. Tutaj nie tylko w przemyśle państwowym, ale i w prywatnym rodzą się nowe inicjatywy. O tym mówili moi przedmówcy, mówiąc choćby o Rafako, wspominając wykorzystanie tego potencjału. I ten potencjał na Śląsku, w województwie śląskim jest ogromny, jest jednym z największych w Polsce. Osoby, które będą kończyć pracę w kopalniach, znajdą lepszą pracę w przemyśle zbrojeniowym.
0: Zakłady w Siemianowicach Śląskich dostarczą armii 30 sztuk wozów ewakuacji medycznej na podwoziu kołowego transportera opancerzonego Rosomak oraz 18 specjalistycznych wozów dowodzenia na polu walki. Wartość umowy wynosi ponad 500 milionów złotych netto. Wozy zostaną dostarczone do 2028 roku.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Dobiegły końca prace związane z remontem torowiska tramwajowego w ścisłym centrum Katowic. To oznacza powrót tramwajów na odcinku od Rynku do ronda imienia Jerzego Ziętka. Na swoje stałe trasy wróciły już 4 linie, mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego.
3: Tramwaje linii 6 na trasę Brynów, Centrum Przesiadkowe, Chorzów, Stacją Śląski, Pętla Zachodnia. Tramwaje linii 13 na trasę Chorzów, Batory, Zajezdnia, Siemianowice, Plac Skargi. Tramwaje linii 16 na trasę Brynów, Centrum Przesiadkowe, Wełnowiec, Plac Alfreda. I tramwaje linii 46 na trasę Brynów, Centrum Przesiadkowe, Koszutka, Słoneczna, Pętla.
0: Dziś zawieszone zostało kursowanie autobusowej komunikacji zastępczej oznaczonej jako T16 oraz tymczasowych linii tramwajowych numer 33 i 43. To jednak nie koniec zmian, dodaje Michał Wawrzaszek.
3: W Szopienicach trwają prace inwestycyjne i przez nie tramwaje linii numer 15 zyskują drobne opóźnienia. W związku z tym podjęliśmy decyzję, że od 30 maja tramwaje linii 15 będą dojeżdżać do przystanku Chorzów, Stadion Śląski, Pętla Zachodnia. Będą one tam miały swobodny postój i będą mogły włączać się do realizacji kursów tak, żeby niwelować te opóźnienia.
0: Wszystkie szczegóły są dostępne na stronach internetowych ZTM Katowice w zakładce Komunikaty. W Bielskiej Straconce trwa piknik integracyjny pod nazwą Straconka Razem. Jak mówi szefowa tamtejszego Miejskiego Domu Kultury Magdalena Świergolik, atrakcją są przede wszystkim występy na scenie, ale są też kulinaria, pokazy strażackie czy atrakcje dla najmłodszych.
4: Dmuchańce, piana party, animacje, strefa zabaw, także warsztaty plastyczne, rękodzielnicze oraz mnóstwo innych niespodzianek. Podczas festynu można skosztować wielu lokalnych przysmaków, m.in. strażackiej grochówki, gofrów, naleśników czy tradycyjnej pajdy chleba ze smalcem. Wydarzenie Straconka Razem organizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego 2026 we współpracy lokalnych instytucji i organizacji działających w dzielnicy Straconka.
0: Impreza potrwa do godziny 19. Do jej zakończenia zamknięty będzie fragment ulicy Złoty Potok, a kierowcy muszą korzystać z objazdów. Zdaniem meteorologów w nocy w regionie zachmurzenie duże i całkowite, początkowo przelotne opady deszczu i zanikające burze. Temperatura minimalna od 10 do 13 stopni.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 maja, minęła 18. Anna Kowalik-Brankaty i zapraszam na serwis. Pożar na Mazowszu. Strażakom pomaga pogoda. Sytuacja stopniowo się poprawia. Piłkarskie święto w Budapeszcie. PSG i Arsenal walczą o Puchar Ligi Mistrzów. Tysiące osób przeszły w Marszu Równości we Wrocławiu. Trwa dogaszanie pożaru lasu na pograniczu powiatów wołomińskiego i mińskiego na Mazowszu. Strażakom zaczęła sprzyjać pogoda i sytuacja się poprawia, przekazał mazowiecki komendant Państwowej Straży Artur Gonera. Dodał, że obszar działania strażaków cały czas się zmniejsza.
2: W tej chwili przesuwamy tych ratowników bardziej w te części, które jeszcze należy dokładnie sprawdzić i te zarzewia delikatne ugasić. Więc kierunek jest dobry. Jeżeli pogoda nam trochę pomoże, to też te działania będą zamykały się częściej.
1: Ogień objął w sumie ponad 300 hektarów lasu. Polscy politycy krytykują prezydenta Ukrainy za nadanie jednemu z oddziałów wojska nazwy bohaterów UPA. Różnią się jednak w ocenie odpowiedzi ze strony polskiego prezydenta. Karol Nawrocki chce odebrać Wołodymirowi Zełenskiemu order Orła Białego. Michał Fabisiak.
3: Klasa polityczna jednoznacznie negatywnie ocenia gloryfikowanie zbrodniarzy z UPA. Część koalicji rządowej nie popiera jednak pomysłu odbierania orderów.
4: Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. Nie wolno nam podchodzić do najwyższego honorowania w tak emocjonalnych krokach.
3: Mówi Ewa Szedler z Polski 2050. Dlatego zdaniem Roberta Biedronia z Lewicy reakcja polskiego prezydenta powinna być inna.
5: Telefon do prezydenta Nadzałańskiego. Tak robił Lech Kaczyński. Tak robili inni.
3: Europoseł PiSu Karol Karski odpowiada jednak, że same słowa nic nie dadzą.
6: Z Polski powinien wyjść jasny sygnał, że my tego nie akceptujemy. I to nie taki sygnał polegający na słowach.
3: Posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego w sprawie odebrania tego odznaczenia prezydentowi Ukrainy odbędzie się 8 czerwca. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Umowy w ramach programu SAFE zawarte. Tylko dziś resort obrony podpisał 29 umów o łącznej wartości ponad 78 miliardów złotych. Magdalena Sopkowiak-Czarnecka przypomniała w Stalowej Woli, że w najbliższych dniach zostaną podpisane umowy z innymi państwami z unijnego programu. Pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE zwróciła się do Karola Nawrockiego.
7: Panie prezydencie, rozmawiałam z panem przez wiele godzin o mechanizmie SAFE. Z pana doradcami. I co? Ja mówiłam prawdę, a pana doradcy zrobili pana w balona. Wszystko się zgadza. Polskie firmy, wielkie umowy i wielka modernizacja polskiej armii, pieniądze, które zostają w Polsce.
1: W Nowej Dębie na Podkarpaciu podpisano m.in. umowę na dostawę kilkuset tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej. W Hucie Stalowa Wola na dostawy bojowych wozów piechoty i wozów towarzyszących dla haubic K9. Umowy podpisano również w zakładach Rosomak w Siemianowicach Śląskich. W Budapeszcie rozpoczął się finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Piłkarze Paris Saint-Germain grają z Arsenalem Londyn. Połowa świata ogląda dziś Budapeszt. Dziękujemy za pracę organizatorom, policji i wolontariuszom, mówił zapraszając na mecz premier Węgier Peter Modzior. To jedno z najchętniej oglądanych wydarzeń sportowych na świecie. Jesteśmy bardzo dumni, że Węgry są gospodarzem. Przybyło ponad 10 tysięcy zagranicznych kibiców. 17 tysięcy otrzymało bilety. Wiemy jednak, że co najmniej 10 tysięcy kibiców przybyło bez biletów i będzie śledzić finał na Placu Bohaterów i różnych punktach miasta. Mogę powiedzieć, że w gotowości są 4 tysiące funkcjonariuszy węgierskiej policji. Nigdy wcześniej w Budapeszcie nie było wydarzenia, w którym tak wielu policjantów pełniłoby służbę jednocześnie. Węgierskie media mówią o największym i najważniejszym wydarzeniu piłkarskim w historii kraju. Prawie 10 tysięcy osób wzięło udział w 18. Marszu Równości, który przeszedł ulicami Wrocławia. Uczestnicy przeszli z Placu Wolności pod Dworzec Główny i przez centrum.
8: Jesteśmy tu, by cieszyć się z małych sukcesów, z transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa.
9: Dzisiaj właśnie dla nas święto równości, święto wolności, więc tutaj panuje bardzo radosna, szczęśliwa atmosfera. No co, bo właśnie wreszcie się pokazujemy i chcemy pokazać po prostu, że jesteśmy ludźmi jak wszyscy inni.
1: Na trasie przemarszu było kilka kontrmanifestacji zorganizowanych przez środowiska narodowe. Nie doszło do żadnych incydentów.
10: Klimat.
1: W całej Polsce jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 55% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. W lasach wschodniej Polski jest duże zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia chmury z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu i burze. Od 16 stopni na Podhalu do 22 w centrum i 24 na Dolnym Śląsku.
11: Autopromocja. Yeah.

0: Minęła 19. Polscy politycy nie są zgodni w sprawie odebrania prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. 20-letni oszust w rękach policji mężczyzna okradł seniora z powiatu bielskiego. Dziś obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Polscy politycy krytykują prezydenta Ukrainy za nadanie jednemu z oddziałów wojska nazwy bohaterów UPA. Różnią się jednak w ocenie odpowiedzi ze strony polskiego prezydenta. Karol Nawrocki chce odebrać Wołodymirowi Zełenskiemu order Orła Białego.
2: Klasa polityczna jednoznacznie negatywnie ocenia gloryfikowanie zbrodniarzy z UPA. Część koalicji rządowej nie popiera jednak pomysłu odbierania orderów.
3: Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. Nie wolno nam podchodzić do najwyższego honorowania w tak emocjonalnych krokach.
2: Mówi Ewa Szedler z Polski 2050. Dlatego zdaniem Roberta Biedronia z Lewicy reakcja polskiego prezydenta powinna być inna.
4: Telefon do prezydenta Zełenskiego. Tak robił Lech Kaczyński. Tak robili inni.
2: Europoseł PiSu Karol Karski odpowiada jednak, że same słowa nic nie dadzą.
5: Z Polski powinien wyjść jasny sygnał, że my tego nie akceptujemy. I to nie taki sygnał polegający na słowach.
2: Posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego w sprawie odebrania tego odznaczenia prezydentowi Ukrainy odbędzie się 8 czerwca.
0: Relacjonował Michał Fabisiak.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: 20-letni oszust w rękach policji. Mężczyzna okradł seniora z powiatu bielskiego. Do 74-latka zadzwoniły osoby podające się za pracowników banku. Oszuści przekonali mężczyznę, że jego konto bankowe oraz karta płatnicza są zagrożone, a zgromadzone środki mogą zostać utracone. Ostatecznie pokrzywdzony przekazał swoją kartę wraz z numerem PIN. Dzięki temu przestępcy kilka razy wypłacili gotówkę z bankomatów na terenie Krakowa i Bielska-Białej. Łącznie senior stracił 17 tysięcy złotych. Szybko udało się jednak namierzyć 20-letniego obywatela Ukrainy. Jedną z osób uczestniczących w procederze trafił on do aresztu, a policjanci szukają jego wspólników. 30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To okazja do podziękowania tym, którzy rodziny zastępcze już tworzą, ale i zachęta do tworzenia nowych. Obecnie ponad 1500 dzieci w całym kraju czeka na miejsce w pieczy zastępczej, mówi Katarzyna Kaczmarczyk, wicedyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu. I dodaje, że w mieście sytuacja jest opanowana.
6: W powiecie lublinieckim w 2026 roku umieściliśmy już ponad 20 dzieci. Na dzień dzisiejszy w powiecie naszym zabezpieczone są wszystkie dzieci, które tego wymagają. Funkcjonuje ponad 80 rodzin zastępczych. Mamy 2 rodzinne domy dziecka oraz 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze.
0: Ogółem w pieczy zastępczej przebywa ponad 160 dzieci. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu przygotowuje się do uruchomienia pogotowia rodzinnego, które zabezpieczy potrzeby dzieci odbieranych podczas interwencji. 19 projektów złożyli do budżetu obywatelskiego mieszkańcy Jaworzna. W czerwcu zespół urzędników oceni poprawność złożonych wniosków, a następnie zostaną one przekazane do oceny merytorycznej przez właściwe wydziały Urzędu Miasta. W tej edycji pojawiły się propozycje dotyczące m.in. nauki angielskiego dla seniorów czy stworzenia mobilnego Centrum Edukacji Pierwszej Pomocy. Jaworznianie proponują również doposażenie jednostek OSP czy zakup kłada ratowniczego z wyposażeniem dla Południowej Służby Ratowniczej. I na koniec serwisu jeszcze ważne ostrzeżenie dla kierowców. W Piasku doszło do wypadku na drodze krajowej numer 1. Trasa w stronę Bielska-Białej jest zablokowana, ale korek tworzy się w obu kierunkach. Zdaniem meteorologów najbliższe godziny w regionie jeszcze gdzie niegdzie z przelotnym deszczem, możliwe także burze. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, a na termometrach do 24 stopni.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 maja, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Są kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów. W sumie w areszcie 5 osób. Policjant zastrzelił uzbrojonego w noże mężczyznę pod Paryżem. Arsenal Londyn bliżej triumfu w elitarnej piłkarskiej Lidze Mistrzów. O tym za chwilę w sporcie. A warszawscy policjanci zatrzymali kolejną osobę w związku z głośną sprawą fałszywych alarmów dotyczących zagrożenia zdrowia i życia. To 29-latek z powiatu otwockiego.
8: Jest podejrzany o wykonanie w dniu 18 maja tego roku dwóch połączeń telefonicznych na numer alarmowy 112, informując o groźbie zdetonowania ładunku wybuchowego na terenie jednej z stacji telewizyjnych. Mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu dwa telefony komórkowe oraz komputer.
7: Mówi podinspektor Ewelina Gromek-Choćwieja ze stołecznej policji. To już piąta osoba zatrzymana w sprawie serii fałszywych alarmów pod numerem 112. Od połowy maja służby były wzywane m.in. do mieszkania rodziny prezydenta i na posesję prezesa PiSu. To mogło być podpalenie. Tak o pożarze pod Wołominem na Mazowszu mówią leśnicy. Ślady podpalenia widoczne były w lesie na terenie prywatnym, mówi Tomasz Jóźwiak z Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.
9: Podczas oblotu nad terenem pożarzyska były widoczne takie pięcioarowe miejsca, gdzie był ten ogień zapruszany. Z jednego z takich miejsc rozprzestrzenił się po prostu na las.
7: Akcja do gaszenia trwa, może potrwać jeszcze kilka dni. Niebezpiecznie zachowujący się mężczyzna z nożami zastrzelony przez policję w Bobigny pod Paryżem. Służby zostały wezwane do kłótni sąsiedzkiej w bloku, w której napastnik miał ranić dwóch sąsiadów. Policjanci na miejscu natrafili na agresywnie zachowującego się mężczyznę, gdy rzucił się w kierunku trzech funkcjonariuszy. Jeden z nich oddał strzał. Mimo interwencji ratowników medycznych mężczyzna zmarł w wyniku postrzału. Generalny Inspektorat Policji w Paryżu wszczął śledztwo w sprawie napaści z użyciem broni, która zakończyła się śmiercią. Bada też, czy użycie broni palnej przez policjanta było zasadne. Niezwykły prezent od maturzystów dla nauczycielki z chorwackiego Zadaru. Uczniowie postanowili podziękować swojej wychowawczyni za lata pracy i sprezentowali jej używany samochód osobowy.
10: Na zdjęciach i filmikach w portalach społecznościowych widać, że nauczycielka nie kryła wzruszenia. Uczniowie pytani przez chorwackie media tłumaczyli, że ich wychowawczyni przez lata wspierała ich nie tylko w nauce, ale także w życiu prywatnym, pomagając rozwiązywać problemy i motywując do dalszego rozwoju. Dlatego postanowili przygotować prezent znacznie wykraczający poza tradycyjne kwiaty czy pamiątkowy upominek. Tymczasem nie tylko w Chorwacji ta sytuacja wywołała sporo dyskusji. Wielu rodziców od lat przyznaje, że prezenty dla nauczycieli na zakończenie roku szkolnego mocno przekraczają granice przyzwoitości. To już niemal tradycja, że chorwaccy uczniowie wręczają swoim pedagogom o wiele cenniejsze prezenty niż kwiaty i bombonierka. Słoweńskie portale przypominają, że w ich kraju taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, bo nauczyciel może przyjąć prezent nie przekraczający 100 euro wartości. Już podarek połowy tej kwoty powinien zostać zgłoszony odpowiednim władzom. Piotr Piętka, Polskie Radio.
7: Po wypadku mogą jeszcze występować utrudnienia na autostradzie A2 w okolicach miejscowości Toczeń w Wielkopolsce. Około 17 między węzłami Nowy Tomyśl i Trzciel ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym na jezdni w kierunku Świecka. W wyniku zderzenia pojazd ciężarowy wjechał na jezdnię w kierunku Warszawy. Tam zderzył się z busem. Ranna została jedna osoba. Autostrada A2 została zablokowana w obu kierunkach. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
11: Trwa finał piłkarski Ligi Mistrzów. W Budapeszcie mierzą się Paris Saint-Germain z Arsenalem Londyn. Do przerwy prowadzi Arsenal 1-0, a gola już w 7 minucie strzelił Kai Havertz. Na naszym krajowym podwórku piłkarskim trenerem Polonii Warszawa nie jest już Mariusz Pawlak. Czarnym koszulom po porażce z Wieczystą Kraków nie udało się awansować do finału baraży. Zagrają w nim jutro Wieczysta z Chrobrym Głogów. Awansować z drugiej do pierwszej ligi udało się za to Warcie Poznań. Wywalczyli promocję na zaplecze Ekstraklasy dzięki remisowi w ostatniej kolejce z Resowią Rzeszów. Było 2-2. Wcześniej awans zapewniła sobie Unia Skierniewicy, a trzeciego Benjaminka wyłonił Baraże. W hokeju na lodzie trwają Mistrzostwa Świata Elity. Poznaliśmy pierwszego finalistę, którym została Szwajcaria. Helweci nie dali szans Norwegom i wygrali 6-0. W drugim półfinale od 20 zagrają Kanada z Finlandią. W tenisie po raz kolejny zachwyciła Maja Chwalińska. Polka w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open przegrała w pierwszym secie z Gryczynką Sakari 1-6, ale w dwóch kolejnych setach wróciła do gry i swoim sprytem i niekonwencjonalnym stylem pokonała rywalkę. W czwartej rundzie zagra z francuską Paris, która w trzech setach wygrała z Amerykanką. Amerykanką Anisimową. Maja wie, co ją czeka, ale cieszy się, że od jutra w Paryżu zelżą upały.
12: Wiem, że to będzie bardzo ciężki mecz dla mnie i ogromne wyzwanie. Te zawodniczki tutaj, obojętnie kto już tam jest po drugiej stronie siatki, gra na najwyższym poziomie. No cieszę się, bo już faktycznie no wszystkie tak naprawdę, z tego co kojarzę, mecze już były grane w upale, więc to na pewno też sprawia, że to ciało się jednak męczy szybciej i to się po prostu nakłada, to zmęczenie, więc fajnie, że będziemy miały już troszeczkę przerwy od tego upału.
11: Chwalińska zagra w poniedziałek, jutro o 11 w meczu czwartej rundy Iga Świątek powalczy z Ukrainką Martą Kostiuk.
7: Jutro w całym kraju sporo chmur, ale synoptycy zapowiadają też rozpogodzenia, szczególnie rano i pod wieczór. Na północy i wschodzie miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. I w tych regionach będzie jutro najchłodniej, 18 stopni w centrum, 21 do 24 na południowym zachodzie.
13: Zapraszamy do reklamy.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Na zegarach 20. Między innymi w Siemianowickim Rosomaku szef MON-u podpisał umowy na zakup uzbrojenia dla armii. Dwie osoby zatrzymane w sprawie wywoływania fałszywych alarmów bombowych zostały tymczasowo aresztowane. Zakończyły się prace związane z remontem torowiska tramwajowego w rejonie katowickiego rynku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Ponad 78 miliardów złotych na amunicję artyleryjską, wozy dowodzenia oraz moździerze RAK. To bilans trzeciego dnia zbrojeniowego maratonu i kolejnych 29 umów podpisanych w ramach unijnego programu SAFE.
2: Rosomag S.A. wyprodukuje dziesiątki wozów ewakuacji medycznej i dowodzenia, a wspólnie z Hutą Stalowa Wola dostarczy sprzęt o wartości 4 miliardów złotych. Wicepremier aktywów państwowych Konrad Gołota podkreśla, że krajowy przemysł zbrojeniowy staje przed dziejowym wyzwaniem.
3: Dzisiaj dzieje się historia ze względu na skalę i na ilość umów, które podpisujemy. Polska Grupa Zbrojeniowa otrzymuje dzisiaj zamówienia na kilkadziesiąt miliardów złotych. One trafią, i to jest ważne, do miast i miasteczek w całej Polsce.
2: Poranne podpisy w zakładach Dezamet zabezpieczyły też dostawę amunicji. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uważa skalę dzisiejszych zamówień za bezprecedensową.
4: Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność.
2: Wszystkie kontrakty zostaną zrealizowane do 2030 roku.
0: O czym informował Piotr Durys. Dwie osoby zatrzymane w sprawie wywoływania fałszywych alarmów bombowych zostały tymczasowo aresztowane, poinformowała policja. Łącznie podejrzani usłyszeli 33 zarzuty. Śledztwo nadzorowane jest przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Te dwie osoby zatrzymano 26 maja. Zarzuty dotyczą czynów popełnionych od 1 lutego 2023 roku do 5 września 2025. Udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było wszczynanie fałszywych alarmów bombowych przy wykorzystaniu m.in. poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych oraz sieci Tor. Takie wiadomości trafiały do instytucji publicznych i prywatnych na terenie całego kraju, w tym do urzędów wojewódzkich, policji, prokurator, szpitali, szkół, uczelni, centrów handlowych oraz prywatnych firm.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dobiegły końca prace związane z remontem torowiska tramwajowego w rejonie katowickiego rynku. Dziś na swoje trasy wróciły 4 linie tramwajowe 6, 14, 16 i 46. Zawieszone zostało kursowanie tymczasowych tramwajów numer 33 i 43, a także autobusowej komunikacji zastępczej oznaczonej symbolem T16. Ponadto także od dziś tramwajowa 15 kursuje na wydłużonej trasie od Sosnowieckiego Zagórza do pętli przy Stadionie Śląskim. Ma to zminimalizować opóźnienia, jakie doznają pojazdy na tej linii przez trwające prace w Katowicach-Szopienicach. Wszystkie szczegóły są dostępne na stronach internetowych ZTM Katowice w zakładce Komunikaty. W Bielsku-Białej z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka do wspólnej zabawy zaprosił dziś ośrodek kreacji obrazu Oko działający przy Studiu Filmów Rysunkowych. Na jego terenach zielonych oraz w gmachu Oka przygotowano liczne atrakcje dla najmłodszych. Natomiast druga część zabawy z okazji Dnia Dziecka w poniedziałek. Wtedy studio stanie się punktem startowym miejskiej gry dla dzieci i dorosłych, mówi Aleksandra Nęga ze Studia Filmów Rysunkowych.
5: 1 czerwca współpracujemy z Urzędem Miasta i z Domem Kultury w Bielsku-Białej, gdzie na terenie naszego budynku Centrum Bajki Oka będzie odbywać się gra, gdzie jest szpieg. I w naszym obiekcie będzie to punkt pierwszy startowy, gdzie będzie można odebrać karty związane z tą grą.
0: Udział w poniedziałkowej zabawie będzie darmowy. Noc w regionie początkowo jeszcze z przelotnym deszczem, miejscami także burzą. Temperatura minimalna od 10 do 13 stopni. Jutro już dość słonecznie i bez opadów.
6: Program Trzeciego Polskiego Radia, sobota, 30 maja, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ostatnie minuty wielkiego finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Arsenal, PSG wciąż 1-1. Coraz lepsza sytuacja pod Wołominem. Mniej Blackhawków bierze udział w akcji gaśniczej. Żandarmeria wojskowa bada sprawę skrzyń na amunicję znalezionych pod Nidzicą. Arsenal Paris Saint-Germain 1-1 na zegarze w Budapeszcie 95. minuta i wszystko wskazuje na to, że w finale prestiżowej piłkarskiej Ligi Mistrzów będzie dogrywka. Sędzia doliczył 6 minut, więc w zasadzie do końca regulaminowego czasu gry pozostaje niespełna minuta. Paryżanie bronią tytułu najlepszej drużyny w Europie. Dodajmy, że w historii Ligi Mistrzów tylko jeden klub zdołał obronić trofeum. Real Madryt był najlepszy w 2018 i w 2019 roku. A kanonierzy już przeszli do historii jako pierwsi w nowym formacie rozgrywek odnieśli komplet zwycięstw w fazie zasadniczej. W 8 spotkaniach, w tym z takimi markami jak Inter, Bayern czy Atletico Madryt, zdobyli 24 punkty i wypracowali imponujący bilans bramek. Strzelili 23, stracili tylko 4. Strażacy dogaszają pożar lasów pod Wołominem na Mazowszu. Sytuacja poprawia się na tyle, że ograniczono liczbę policyjnych śmigłowców Black Hawk wykorzystywanych w akcji.
7: Zasadność już w tej chwili dużych sprzętów, tak jak śmigłowce Black Hawk, troszeczkę ograniczyliśmy, bo one są nie na tego typu już działania. Tutaj nam się sprawdzają te śmigłowce lasów państwowych, które właśnie w takie niewielkie zarzewia pomagają tym grupom GFFF dogaszać te zarzewia.
6: Mówi komendant Mazowieckiej Straży Pożarnej Artur Gonera. Ogień objął ponad 300 hektarów lasów, a w akcji gaśniczej bierze udział 1300 strażaków. Na razie nie wiadomo, jak doszło do pożaru. Służby weryfikują wszystkie pozyskane informacje, także te o celowym podpaleniu. Stany Zjednoczone planują przyspieszyć wycofywanie wojsk z baz w Europie. W przyszłym miesiącu przedstawią stosowne propozycje sojusznikom z NATO, podaje niemiecki dziennik Welt am Sonntag, powołując się na źródła w Pentagonie. Waszyngton wcześniej ogłosił zamiar wycofania z Niemiec 5000 żołnierzy. Proces ma potrwać od 6 do 12 miesięcy. Decyzja wiązana z różnicami zdań między prezydentem Donaldem Trumpem a europejskimi sojusznikami w sprawie amerykańsko-izraelskiego konfliktu z Iranem. Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia sprawę skrzyń na amunicję porzuconych w lesie pod Niedzicą. Skrzynię znalazł spacerowicz i o odkryciu poinformował policję.
8: Tam zostały odnalezione 33 sztuki takich skrzyń wojskowych. Po napisach po prostu uznajemy, że są to wojskowe. Jednakże czynności, które byśmy podjęli, będziemy dalej prowadzić i ustalać źródło pochodzenia, a same skrzynie były puste, nic w nich nie było. Także żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego nie było. No pojechaliśmy na miejsce, wykonaliśmy czynności w trybie artykułu 308. Zostały wykonane oględziny, skrzynie zostały zabezpieczone do dalszego postępowania.
6: Rzecznik Żandarmerii Wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz dodaje, że skrzynie mogły być przez kogoś po prostu kupione.
8: Czy to ktoś gdzieś zakupił i po prostu chciał może zutylizować, nie miał gdzie. Na podstawie znaków na tych skrzyniach będziemy próbowali ustalić źródło pochodzenia i właściciela tych skrzyni.
6: Niecodzienne znalezisko zostało zgłoszone policji w czwartek. Na koniec wracamy do piłki nożnej. Mistrzostwa świata, które zaczynają się w czerwcu, przyniosą korzyści amerykańskiej gospodarce, niezależnie od tego, jak poradzi sobie reprezentacja USA. Według szacunków FIFA Mundial ma wygenerować za oceanem miliardowe przychody, napędzane falą kibiców i turystów szukających miejsc w hotelach, posiłków i dobrej rozrywki.
9: Dla borykającej się z trudnościami amerykańskiej gospodarki nękanej przez gwałtownie rosnącą inflację i pesymistyczne nastawienie konsumentów, taki impuls jest bardzo pożądany. Zgodnie z prognozą FIFA, organizacji stojącej za tym wydarzeniem, Mistrzostwa Świata mają wygenerować dla Stanów Zjednoczonych dodatkowe 17 miliardów dolarów w postaci produktu krajowego brutto. Z kolei całkowite wydatki związane z turniejem wyniosą, jak podała FIFA, około 11 miliardów dolarów. Prognozowany wzrost PKB stanowiłby jednak zaledwie ułamek ogromnej wartości produktu amerykańskiej gospodarki. Jak wynika z opublikowanego w tym tygodniu raportu duńskiego banku Saxo, przewidywane korzyści stanowią mniej niż 0,1% rocznego PKB Stanów Zjednoczonych. Częścią problemu jest to, że bardzo dużo środków wydanych na turniej trafi do kasy FIFA, głównie z tytułu sprzedaży biletów, gadżetów oraz innych produktów. Wyśrubowane ceny wejściówek spotkały się z falą krytyki. Nabywcy z niedowierzaniem przyjmują ceny niektórych miejsc na stadionach, które znacznie przekraczają $1000, co oznacza mniej pieniędzy dla lokalnych firm, a jednocześnie ogranicza dostępność meczów dla kibiców. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
6: To będzie za oceanem, a w Budapeszcie dogrywka w finale Ligi Mistrzów. Po 97 minutach gry Arsenal remisuje z Paris Saint-Germain 1-1. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: A jutro sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia na północy i wschodzie, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze i w tych regionach będzie najchłodniej 18 stopni, w centrum 21 do 24 na południowym zachodzie.
10: Autopromocja.

0: Na zegarach 20. Między innymi w Siemianowickim Rosomaku szef MON-u podpisał umowy na zakup uzbrojenia dla armii. Dwie osoby zatrzymane w sprawie wywoływania fałszywych alarmów bombowych zostały tymczasowo aresztowane. Zakończyły się prace związane z remontem torowiska tramwajowego w rejonie katowickiego rynku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Ponad 78 miliardów złotych na amunicję artyleryjską, wozy dowodzenia oraz moździerze RAK. To bilans trzeciego dnia zbrojeniowego maratonu i kolejnych 29 umów podpisanych w ramach unijnego programu SAFE.
2: Rosomag S.A. wyprodukuje dziesiątki wozów ewakuacji medycznej i dowodzenia, a wspólnie z Hutą Stalowa Wola dostarczy sprzęt o wartości 4 miliardów złotych. Wicepremier aktywów państwowych Konrad Gołota podkreśla, że krajowy przemysł zbrojeniowy staje przed dziejowym wyzwaniem.
3: Dzisiaj dzieje się historia ze względu na skalę i na ilość umów, które podpisujemy. Polska Grupa Zbrojeniowa otrzymuje dzisiaj zamówienia na kilkadziesiąt miliardów złotych. One trafią, i to jest ważne, do miast i miasteczek w całej Polsce.
2: Poranne podpisy w zakładach Dezamet zabezpieczyły też dostawę amunicji. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uważa skalę dzisiejszych zamówień za bezprecedensową.
4: Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność.
2: Wszystkie kontrakty zostaną zrealizowane do 2030 roku.
0: O czym informował Piotr Durys. Dwie osoby zatrzymane w sprawie wywoływania fałszywych alarmów bombowych zostały tymczasowo aresztowane, poinformowała policja. Łącznie podejrzani usłyszeli 33 zarzuty. Śledztwo nadzorowane jest przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Te dwie osoby zatrzymano 26 maja. Zarzuty dotyczą czynów popełnionych od 1 lutego 2023 roku do 5 września 2025. Udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było wszczynanie fałszywych alarmów bombowych przy wykorzystaniu m.in. poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych oraz sieci Tor. Takie wiadomości trafiały do instytucji publicznych i prywatnych na terenie całego kraju, w tym do urzędów wojewódzkich, policji, prokurator, szpitali, szkół, uczelni, centrów handlowych oraz prywatnych firm.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dobiegły końca prace związane z remontem torowiska tramwajowego w rejonie katowickiego rynku. Dziś na swoje trasy wróciły 4 linie tramwajowe: 6, 14, 16 i 46. Zawieszone zostało kursowanie tymczasowych tramwajów numer 33 i 43, a także autobusowej komunikacji zastępczej oznaczonej symbolem T16. Ponadto także od dziś tramwajowa 15 kursuje na wydłużonej trasie od Sosnowieckiego Zagórza do pętli przy Stadionie Śląskim. Ma to zminimalizować opóźnienia, jakie doznają pojazdy na tej linii przez trwające prace w Katowicach-Szopienicach. Wszystkie szczegóły są dostępne na stronach internetowych ZTM Katowice w zakładce Komunikaty. W Bielsku-Białej z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka do wspólnej zabawy zaprosił dziś ośrodek kreacji obrazu Oko, działający przy studiu filmów rysunkowych. Na jego terenach zielonych oraz w gmachu Oka przygotowano liczne atrakcje dla najmłodszych. Natomiast druga część zabawy z okazji Dnia Dziecka w poniedziałek. Wtedy studio stanie się punktem startowym miejskiej gry dla dzieci i dorosłych, mówi Aleksandra Nęga ze studia filmów rysunkowych.
5: 1 czerwca współpracujemy z Urzędem Miasta i z Domem Kultury w Bielsku-Białej, gdzie na terenie naszego budynku Centrum Bajki Oka będzie odbywać się gra Gdzie jest szpieg. I w naszym obiekcie będzie to punkt pierwszy startowy, gdzie będzie można odebrać karty związane z tą grą.
0: Udział w poniedziałkowej zabawie będzie darmowy. Noc w regionie początkowo jeszcze z przelotnym deszczem, miejscami także burzem. Temperatura minimalna od 10 do 13 stopni. Jutro już dość słonecznie i bez opadów.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 maja, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Decydują karne. Arsenal i PSG wciąż w walce o elitarną piłkarską Ligę Mistrzów. Wynik zapewne za chwilę w sporcie. Policja weryfikuje informacje o możliwym podpaleniu lasów pod Wołominem. Nawałnice na Opolszczyźnie, najwięcej strażackich interwencji w powiecie strzeleckim. Służby sprawdzają sygnał o możliwym celowym podpaleniu lasów pod Wołominem na Mazowszu. Strażacy dogaszają pożar już trzeci dzień. Ogień wybuchł w czwartek po południu i szybko się rozprzestrzeniał. Zajął ponad 300 hektarów lasów. Na możliwe podpalenie wskazywały m.in. służby leśne. Wiceszef Stołecznej Policji inspektor Robert Frąckowiak mówi, że służby weryfikują każdą informację.
7: W tej chwili trwają ustalenia, trwa weryfikacja wszystkich informacji, jakie otrzymujemy. Czynności policji trwają cały czas, także na tą chwilę mogę tylko jedynie powiedzieć, że weryfikują wszelkie informacje.
6: Na możliwe podpalenie ma wskazywać pojawienie się ognia, prawdopodobnie w kilku miejscach jednocześnie, i to, że w ostatnich dniach na terenie powiatu wołomińskiego dochodziło do celowo wywoływanych pożarów. To teraz jeszcze przenieśmy się na chwilę do Budapesztu. Paris Saint-Germain obroniło tytuł i wygrało piłkarską Ligę Mistrzów. Pokonało Arsenal w karnych 4-3. Do tego wrócimy w sporcie za chwilę. Tym razem może nie być weta. Mowa o ustawie łańcuchowej, którą zajmą się teraz senatorowie. Poprzednia została zawetowana przez Karola Nawrockiego. Jaką decyzję w sprawie nowej ustawy podejmie prezydent, mówi jeden z jego ministrów, Wojciech Cholarski.
8: Prezydent jest miłośnikiem zwierząt. Jestem przekonany, że te rozwiązania, które też były konsultowane w trakcie prac z przedstawicielem kancelarii, sprawi, że wszyscy miłośnicy zwierząt będą usatysfakcjonowani.
6: Europoseł Nowej Lewicy Robert Biedroń nie wyobraża sobie, aby Karol Nawrocki ustawy nie podpisał. Tym bardziej, że jak mówi, jest ona testamentem zmarłego posła Łukasza Litewki.
9: Łukasz Litewka walczył o tę ustawę. Spotykał się z prezydentem Nawrockim w tej sprawie. Wysłuchiwał argumentów i wierzę, że ten ostateczny kształt po konsultacji także z zapleczem pana prezydenta będzie podpisany, bo pamiętam te wszystkie deklaracje, kiedy Łukasz odszedł, kiedy ponad podziałami mówiliśmy, że robił dobrą robotę, że trzeba pamiętać o tym testamencie, który on zostawił, jeśli chodzi o właśnie m.in. ustawę łańcuchową.
6: A Sejm wczoraj przyjął nową wersję przepisów zakazujących trzymania psów na uwięzi. Teraz zajmie się nimi Senat. Projekt jest wynikiem kompromisu między rządem, częścią opozycji, a kancelarią prezydenta. Kilkadziesiąt interwencji strażaków po nawałnicy, która przeszła przez Opolszczyznę. Najgorsza sytuacja była w powiecie strzeleckim.
10: Mamy 5 zgłoszeń uszkodzonych budynków. Pozostałe to uszkodzone, powalone drzewa na jezdnie, linie energetyczne. Głównie to są miejscowość Balterzowice.
6: Mówi Tomasz Piątek z Opolskiej Straży Pożarnej. Wichura spowodowała także utrudnienia na autostradzie w kierunku Wrocławia między węzłami Łany i Strzelce Opolskie w pobliżu Nogowczyc. Złamane drzewo leży na prawym pasie ruchu. Prawie 10 tysięcy osób wzięło udział w 18. Marszu Równości, który przeszedł ulicami Wrocławia. Wśród nich była pierwsza wrocławska para, która odebrała kilka tygodni temu akt transkrypcji małżeństwa zawartego za granicą.
11: Dzięki temu, że jesteśmy w Unii, że zapadł wyrok Trybunału, że mamy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, to jest najważniejsze. Ważne, że wokół nas było tyle osób, ludzi sojuszniczych, ale przede wszystkim, że we Wrocławiu był tak mądry i życzliwy urzędnik człowiek, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, który po prostu przestrzegał prawa.
6: Na trasie przemarszu było kilka kontrmanifestacji zorganizowanych przez środowiska narodowe. Nie obyło się bez incydentów.
12: Klimat.
6: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 37% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W lasach wschodniej Polski duże zagrożenie pożarowe, średnie w województwach lubuskim, świętokrzyskim i małopolskim. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Czas na sport w studiu, Adam Malecki.
13: PSG wygrało Ligę Mistrzów w wielkim finale w Budapeszcie w regulaminowym czasie gry. Po 90 minutach było 1-1. Na gola z 7 minuty Havertza odpowiedział Dembele w 65. Dogrywka niczego nie zmieniła, więc o wszystkim miały rozstrzygnąć rzuty karne, a w nich lepsi okazali się piłkarze Paris Saint-Germain, którzy obronili trofeum. Paryżanie z 11 metrów spudłowali raz, kanonierzy dwukrotnie. W wielkoszlemowym French Open poza turniejem jest obrończyni tytułu Coco Gauff. Amerykanka przegrała z Anastazją Potapową, Rosjanką grającą pod austriacką przykrywką. Dalej gra Aryna Sabalenka oraz Naomi Osaka. Białorusinka z Japonką zmierzą się w czwartej rundzie. Na tym samym etapie rozgrywek jutro Iga Świątek zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Jaki może być przebieg tego meczu, przewiduje Magdalinet, którą Świątek ograła w poprzedniej rundzie.
14: Myślę, że to będzie bardzo taki wyrównany mecz. Będzie też kwestia, ile będą dawać sobie czasu, mam wrażenie, bo obie lubią gdzieś tam mieć trochę więcej czasu, grać top spiny, budować te punkty, więc myślę, że od tego będzie dużo zależeć. Będzie to bardzo fizyczny mecz dwóch dziewczyn, które są no, niesamowitymi atletkami tak naprawdę. I jaki dzień serwisowy obie będą mieć tego dnia. Chyba będą też grać w trochę chłodniejszych warunkach, więc może to będzie mieć troszkę wpływ.
13: Linet dzisiaj odpadła także w turnieju deblowym, a do czwartej rundy singla awansowała oczywiście Maja Chwalińska, która w poniedziałek zagra z francuską Paris, a jutrzejszy mecz świątek z Kostiuk o 11. W kolarskim Giro d'Italia pewnie po zwycięstwo zmierza Duńczyk Vingegaard. Dzisiaj wygrał przez ostatni etap, jest liderem. Jutro w różowej koszulce będzie triumfalnie jechał przez Rzym. Męskie Giro kończy się powoli. Rozpoczęło się żeńskie ściganie po Italii. Pierwszy etap dla Holenderki Lorrainy Wibbs. Karolina Kumienga zajęła 102 miejsce. I jeszcze hokej na lodzie i Mistrzostwa Świata Elity. W finale już są Szwajcarzy, którzy pokonali Norwegów 6-0 i czekają na rywali. W drugim półfinale grają Kanadyjczycy z Finami. Jest 2-2.
15: Jutro spora chmura, ale będą też rozpogodzenia. Na północy i wschodzie miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze i w tych regionach będzie najchłodniej. 18 stopni, w centrum 21 do 24 na południowym zachodzie.
16: Autopromocja.
17: Tak śpiewał się.

0: co? Idziemy?
1: Rzucam skarpety se byle gdzie. Otwieram browara, wkładam se dres. Grzebę se w jajach, oglądam se mecz. To nowy twój mąż, masz czego chcesz. Moja

0: Na zegarach 20. Między innymi w Siemianowickim Rosomaku szef MON-u podpisał umowy na zakup uzbrojenia dla armii. Dwie osoby zatrzymane w sprawie wywoływania fałszywych alarmów bombowych zostały tymczasowo aresztowane. Zakończyły się prace związane z remontem torowiska tramwajowego w rejonie katowickiego rynku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Ponad 78 miliardów złotych na amunicję artyleryjską, wozy dowodzenia oraz moździerze RAK. To bilans trzeciego dnia zbrojeniowego maratonu i kolejnych 29 umów podpisanych w ramach unijnego programu SAFE.
2: Rosomag S.A. wyprodukuje dziesiątki wozów ewakuacji medycznej i dowodzenia, a wspólnie z Hutą Stalowa Wola dostarczy sprzęt o wartości 4 miliardów złotych. Wicepremier aktywów państwowych Konrad Gołota podkreśla, że krajowy przemysł zbrojeniowy staje przed dziejowym wyzwaniem.
3: Dzisiaj dzieje się historia ze względu na skalę i na ilość umów, które podpisujemy. Polska Grupa Zbrojeniowa otrzymuje dzisiaj zamówienia na kilkadziesiąt miliardów złotych. One trafią, i to jest ważne, do miast i miasteczek w całej Polsce.
2: Poranne podpisy w zakładach Dezamet zabezpieczyły też dostawę amunicji. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uważa skalę dzisiejszych zamówień za bezprecedensową.
4: Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność.
2: Wszystkie kontrakty zostaną zrealizowane do 2030 roku.
0: O czym informował Piotr Durys. Dwie osoby zatrzymane w sprawie wywoływania fałszywych alarmów bombowych zostały tymczasowo aresztowane, poinformowała policja. Łącznie podejrzani usłyszeli 33 zarzuty. Śledztwo nadzorowane jest przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Te dwie osoby zatrzymano 26 maja. Zarzuty dotyczą czynów popełnionych od 1 lutego 2023 roku do 5 września 2025. Udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było wszczynanie fałszywych alarmów bombowych przy wykorzystaniu m.in. poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych oraz sieci Tor. Takie wiadomości trafiały do instytucji publicznych i prywatnych na terenie całego kraju, w tym do urzędów wojewódzkich, policji, prokurator, szpitali, szkół, uczelni, centrów handlowych oraz prywatnych firm.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dobiegły końca prace związane z remontem torowiska tramwajowego w rejonie katowickiego rynku. Dziś na swoje trasy wróciły 4 linie tramwajowe 6, 14, 16 i 46. Zawieszone zostało kursowanie tymczasowych tramwajów numer 33 i 43, a także autobusowej komunikacji zastępczej oznaczonej symbolem T16. Ponadto także od dziś tramwajowa 15 kursuje na wydłużonej trasie od Sosnowieckiego Zagórza do pętli przy Stadionie Śląskim. Ma to zminimalizować opóźnienia, jakie doznają pojazdy na tej linii przez tramwaje, przez trwające prace w Katowicach-Szopienicach. Wszystkie szczegóły są dostępne na stronach internetowych ZTM Katowice w zakładce Komunikaty. W Bielsku-Białej z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka do wspólnej zabawy zaprosił dziś ośrodek kreacji obrazu Oko działający przy studiu filmów rysunkowych. Na jego terenach zielonych oraz w gmachu Oka przygotowano liczne atrakcje dla najmłodszych. Natomiast druga część zabawy z okazji Dnia Dziecka w poniedziałek. Wtedy studio stanie się punktem startowym miejskiej gry dla dzieci i dorosłych, mówi Aleksandra Nęga ze studia filmów rysunkowych.
5: 1 czerwca współpracujemy z Urzędem Miasta i z Domem Kultury w Bielsku-Białej, gdzie na terenie naszego budynku Centrum Bajki Oka będzie odbywać się gra, gdzie jest szpieg. I w naszym obiekcie będzie to punkt pierwszy startowy, gdzie będzie można odebrać karty związane z tą grą.
0: Udział w poniedziałkowej zabawie będzie darmowy. Noc w regionie początkowo jeszcze z przelotnym deszczem, miejscami także burzem. Temperatura minimalna od 10 do 13 stopni. Jutro już dość słonecznie i bez opadów.
6: Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 30 maja, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nowojorska policja bada akt wandalizmu wymierzony w polski konsulat. 5 domów uszkodzonych po przejściu trąby powietrznej w Balcarzowicach na Opolszczyźnie. Kafka, Kundera i najnowsza powieść Dana Browna promują Pragę jako miasto literatury. Nowojorska policja prowadzi dochodzenie w sprawie aktów wandalizmu wymierzonych w polski konsulat generalny. Nieznani sprawcy oblali czerwoną farbą wejście do placówki dyplomatycznej w Nowym Jorku i znajdujący się przed budynkiem pomnik Jana Karskiego. Miejscy radni, zarówno demokraci, jak i republikanie, potępili incydent.
7: W specjalnym oświadczeniu członkowie Rady Miasta Nowego Jorku podkreślili, że dwukrotne zaatakowanie placówki w ciągu 3 dni jest niedopuszczalne i wymaga zdecydowanej reakcji służb. Przypomnieli, że Polska jest jednym z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych, a Polonia od lat współtworzy życie społeczne i obywatelskie Nowego Jorku. Poinformowali też, że stale kontaktują się z konsulem generalnym Mateuszem Sakowiczem oraz nowojorską policją. Władze miasta zapewniają, że zrobią wszystko, by wyjaśnić okoliczności incydentów i pociągnąć do odpowiedzialności sprawców wandalizmu. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
6: IMGW ostrzega przed burzami w południowej Polsce. Alerty obowiązują do jutrzejszego poranka.
8: W rejonie Opolszczyzny mieliśmy do czynienia z intensywnymi zjawiskami burzy. Tutaj można nawet mówić o superkomórce burzowej, która właśnie przyniosła te intensywne opady deszczu. Tutaj opady około 15-20 mm w 10 minut to są już bardzo duże wartości, bo to jest opad, który w ciągu chwili spada na wysuszony grunt. Tutaj lokalnie może dochodzić do podtopień.
6: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Na Opolszczyźnie strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Nikt nie został poszkodowany. 5 budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych. W Balcarzowicach przeszła tam trąba powietrzna. Uszkodzona jest linia energetyczna. W całej miejscowości nie ma prądu. Kolejne umowy w ramach programu SAFE podpisane w zakładach Rosomak w Siemianowicach Śląskich. Szef MON-u, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz mówi, że przemysł zbrojeniowy staje się nowym kołem zamachowym dla województwa śląskiego.
4: To tutaj mogą się lokować nowe firmy. Tutaj nie tylko w przemyśle państwowym, ale i w prywatnym rodzą się nowe inicjatywy. I ten potencjał na Śląsku, w województwie śląskim jest ogromny, jest jednym z największych w Polsce. Osoby, które będą kończyć pracę w kopalniach, znajdą lepszą pracę w przemyśle zbrojeniowym.
6: Zakłady w Siemianowicach Śląskich dostarczą armii do 2028 roku 30 wozów ewakuacji medycznej na potrzeby batalionów pancernych. 2 osoby zostały ranne w zderzeniu karetki pogotowia z samochodem osobowym w Wiśniewie na Mazowszu. Lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ambulans przewożący pacjenta jechał na sygnale. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Praga tego lata przedstawi się turystom jako miasto literatury. W promocji pomoże najnowsza powieść Dana Brauna, której akcja została osadzona w czeskiej stolicy, ale też nawiązanie do twórczości takich klasyków jak Franz Kafka czy Milan Kundera.
9: Jeśli chodzi o miejsca związane z praskimi pisarzami i literaturą, warto wspomnieć o dzielnicy żydowskiej, z którą związani są Franz Kafka lub postać Golema. Mówi Jana Adamcowa z organizacji Prague City Tourism. Opracowaliśmy również trasę śladami najnowszej książki Dana Brauna. Prowadzi ona na przykład do schronu Folimanka, położonego poza centrum, gdzie rozgrywa się częściowo akcja Tajemnicy Tajemnic. Kampania będzie prowadzona w 10 krajach europejskich, w tym także w Polsce. Z myślą o polskich turystach przygotowaliśmy narrację dotyczącą księcia Józefa Poniatowskiego. Związany jest z nim Pałac Kińskich, w którym dorastał, ponieważ z tego rodu pochodziła jego matka. Stolice Czech odwiedza rocznie ponad 8 milionów turystów. Prawie 400 tysięcy z nich stanowią Polacy, którzy są 4. najliczniejszą grupą zagranicznych gości po Niemcach, Amerykanach i Brytyjczykach. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
6: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Jutro sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia na północy i wschodzie, miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie możliwe burze. I w tych regionach najchłodniej 18 stopni, w centrum 21 do 24 na Dolnym Śląsku.
10: Autopromocja.

Graja zapalniczek tłum i tanich komplementów. Ledwie zapach twój w drzwiach się pojawia, a już jakby coś.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamięta.

0: Na zegarach 20. Między innymi w Siemianowickim Rosomaku szef MON-u podpisał umowy na zakup uzbrojenia dla armii. Dwie osoby zatrzymane w sprawie wywoływania fałszywych alarmów bombowych zostały tymczasowo aresztowane. Zakończyły się prace związane z remontem torowiska tramwajowego w rejonie katowickiego rynku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Ponad 78 miliardów złotych na amunicję artyleryjską, wozy dowodzenia oraz moździerze RAK. To bilans trzeciego dnia zbrojeniowego maratonu i kolejnych 29 umów podpisanych w ramach unijnego programu SAFE.
2: Rosomag S.A. wyprodukuje dziesiątki wozów ewakuacji medycznej i dowodzenia, a wspólnie z Hutą Stalowa Wola dostarczy sprzęt o wartości 4 miliardów złotych. Wicepremier aktywów państwowych Konrad Gołota podkreśla, że krajowy przemysł zbrojeniowy staje przed dziejowym wyzwaniem.
3: Dzisiaj dzieje się historia ze względu na skalę i na ilość umów, które podpisujemy. Polska Grupa Zbrojeniowa otrzymuje dzisiaj zamówienia na kilkadziesiąt miliardów złotych. One trafią, i to jest ważne, do miast i miasteczek w całej Polsce.
2: Poranne podpisy w zakładach Dezamet zabezpieczyły też dostawę amunicji. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uważa skalę dzisiejszych zamówień za bezprecedensową.
4: Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność.
2: Wszystkie kontrakty zostaną zrealizowane do 2030 roku.
0: O czym informował Piotr Durys. Dwie osoby zatrzymane w sprawie wywoływania fałszywych alarmów bombowych zostały tymczasowo aresztowane, poinformowała policja. Łącznie podejrzani usłyszeli 33 zarzuty. Śledztwo nadzorowane jest przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Te dwie osoby zatrzymano 26 maja. Zarzuty dotyczą czynów popełnionych od 1 lutego 2023 roku do 5 września 2025. Udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było wszczynanie fałszywych alarmów bombowych przy wykorzystaniu m.in. poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych oraz sieci Tor. Takie wiadomości trafiały do instytucji publicznych i prywatnych na terenie całego kraju, w tym do urzędów wojewódzkich, policji, prokurator, szpitali, szkół, uczelni, centrów handlowych oraz prywatnych firm.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dobiegły końca prace związane z remontem torowiska tramwajowego w rejonie katowickiego rynku. Dziś na swoje trasy wróciły 4 linie tramwajowe 6, 14, 16 i 46. Zawieszone zostało kursowanie tymczasowych tramwajów numer 33 i 43, a także autobusowej komunikacji zastępczej oznaczonej symbolem T16. Ponadto także od dziś tramwajowa 15 kursuje na wydłużonej trasie od Sosnowieckiego Zagórza do pętli przy Stadionie Śląskim. Ma to zminimalizować opóźnienia, jakie doznają pojazdy na tej linii przez trwające prace w Katowicach-Szopienicach. Wszystkie szczegóły są dostępne na stronach internetowych ZTM Katowice w zakładce Komunikaty. W Bielsku-Białej z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka do wspólnej zabawy zaprosił dziś ośrodek kreacji obrazu Oko, działający przy Studiu Filmów Rysunkowych. Na jego terenach zielonych oraz w gmachu Oka przygotowano liczne atrakcje dla najmłodszych. Natomiast druga część zabawy z okazji Dnia Dziecka w poniedziałek. Wtedy studio stanie się punktem startowym miejskiej gry dla dzieci i dorosłych, mówi Aleksandra Nęga ze Studia Filmów Rysunkowych.
5: 1 czerwca współpracujemy z Urzędem Miasta i z Domem Kultury w Bielsku-Białej, gdzie na terenie naszego budynku Centrum Bajki Oka będzie odbywać się gra, gdzie jest szpieg. I w naszym obiekcie będzie to punkt pierwszy startowy, gdzie będzie można odebrać karty związane z tą grą.
0: Udział w poniedziałkowej zabawie będzie darmowy. Noc w regionie początkowo jeszcze z przelotnym deszczem, miejscami także burzą. Temperatura minimalna od 10 do 13 stopni. Jutro już dość słonecznie i bez opadów.
6: Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 30 maja, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Uszkodzone dachy, zniszczone auta, brak prądu po przejściu trąby powietrznej w Balcerzowicach. Przed kolejnym zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę ostrzega prezydent Wołodymyr Zełenski. Paris Saint-Germain drugi raz z rzędu wygrywa piłkarską Ligę Mistrzów. O triumfie paryżan za chwilę w sporcie. Co najmniej 7 domów zostało uszkodzonych po nawałnicy, która przeszła nad Balcerzowicami w województwie opolskim. Uszkodzona jest linia energetyczna, w całej miejscowości nie ma prądu. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Niektóre budynki zostały poważnie zniszczone.
7: Sąsiadka tu z ulicy Lipowej w ogóle musiała opuścić dom, nie nadaje się w ogóle do zamieszkania. To są i budynki gospodarcze, to są garaże, to są sprzęty, to są auta pouszkadzane.
6: Sołtys Balcerzowic Klaudia Giemsa dodaje, że na miejscu pracują strażacy, którzy zabezpieczają zerwane dachy i pomagają mieszkańcom.
7: Nie mamy prądu, więc latarnie uliczne też nie będą świecić, a to trzeba zabezpieczyć, bo no niech tak w nocy lunie, no to tak mam pół domu zalanego już, także chociaż uratować jeszcze to, co jeszcze jest, to co można nie.
6: A w Balcerzowicach przeszła trąba powietrzna. Wołodymyr Zełenski ostrzega przed kolejnym zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Powołuje się przy tym na informacje wywiadowcze. Ukraiński prezydent zaapelował, by mieszkańcy reagowali na ostrzeżenia. Ważne jest, aby zwracać uwagę na każde zagrożenie, na sygnały alarmu lotniczego. Nawet dzisiaj informacje wywiadowcze o możliwości ataku pozostają aktualne. Wiemy, że nasi partnerzy rozmawiali o tym z Rosjanami. Nie wierzymy jednak w to, że ktoś w Moskwie zmieni zdanie. Koniecznie chrońcie swoje życie, reagujcie na zagrożenia. A Wołodymyr Zełenski zapewnił, że obrona powietrzna i lotnictwo są w stanie gotowości. Zaznaczył, że odsetek zestrzeleń rosyjskich dronów przez żołnierzy stale przekracza 90%. Leki i żywność o wartości ponad 2,5 miliona złotych trafią do potrzebujących w Libanie i Palestynie. Fundacja Prosper rozpoczęła dwa projekty pomocowe dla mieszkańców Bliskiego Wschodu.
8: 1,5 miliona jest związane z pomocą żywnościową w Palestynie, a 1 milion złotych jest związane z pomocą w Libanie. I jest opcja kupienia tego na miejscu, więc w efekcie tych leków czy tej żywności kupimy po prostu więcej i więcej ludzi z tego skorzysta. Mówimy o szacunkowych liczbach, że w sumie tamtej części świata skorzysta jakieś 11 tysięcy ludzi.
6: Mówi prezes Fundacji Maciej Gierula. Do Libanu trafią leki kardiologiczne, antybiotyki czy środki przeciwzapalne. Do Palestyny paczki z żywnością. Projekty realizowane są w ramach programu Polskiej Pomocy Humanitarnej finansowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tej nocy ogłoszenie wyników i dowiemy się, czy polski wiolonczelista Krzysztof Michalski jest wśród laureatów Międzynarodowego Konkursu Muzycznego w Brukseli. Prestiżowy konkurs imienia Królowej Elżbiety Belgijskiej dla młodych talentów odbywa się od 75 lat i jest najstarszym w Belgii. Wczoraj wieczorem 23-letni Krzysztof Michalski wystąpił w finale. Rozmawiała z nim Beata Płomecka.
9: Młody polski wiolonczelista zachwycił belgijską publiczność.
10: To się bardzo rzadko zdarza, żeby dostać owację na stojąco. Było mi tak miło, kiedy ludzie zaczęli wstawać i bić brawo i widziałem, że oni doceniają naprawdę tą pracę i ten wysiłek. Byłem bardzo szczęśliwy.
9: Krzysztof Michalski powiedział mi, że towarzyszył mu stres, ale i radość, że może zagrać w Bozar.
10: Ja uwielbiam grać w Belgii od zawsze.
9: Konkurs imienia Królowej Elżbiety Belgijskiej jest najważniejszym wydarzeniem kulturalnym w kraju i jednym z najbardziej wymagających.
10: Tak się cieszę, że tutaj jestem i że przeżyłem to i że nie zemdlałem nigdzie.
9: Krzysztof Michalski pochodzi z Tarnobrzega. Szkołę średnią skończył w belgijskim Waterloo, a obecnie kończy studia w Paryżu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
6: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Czas na sport w studiu. Adam Malecki.
11: Paris Saint-Germain z triumfem w Lidze Mistrzów, czyli Paryżanie obronili tytuł, a w wielkim finale byli górą i wygrali z Arsenalem Londyn, który jeszcze nigdy w historii nie wygrał Champions League. To kanonierzy wyszli pierwsi na prowadzenie. W 7 minucie trafił Havertz. PSG odpowiedziało w 65 golem Dembele. Po 90 minutach było 1-1, po dogrywce też i wszystko rozstrzygnęło się w rzutach karnych. Mistrz Francji spudłował raz, mistrz Anglii dwa razy i to PSG triumfuje. Triumfuje także trener Luis Enrique, mówi były reprezentant Polski Radosław Gilewicz.
12: To on tak naprawdę 2 lata temu zrobił coś, co nie wiem, czy ktoś by się odważył, czyli swojego najlepszego piłkarza na świecie, Mbappé, po prostu odpuścił i stworzył niesamowity kolektyw, więc ja uważam, że Luis Enrique jest zwycięzcą i najważniejsza postać tego zespołu.
11: Z Budapesztu przenosimy się do Paryża. trwa piękny sen na wielkoszlemowym French Open Mai Chwalińskiej. Polka osiągnęła największy sukces w karierze, awansując do czwartej rundy. Dzisiaj pokonała w trzech zaciętych setach Greczynkę Sakkari. O przebiegu tego meczu opowie sama bohaterka. Który moment w meczu był kluczowy?
13: Myślę, że poczułam się troszkę lepiej, kiedy miałam tak 3-2 w tym drugim secie. Zaczęłam grać troszkę inaczej, troszkę stanęłam bliżej linii. Jakoś tak bardziej wgrałam się w ten mecz, bo nie ukrywam, że nie czułam się zbyt dobrze w pierwszym secie. I tak naprawdę przez cały mecz walczyłam ze sobą fizycznie, ale myślę, że to był taki moment, w którym faktycznie zaczęłam grać bardziej agresywnie, bliżej linii. Zaczęłam bardziej ja dyktować warunki niż Maria, więc myślę, że to był taki moment, w którym troszkę się to odwróciło.
11: Maja w kolejnej rundzie zagra z francuską Paris, która też w trzech setach pokonała Amerykankę Anisimową. Do czwartej rundy awansowały także Aryna Sabalenka i Naomi Osaka, które zmierzą się w walce o ćwierćfinał. Odpadła broniąca tytułu Amerykanka Coco Gauff. W turnieju mężczyzn dalej grają Włosi. Cobolli, Berrettini i Arnaldi. Odpadł 17-letni Kouame, Francuz. Największa nadzieja właśnie narodu. A jutro o 11 mecz czwartej rundy Igi Świątek z Ukrainką Martą Kostiuk. W Mistrzostwach Świata Elity w hokeju na lodzie w wielkim finale zmierzą się Szwajcaria z Finlandią. W półfinałach Helweci pokonali Norwegów 6-0, a Finowie 4-2 Kanadyjczyków. Motoryzacja w rajdzie Japonii, który jest siódmą rundą samochodowych Mistrzostw Świata, prowadzi Elfyn Evans. Brytyjczyk ma prawie 18 sekund przewagi nad kolegą z Toyoty, broniącym tytułu Francuzem Sebastianem Ogierem. Rywalizacja potrwa do jutra. Także jutro zakończy się kolarski wyścig Giro d'Italia. Pewny zwycięstwa i triumfalnego wjazdu w różowej koszulce do Rzymu jest Duńczyk Vingegaard.
6: Jutro sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Na północy i wschodzie miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze i w tych regionach będzie najchłodniej 18 stopni, w centrum 21 do 24 na południowym zachodzie.
14: Autopromocja.

0: Na zegarach 20. Między innymi w Siemianowickim Rosomaku szef MON-u podpisał umowy na zakup uzbrojenia dla armii. Dwie osoby zatrzymane w sprawie wywoływania fałszywych alarmów bombowych zostały tymczasowo aresztowane. Zakończyły się prace związane z remontem torowiska tramwajowego w rejonie katowickiego rynku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Ponad 78 miliardów złotych na amunicję artyleryjską, wozy dowodzenia oraz moździerze RAK. To bilans trzeciego dnia zbrojeniowego maratonu i kolejnych 29 umów podpisanych w ramach unijnego programu SAFE.
2: Rosomag S.A. wyprodukuje dziesiątki wozów ewakuacji medycznej i dowodzenia, a wspólnie z Hutą Stalowa Wola dostarczy sprzęt o wartości 4 miliardów złotych. Wicepremier aktywów państwowych Konrad Gołota podkreśla, że krajowy przemysł zbrojeniowy staje przed dziejowym wyzwaniem.
3: Dzisiaj dzieje się historia ze względu na skalę i na ilość umów, które podpisujemy. Polska Grupa Zbrojeniowa otrzymuje dzisiaj zamówienia na kilkadziesiąt miliardów złotych. One trafią, i to jest ważne, do miast i miasteczek w całej Polsce.
2: Poranne podpisy w zakładach Dezamet zabezpieczyły też dostawę amunicji. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uważa skalę dzisiejszych zamówień za bezprecedensową.
4: Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność.
2: Wszystkie kontrakty zostaną zrealizowane do 2030 roku.
0: O czym informował Piotr Durys. Dwie osoby zatrzymane w sprawie wywoływania fałszywych alarmów bombowych zostały tymczasowo aresztowane, poinformowała policja. Łącznie podejrzani usłyszeli 33 zarzuty. Śledztwo nadzorowane jest przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Te dwie osoby zatrzymano 26 maja. Zarzuty dotyczą czynów popełnionych od 1 lutego 2023 roku do 5 września 2025, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było wszczynanie fałszywych alarmów bombowych przy wykorzystaniu m.in. poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych oraz sieci Tor. Takie wiadomości trafiały do instytucji publicznych i prywatnych na terenie całego kraju, w tym do urzędów wojewódzkich, policji, prokuratur, szpitali, szkół, uczelni, centrów handlowych oraz prywatnych firm.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dobiegły końca prace związane z remontem torowiska tramwajowego w rejonie katowickiego rynku. Dziś na swoje trasy wróciły 4 linie tramwajowe, 6, 14, 16 i 46. Zawieszone zostało kursowanie tymczasowych tramwajów numer 33 i 43, a także autobusowej komunikacji zastępczej oznaczonej symbolem T16. Ponadto także od dziś tramwajowa 15 kursuje na wydłużonej trasie od Sosnowieckiego Zagórza do pętli przy Stadionie Śląskim. Ma to zminimalizować opóźnienia, jakie doznają pojazdy na tej linii przez tramwaje, przez trwające prace w Katowicach-Szopienicach. Wszystkie szczegóły są dostępne na stronach internetowych ZTM Katowice w zakładce Komunikaty. W Bielsku-Białej z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka do wspólnej zabawy zaprosił dziś ośrodek kreacji obrazu Oko działający przy studiu filmów rysunkowych. Na jego terenach zielonych oraz w gmachu Oka przygotowano liczne atrakcje dla najmłodszych. Natomiast druga część zabawy z okazji Dnia Dziecka w poniedziałek. Wtedy studio stanie się punktem startowym miejskiej gry dla dzieci i dorosłych, mówi Aleksandra Nęga ze studia filmów rysunkowych.
5: 1 czerwca współpracujemy z Urzędem Miasta i z Domem Kultury w Bielsku-Białej, gdzie na terenie naszego budynku Centrum Bajki Oka będzie odbywać się gra, gdzie jest szpieg. I w naszym obiekcie będzie to punkt pierwszy startowy, gdzie będzie można odebrać karty związane z tą grą.
0: Udział w poniedziałkowej zabawie będzie darmowy. Noc w regionie początkowo jeszcze z przelotnym deszczem, miejscami także burzem. Temperatura minimalna od 10 do 13 stopni. Jutro już dość słonecznie i bez opadów.
1: Urządzenie mobilne. Cztery minuty po północy. Paweł Zieliński, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Co najmniej 7 domów zostało zniszczonych. To bilans nawałnicy, która przeszła nad Balcarzowicami w województwie opolskim. Sołtys wsi Klaudia Giemsa podkreślała w rozmowie z TVP Info, że nikt nie został ranny.
6: Sąsiadka tu z ulicy Lipowej w ogóle musiała opuścić dom. Nie nadaje się w ogóle do zamieszkania. To są i budynki gospodarcze, to są garaże, to są sprzęty, to są auta pouszkadzane.
1: Na miejscu pracują strażacy, którzy zabezpieczają zabezpieczają zerwane dachy i pomagają mieszkańcom. Trwa szacowanie strat.
6: Nie mamy prądu, więc latarnie uliczne też nie będą świecić, a to trzeba zabezpieczyć, bo no niech tak w nocy lunie, no to tak mam pół domu zalanego już, także chociaż uratować jeszcze to, co jeszcze jest, to co można, nie.
1: No ale synoptycy mają dobre wieści. W najbliższych godzinach pogoda ma być już spokojna. Cztery osoby zostały ranne w zderzeniu karetki pogotowia ratunkowego z samochodem osobowym w Wiśniewie na Mazowszu. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu przy ulicy Siedleckiej. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, informuje komisarz Ewelina Radomyska z siedleckiej policji.
7: Ze wstępnych ustaleń wynika, że ambulans przewożący pacjenta, poruszający się na sygnałach świetlnych i dźwiękowych, zderzył się na skrzyżowaniu z pojazdem osobowym. W wyniku zdarzenia cztery osoby doznały obrażeń ciała i zostały przewiezione do szpitala, w tym jedna została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego.
1: Policja wyjaśnia okoliczności tego wypadku. Droga w miejscu zdarzenia została już odblokowana. Ponad 78 miliardów złotych na amunicję artyleryjską, wozy dowodzenia i moździerze RAK to bilans trzeciego dnia zbrojeniowego maratonu i kolejnych 29 umów podpisanych w ramach unijnego programu SAFE. O szczegółach Piotr Durys.
2: Rosomag S.A. wyprodukuje dziesiątki wozów ewakuacji medycznej i dowodzenia, a wspólnie z Hutą Stalowa Wola dostarczy sprzęt o wartości 4 miliardów złotych. Konrad Gołota podkreśla, że krajowy przemysł zbrojeniowy staje przed dziejowym wyzwaniem.
3: Dzieje się historia ze względu na skalę i na ilość umów, które podpisujemy. Polska Grupa Zbrojeniowa otrzymuje dzisiaj zamówienia na kilkadziesiąt miliardów złotych.
2: Poranne podpisy w zakładach Dezamed zabezpieczyły też dostawę amunicji. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uważa skalę zamówień za bezprecedensową.
4: Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność.
2: Wszystkie kontrakty zostaną zrealizowane do 2030 roku. Piotr Durys, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
1: To może być bardzo niespokojna noc na Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzega, że Rosja szykuje kolejny zmasowany atak. Powołuje się przy tym na informacje wywiadowcze. W mediach społecznościowych zaapelował o to, by Ukraińcy reagowali na ostrzeżenia. Ważne jest, aby zwracać uwagę na każde zagrożenie, na sygnały alarmu lotniczego. Nawet dzisiaj informacje wywiadowcze o możliwości masowego ataku pozostają aktualne. Wiemy, że nasi partnerzy rozmawiali o tym z Rosjanami. Nie wierzymy jednak w to, że ktoś w Moskwie zmieni zdanie. Koniecznie chroncie swoje życie, reagujcie na zagrożenia. W tym momencie alarmy rakietowe obowiązują niemal w całej wschodniej połowie Ukrainy. Paryż świętuje zwycięstwo klubu Paris Saint-Germain w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Stołeczny klub obronił tytuł, pokonując na stadionie w Budapeszcie Arsenal Londyn. Zgodnie z obawami władz, na ulicach francuskiej stolicy wybuchły zamieszki.
9: Po końcowym gwizdku w Paryżu rozległy się okrzyki radości i huki petard, szczególnie na stadionie PSG, gdzie kilkadziesiąt tysięcy kibiców śledziło mecz na dużych ekranach. Na ulicę wyszły tłumy paryżan, jednak od wielu godzin atmosfera w centrum miasta była napięta. Po meczu grupy młodych chuliganów z imigranckich przedmieść starły się z policją, obrzucając funkcjonariuszy różnymi przedmiotami i strzelając fajerwerkami. W odpowiedzi służby użyły gazu łzawiącego oraz pałek. W wielu dzielnicach Paryża, m.in. wokół pól elizejskich, doszło do aktów wandalizmu. Na ulicach widać podpalone rowery i śmietniki, barykady oraz zniszczone witryny sklepów. Francuskie władze poinformowały już o kilkudziesięciu zatrzymanych osobach oraz rannych funkcjonariuszach. W związku z finałem Ligi Mistrzów zmobilizowano na weekend 22 tysiące funkcjonariuszy w całym kraju, w tym 8 tysięcy w samym Paryżu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
1: Niedziela będzie pochmurna, ale z rozpogodzeniami. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu możliwe są burze. Tam też będzie najchłodniej, maksymalnie 19 stopni. Na przeważającym obszarze 22-23, najcieplej na Dolnym Śląsku do 25. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 998 hektopaskali.
8: Jedynka. Polskie Radio.
1: Dziś jest nie...

Coś mi nie gra w tej Polsce. Ostatnio jest tu zdeka niemądrze i nie chcę obwiniać polskiej kinematografii, ale jak, skoro nawet Patryk Wega ma dość jej. Gwałty w twarz, trochę pewnie to oschłe, ale tutto bene, jeśli pochodzenie masz włoskie. Jeden tip, jak podniecić widownię, do dialogu wrzuć kurwę, zaśmieją się mocniej. Tell me lies, tell me sweet little lies. Drogi rządzie, śpiewaj mi głośniej, bo jeżeli nie wy, to zaśpiewa mi bloger. Chwilę słucham go dla beki, ale weź jakim kosztem mogłem iść na rower, popodziwiać wiosnę mogłem. Iść biegać, przeczytać dziś książkę, ale masochista mózg znów pyta o chłostę. Puszczam mu, jak ta gwiazda znów wzdycha na postęp. Nie zaszczepiłaby syna na ospę, cóż. Może pieniądz woli wydać na pogrzeb. Celebryci wiedzą i potrafią niemal wszystko. Może się nauczą, kiedy nie odzywać się w ogóle, co?